0: walkę Sławomira Kopra, polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej. I przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
3: Reklama. SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
4: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Mamy Wielki Post. Warto się zastanawiać od czasu do czasu nad tym, czemu ten Wielki Post ma służyć, jak go przeżyć. No, dzisiaj spojrzymy także w przeszłość, jak przeżywano go wcześniej. I przyjrzymy się takiemu elementowi, który, myślę, każdemu z nas kojarzy się z Wielkim Postem, jakim są rekolekcje. Cóż to są rekolekcje, gdzie znajdują się ich historyczne korzenie, jak kiedyś je odbywano, jak odbywa się je teraz, co jest tak naprawdę w rekolekcjach najważniejsze, pozwoli nam zrozumieć mój i Państwa gość, którym jest dzisiaj przedstawiciel braci mniejszych, zakonu braci mniejszych konwentualnych, ojciec Ignacy Kosmana. Szczęść Boże!
5: Szczęść Boże, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Rzeczywiście, ojciec Ignacy Kosmana, franciszkanin z Niepokalanowa.
4: Warto pamiętać, to jest to chyba serce franciszkanina. Tak, prowincji warszawskiej, związane bardzo silnie z osobą świętego, naszego świętego
5: Maksymiliana, ale od świętego Franciszka z Asyżu. Tylko ojciec Maksymilian ten charyzmat, jakby to, co stare, na nowo pokazał, zinterpretował poprzez Niepokalanów, a czym Niepokalanów jest, czym był, to wszyscy doskonale wiedzą.
4: Warto będzie jednak, żeby wiedzieli więcej, przy okazji zrobić odrębną audycję chyba o samym Niepokalanowie, jeżeli ojciec da się namówić na taką audycję.
5: Już dzisiaj się daje namach.
4: Super, będę trzymał za słowo. Przy okazji zrobimy audycję o samym Niepokalanowie i o postaci świętego Maksymiliana. Natomiast dzisiaj sprawy również ważne, również poważne, związane z Wielkim Postem, rekolekcje. Przyznam, że wiele lat temu, jeszcze jako chłopak mały, kiedy w kościele wtedy nauka, katechezy odbywały się nie w szkołach, tak jak teraz, a w salkach katechetycznych przy parafiach. No i wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą nazwą rekolekcje. No, zaczynają się rekolekcje. Trzeba iść na rekolekcje. Tak nam siostra, która prowadziła katechezę, mówiła. Ja nie do końca rozumiałem jeszcze, o co chodzi, ale nazwa rekolekcje kojarzyła mi się z lekcjami w szkole. No i proszę ojca, jak to jest? Czy to skojarzenie jest prawidłowe, czy nieprawidłowe? Bo myślę, że wielu ludziom się tak kojarzy.
5: Z etymologii polskiego słowa jest prawidłowe, bo rzeczywiście rekolekcje, misjonarze, rekolekcjoniści często mówią, że są to lekcje duchowe, ćwiczenia duchowe, mówiąc po ignacjańsku, ale tak naprawdę źródło słów tego słowa rekolere, zebrać na nowo to, co kiedyś zasiano. Bo wiara jest przestrzenią ducha i takim polem duchowym, na którym zbiera się owoce przez całe życie. O jakości decyduje nie tylko ziarno słowa, choć ono jest doskonałe, zwłaszcza to od Boga natchnione, ale w znacznej mierze decyduje też praca biblijnych, choćby egzegetów, rekolekcjonistów i nie tylko tych z dyplomem, tych naukowców, ale też myślę, że i nasze osobiste zaangażowanie w nieustannym jakimś uprawianiu tej duchowej roli, sianiu, pielęgnowaniu, żniwowaniu.
4: Wymienił tutaj ojciec kilka postaci związanych z pojęciem rekolekcjonistów. mamy egzegetów.
5: Tak.
4: I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli w przeszłość. Kto był kiedyś, w dawnych, biblijnych jeszcze czasach, zdaniem ojca, takim archetypem, takim prototypem rekolekcjonisty? Kogo by ojciec wymienił?
5: No przede wszystkim proroków, tak jak tutaj żeśmy wspominali, bo prorocy, oni wiemy, że są świetnymi nauczycielami, jak przemawiać, nie tylko słowem, ale wiemy, że potrafili odwoływać się do obrazów, że nawet potrafili tak przemawiać do ludzi, że rozbity dzban, zaślubiny z cudzołożnicą proroka symbolizowały no, grzech, rozłam, rozdwojenie, żeby tylko do serca człowieka przemówić.
4: Czy to prorok Amos? Proroka to o proroku Amosa. Amosie tak, mówimy teraz.
5: Tak, tak. Natomiast myślę, że gdy bliżej się tutaj do Nowego Testamentu podejdziemy, no to choćby Jan Chrzciciel znad Jordanu, no to był wspaniały rekolekcjonista, prorok, który przez przykład, świadectwo, słowo, które było jak echo, szło, ale myślę, że jego świadectwo postsurowy jest przykładem takiego rekolekcjonisty, no, niebywałego.
4: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym przykładzie, o którym ojciec mówi, bo to tutaj wymieniona postać świętego Jana Chrzciciela chyba wszystkim nam się kojarzy właśnie z taką postacią archetypiczną tego proroka, kaznodziei zarazem. Nawet wygląd fizyczny, oczywiście no nie ma portretu Jana Chrzciciela jako takiego z natury, natomiast mamy wyobrażenia późniejsze w ikonografii. Człowiek tak, z długimi włosami, z brodą, tak, okryty wyłącznie sierścią, skórą wielbłądzią, niewyprawioną, bose stopy, w ręku kij, to jest charakterystyczne. Na pewno nie ma nadwagi, tak? Co do tego nie mamy wątpliwości.
5: Nie, nie, tam, chociaż, ale nie.
4: Nadwagi na pewno nie, nie, nie. Tego jesteśmy pewni. Raczej może szczupły, dobrze zbudowany.
5: Miejsce Tomasza z Akwinu. Tak. Bo ten siedział, a ten ruszał się.
4: O nim sobie powiemy, myślę, w dalszej części naszej audycji. Natomiast ta postać tego proroka na pustyni, tak? I on przemawia w miejscu, które jest dość jałowe, tak? Ona się pojawia i w Starym Testamencie, tacy właśnie ludzie, którzy prowadzą surowy tryb życia i w ogóle wyglądają też dość surowo i przemawiają grzmiącym głosem. Dlaczego do ludzi to właśnie taki człowiek przemawiał?
5: Prorok czy kaznodzieja, odnosząc do dzisiejszych rekolekcjonistów, nie musi się podobać ludziom. Prorok właśnie jest zawsze przeciwstawny ludziom, nawet odmienny od ludzi. Prorok jest przez to prorokiem i rekolekcjonista prawdziwy, że często się ludziom nie podoba, jest kontrowersyjny. Gdyby się ludziom podobał, to by ich nie zabijano, to by ich nie wydawano na ścięcie, na wygnanie.
4: Dotknęliśmy tutaj niesamowicie ważnego aspektu życia rekolekcjonistów, proroków, kaznodziejów, czyli bezpośrednie zagrożenie życia. Prawdziwi... To, co mówią, nie zawsze się podoba.
5: Nie. Jeżeli ktoś się podoba, tutaj jest takie coś często, jak ja słyszę, pięknie mówił. I pytam się często słuchaczy, co to znaczy pięknie mówił. I ludzie od razu nie wiedzą, co powiedzieć. Pięknie to tak, jak rozumiał kiedyś święty Augustyn, to mądrze, to z duchem Biblii, w duchu prawdy. I myślę, że prorocy, jak i kaznodzieje, i przez to ten sens przepowiadania o tyle jest właściwy, jeżeli on rzeczywiście mówi prawdę, ale jeszcze więcej, jeszcze tą prawdą żyje. Bo wielu mówi o prawdzie, ale tą prawdą nie żyje. A prawda nie jest, żeby ją odkładać na półki, żeby ją tylko poznać, ale żeby żyć. I prorocy przez to byli tak skuteczni, tak przemawiający, aż do Jezusa Chrystusa, który przecież się po to narodził i po to przyszedł na świat, jak powie, żeby dać świadectwo prawdzie.
4: No i też, tak jak ten archetypiczny prorok, tak, również poniósł śmierć, tak, na koniec za swe przepowiadanie.
5: Bo się nie podobał. Tak. nie podobał.
4: Czy w takim razie można powiedzieć, że gdy patrzymy na dzisiejszego rekolekcjonistę, jesteśmy w bezpiecznym kościele, spokojni, przyszliśmy sobie po pracy na rekolekcję do kościoła, patrzymy na jakiegoś brata czy ojca z zakonu, któregokolwiek, który przyjechał do nas, do naszej parafii i on prowadzi rekolekcję, czy patrząc na niego powinniśmy pamiętać również o tym, że w jego życie, w jego pracę jest w jakiś sposób wpisana ta kwestia zagrożenia życia, że ludzie podobni jemu cały czas na świecie, głosząc rekolekcję, głosząc słowo, są zabijani, bo tak jest.
5: Tak, a rekolekcjonista przez samo to, że biorąc na siebie już takie posłannictwo, misję wypowiadania prawd Bożych, czyni przez to, co mówi, już to miejsce niebezpieczne. I dlatego jak Kościół słyszy, że jest miejscem bezpiecznym, to na pewno w sensie fizycznym, bo nam nie zagraża.
4: No w tej chwili fizycznie w Polsce...
5: Ale jeżeli tak. My siedzimy i słuchamy rekolekcji, to wokół nas powinien wytworzyć. To nie znaczy, że rekolekcjonista ma straszyć, ma wytwarzać gromy jakieś, jak to ongiś było. Ale na pewno ten niepokój wytworzony przez słowo prawdziwe, jeżeli on mówi, już posyłam cię do ludzi buntowników, to miejsce, które głosisz, którym stoisz, ono jest niebezpiecznym, bo w jakiś sposób musisz się liczyć, że ludzie się nie będą zgadzać z twoim słowem do końca, z twoim radykalizmem, jeżeli naprawdę chcemy przekazać Jezusa, bo słowo Ewangelii jest radykalne. Bo często rekolekcje traktujemy jako taki duchowy odpoczynek, jako takie sanatorium, żebyśmy odpoczęli. Tak, to prawda jest, że mamy odpocząć duchowo po to, żeby przemyśleć, ale w odpoczynku też jest i wysiłek pewien fizyczny. Jeżeli jesteśmy w sanatorium, to co to by było za sanatorium? Co to by było w ogóle za leczenie, terapia, gdybyśmy nie dokonywali pewnych ćwiczeń, wysiłku? Jeżeli to jest połączone, to wtedy mamy satysfakcję, że wypoczęliśmy i co do ducha, i co do ciała.
4: Pozwolę sobie tutaj na taką dygresję, gdy ojciec mówi o tym wypoczynku w czasie rekolekcji. Ostatnio dość modne jest, nie tylko w Polsce, w Europie, na całym świecie, takie wykupywanie czy wynajmowanie sobie rekolekcji w klasztorach, często o bardzo surowej regule. Ludzie, biznesmeni, menadżerowie, zabiegani na 2 tygodnie bądź na tydzień, to zależy jaka wersja tych rekolekcji, wyłączają się ze świata, przyjmują prawie tak dokładnie te reguły, które obowiązują tych zakonników w klasztorze i przez 2 tygodnie funkcjonują wedle tych reguł, po czym wracają do normalnego życia. Ja przyznam, że mam dość ambiwalentne odczucia co do tego. Czy to nie jest właśnie taka kulka molibdenowa, czy piórko zamaczane w oliwie na ucztach Lucullusa na zasadzie, a potem znów się przystopuje i znów w gaz?
5: Ja myślę, że kiedy jest dzisiaj silny wpływ sekularyzmu, ludzie chcą się spotkać z sakrum. Ale chyba tak zgadzam się tutaj z panem redaktorem, że nie do końca są to rekolekcje. I trudno je nazwać pogłębieniem życia religijnego. Jest to spotkanie z sakrum. Człowiek zawsze pragnie od wieków, odkąd został stworzony, za Bogiem, tęskni. Jak tego Boga by nie nazywał. I myślę, że z drugiej strony, choć człowiek jest tak sekularyzowany dzisiaj, tak zeświadczony, ma potrzebę spotkania z Bogiem. I na tym etapie bym zamknął to przebywanie w tyńcu, czy u franciszkanów, czy u dominikanów, bo jest to jakieś spotkanie z Bogiem, ale wtedy to ma sens i wtedy można nazwać rekolekcjami, gdy to jest jeszcze połączone w ciszy poprzez modlitwę i słuchanie Słowa Bożego. Jeżeli tam jest rekolekcjonista i niektórzy chcą, żeby codziennie mogli wysłuchać tego Słowa Bożego, no to są to rekolekcje zamknięte, jak najbardziej, ale jechanie tylko na weekend, wykupienie sobie celi zakonnej i modlitwa jest to spotkanie z Bogiem i myślę, że nie ma co nadużywać tego słowa rekolekcje. Myślę, że dzisiaj bardzo dużo się nadużywa tego słowa. a bo to rekolekcje w drodze, a to rekolekcje przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej, a to rekolekcje przed konsekracją Kościoła. Kiedyś rekolekcje były wielkopostne. Dzisiaj są nawet rekolekcje adwentowe, ale myślę, że to było zarezerwowane tylko dla rekolekcji wielkopostnych.
4: Zanim sobie jeszcze tutaj rozwiniemy tą myśl, którą ojciec powiedział.
5: Bo chodziło, jeszcze dodam tylko, bo chodziło w tych wielkopostnych rekolekcjach, żeby rzeczywiście nie odpocząć, jak dzisiaj się rozumie, tylko odpoczynek w Bogu, z Bogiem, ale żeby rzeczywiście człowiek miał te trzy przestrzenie w rekolekcjach, które one zawsze powinny być wyakcentowane. Nawrócenie, dalej pogłębienie wiary i świętość. Jeżeli te trzy przestrzenie są w rekolekcjach, to wtedy możemy mówić o rekolekcjach. I takie tematy powinny być w tym kierunku: pomóc w nawróceniu, dalej, żeby człowiek rzeczywiście zapytał się, czy moja wiara jest wiarą, a może wcale nie ma nic wspólnego. Te praktyki religijne, które dzisiaj wielu ludzi pełni, a nazywa je wiarą, a to co innego praktyka religijna, bo dzisiaj mamy bardzo dużo ludzi praktykujących, a nie wierzących w Kościele katolickim, a szczególnie w polskim to widać. Ludzi siedzących w ławkach w niedzielnej mszy świętej, ale czy wierzących, to jest ogromne pytanie. I dalej właśnie to, co jest jakimś owocem mojej wiary, to pragnienie świętości, który to temat jest dzisiaj, no jak ktoś słyszy, to jakby w ogóle no nie z tej ziemi. No pragnąć świętości, a to przecież jest bliskie i powinno być tak bliskie, tak dotykające człowieka, jak ongiś ojca Maksymiliana, który jako młody kleryk, gdy zrozumiał swoje powołanie, swoją wiarę, napisał: pragnę być świętym i to jak największym. I wiemy, że to zrealizował, bo dzisiaj jest jednak tym jednym z największych polskich świętych.
4: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
4: No i jesteśmy ponownie. Ja oraz mój i Państwa gość, przypominam, jest nim franciszkanin z Niepokalanowa, ojciec Ignacy Kosmana. Rozmawiamy o rekolekcjach, o tym, jak bywało kiedyś, jak powinno być dzisiaj. Tutaj ojciec wprowadza nas w te, no, niełatwe, mam wrażenie, szalenie ważne dla życia chrześcijańskiego sprawy. Chciałbym się jeszcze znowuż cofnąć do tych czasów dawnych. Przywołaliśmy postać Jezusa Chrystusa jako, no, wielkiego rekolekcjonisty, wielkiego kaznodziei, bo on był kaznodzieją,
5: tak,
4: prawda?
5: Tak, oczywiście.
4: Tutaj przed przerwą ojciec wspominał o tym, że co to znaczy pięknie mówić, że to przede wszystkim znaczy mądrze mówić. Jezus mówił mądrze. Natomiast zastanowiłbym się trochę nad tym aspektem technicznym samej rekolekcji, samego kazania, wygłaszania słowa, bo wiemy, że i na to zwracano uwagę w dawnych czasach. Dla mnie taką charakterystyczną postacią jest postać Aarona z Starego Testamentu, z Pięcioksięgu. Wiemy, że postacią wybitną i szczególnie przez Boga wybraną był Mojżesz. Ale Mojżesz miał ogromne problemy z wysławianiem się, no przynajmniej tak wynika z...
5: No nawet bronił się.
4: Tak, że on nie może podjąć tego trudu,
5: tak,
4: bo ma problemy. Ja nie wiem do końca, na jakim to tle było, czy on się wstydził ludzi, czy się jąkał, czy miał jakąś wadę wymowy, ale za niego w gruncie rzeczy przemawiał jego brat, który był znacznie lepszym mówcą.
5: Chociaż później się rozeszli.
4: No, życie.
5: On poszedł swoją stronę, Mojżesz, Aaron swoją stronę, choć byli braćmi.
4: No, ale właśnie.
5: Ale miał do pomocy Mojżesz, bo przecież wybrał 70 mężów, którzy mu pomagali.
4: Czy to jest tak, bo ja odnoszę takie wrażenie, że nie każdy się nadaje, również z tych przyczyn czysto... No, słowo techniczne jest straszne, ale innego nie znajduje. Nazwijmy z przyczyn wrodzonych. Czy to jest tak, że Bóg obdarza ludzi pewnego rodzaju zdolnością, talentem, darem do tego, żeby przemawiać do innych?
5: Prorocy byli powołani i z powołaniem zawsze wystarczy ci mojej łaski. Towarzyszyło to przeświadczenie, poświadczenie Boże i przeświadczenie proroka, że to przecież nie mówi on, tylko mówi Pan, mówi Jahwe. I tym się różnili prorocy prawdziwi, ci rekolekcjoniści, kaznodziei od fałszywych proroków, że nie mówię ja, jak dzisiaj są tendencje, że często tam jest kaznodzieja, ale nie Chrystus, a mówił sam Bóg przez tego proroka. Nie zawsze mieli zdolności. I Amos, i inni, jak czytamy, nie umieją mówić, wymawiali się. Może byś, Panie, wybrał kogoś lepszego. Ale myślę, że dzisiaj właśnie po czym poznać, bo można mieć zdolności krasomówcze, można być świetnym retorem. I po czym poznać, że to jest od Boga człowiek wysłany? Myślę, że dzisiaj widzimy mnogość interpretacji Biblii, wydarzeń zbawczych, samej postaci Jezusa, która wprowadza w ludzkie umysły i serca zamieszanie pojęć, bałagan, można powiedzieć bałagan duchowy, za który winę ponoszą nie tylko laickie media, ale i mentalność duchownych. Brakuje nauczycieli, są wyrobnicy, zdarzają się oratorzy, brakuje pasterzy. Kurczy się nawet populacja pastuchów, najemników, którzy widząc nadchodzącego wilka, opuszczają owce, a wilk je porywa i rozprasza. To mocno jest powiedziane i może na wyrost, ale czy ktoś jeszcze z nas potrafiłby zostawić 99 owiec dobrych dla tej jednej niedobrej? Choć papież Franciszek mówi teraz, że trzeba po prostu tę jedną zostawić, a szukać te 99. Ale to jest kwestia rzeczywistości, realiów dzisiejszych. Czy jeszcze ktoś z nas wierzy w skuteczność słowa przez duże S? I myślę, że tych proroków prawdziwych, kaznodziejów, rekolekcjonistów było poznać i można poznać po ich wierze w skuteczność słowa. Oni mają pasję. Dzisiaj jak widzę rekolekcjonistów, to są najemnicy. Ty u mnie, ja u ciebie. Może księża będą tu obrażeni, ale niestety tak się dzieje. Dawniej rekolekcjonista, gdy wracamy do historii, to on zawsze kojarzył się jako specjalista Słowa Bożego. To był ktoś wyjątkowy, to był człowiek z wielką pasją. Ja nie poruszam treści, bo ta treść była różna, ona nie była zawsze biblijna, nie była tak jak dzisiaj się wymaga, kerygmatyczna.
4: Ale rozwijmy to słowo, kerygmatyczna, bo to greckie słowo, cóż to oznacza?
5: To zaraz wrócę do tego, bo co to znaczą w ogóle rekolekcje kerygmatyczne, ewangelizacyjne, ale chcę dokończyć ten wątek. Natomiast dzisiaj mi się wydaje, że ta prawdziwość rekolekcjonisty, prawdziwego kaznodziei, nawet odpustowego, choćby na tę godzinę uroczystej mszy świętej, którego zaprasza proboszcz, po tym go poznać, że on coś ma do powiedzenia, kiedy on mówi naprawdę z pasją, kiedy mówi od siebie. To nie chodzi o nawet piękno mowy, żeby to był orator. To już Augustyn mówił, nie jest aż takie istotne, że będziemy mówić poprawnie, piękną polszczyzną, co nie wolno tego ignorować. Ale ważne jest, żeby nas ludzie rozumieli, żeby ludzie byli przeniknięci tym słowem. Dlatego Augustyn między innymi w tym przepowiadaniu dobrego kaznodziei mówił, żeby on

0: Olbrzyma, jak mówił niedawno papież Franciszek, chce do parafii obudzić olbrzyma, ale myślę, że obudzić olbrzyma w wielu ludzkich sercach. On jest ten olbrzym, no Duch Boży. Duch Boży. Przez lata tych niedobrych, pojedynczych owiec zebrało się już niemałe stado. Pora zatem zebrać te owce. Nawet i w kościele. Ja tu myślę i o świeckich, i o duchownych. Kiedyś tam mówiono o jakimś jednym duchownym, chociaż zawsze grzech był, będzie. Może dzisiaj jest większy dostęp do informacji, do mediów. Ale chodzi mi o to, żeby zebrać te wszystkie niedobre owce na nowo, w sensie duchowym właśnie, rekolere, zasiać w ich sercach na nowo Boże, niewłasne słowo, niewłasne. I tym są właśnie rekolekcje w dobie nowej ewangelizacji. Zasiać w nich to właśnie Boże słowo. I żeby to Boże słowo było prawdziwe, to wracamy do tego, czym jest właśnie dzisiaj kerygmat. Żeby były rekolekcje kerygmatyczny. Wielu ochrzczonych żyje dzisiaj tak, jakby Chrystus nie istniał. A więc to są te, może nie tyle niedobre, ale
1: zagubione,
0: zabłąkane, tak, zagubione owce. Wielu powtarza w kościele i o tych zabłąkanych ludziach, w tym sensie myślę, katolikach, powtarza gesty, znaki związane z praktyką religijną. Najlepiej to widać koszyczek wielkanocny, że człowiek mówi, że ja przychodzę do kościoła, ale co roku święcę pokarmy i to samo jest ciągle Wielkanoc. Ale to nie odpowiada, nijak się ma do rzeczywistej akceptacji wiary, do życia wiarą, do przylgnięcia do osoby Jezusa. I dlatego w miejsce prawd wiary u wielu ludzi dzisiaj w kościele, katolików, zajęło niejasne i mało zobowiązujące uczucie religijne. Uczucie. I dlatego ludzie mówią, a ja to tak wolę się pomodlić, jak jestem sam, a jak jestem w kościółku, to tak sam mnie to męczą, te krzyki księży, ta msza mnie męczy, ludzie mnie męczą. I to nie jest nic nowego, to powiedział Jan Paweł II. Po synodalnej adhortacji Ecclesia in Europa, że właśnie ludzie kierują się mało zobowiązującym uczuciem religijnym. I dlatego, co to jest ten kerygmat, który dzisiaj tak bardzo jest potrzebny w Kościele, by go głosić? To jest inaczej zobowiązanie, by kaznodzieje, by katecheci, by świeccy, nawet ludzie, którzy chcą w jakiś sposób przekazywać swoją wiarę, w oparciu o tekst święty, czy to będzie liturgiczny, czy biblijny, w krótkiej i mocnej formie umieli przywoływać Bożą inicjatywę zbawienia. Żeby to nie było aż tak mądrze powiedziane, to prościej. Homilia nie będzie wtedy głoszeniem nauki o Jezusie Chrystusie, bo to nie chodzi, żeby mówić, co Pan Jezus powiedział, że na przykład spotkał się z Samarytanką i widzimy go przy studni Jakubowej, jak z nią rozmawia. Po co to mówić? Księża powtarzają to często, tą naukę o Jezusie, czy w ogóle o Jezusie, że był tu, że uzdrawiał, że dokonywał. Tylko chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, po co Jezus to zrobił? Dlaczego kazał przywołać, na konkretnym przykładzie to powiem, przyprowadź męża? Ona mówi, nie mam męża. I dobrze powiedziałaś, bo miałaś 5 mężów. A o co chodzi? Że nie masz miłości. I ludzie tego chcą usłyszeć. Po co Pan Jezus jej to powiedział? Nie masz miłości. I my nie mamy miłości. I to jest właśnie kerygmat, żebyśmy głosili miłość Jezusa, który dla nas umarł, zmartwychwstał, który nam dał przede wszystkim Ducha Bożego, a więc kerygmat o Duchu Świętym. To jest kerygmat apostolski, bo o czym mówił Piotr w Dziejach Apostolskich? Tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, On prawdziwie zmartwychwstał. I teraz ja wam go głoszę, ja wam go przekazuję. A więc po co to Piotr mówił? Żeby słuchacze opowiedzieli się wreszcie za nim. Że tego, którego żeście ukrzyżowali,

0: On jest prawdziwym Bogiem i dlatego treścią kerygmatu, którego często ludzie nie rozumieją, kerygmat, takie słowo
1: greckie, dziwne, tak,
0: jest tak naprawdę rzeczywistość Królestwa Bożego. Królestwo Boże, o którym sam Jezus mówił, że jest objawione w Nim, że Bóg inaczej jest tutaj i działa na waszą rzecz. I to jest bardzo ważne. A jeżeli Bóg działa na naszą rzecz, dla nas czyni nadal cud, choćby nawet Eucharystii, cud słowa, to temu działaniu należy się poddać, czyli wymagać trzeba od słuchaczy zmiany kierunku ich postępowania, nowego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, a także czujność na przyjście Pana. To, co Jezus mówi, czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny, a On przychodzi. Oblubieniec może przyjść w ataku serca, w wypadku samochodowym, w chorobie. Czuwajcie. Ale żeby człowiek czuwał, musi zrozumieć, że Bóg jest tutaj, działa, że człowiek się opowiada. U świętego Pawła kerygmat brzmi: Jezus jest Panem. I o to chodzi w wierze, bo jeżeli człowiek nie uzna Jezusa za swojego Boga i Pana, to inaczej nie ma wiary. Jezus jest nie tylko jakąś ideologią, koncepcją, jak wielu tak myśli, jakąś tam nauką Kościoła samą, ale Jezus jest czymś realnym, jest moją rzeczywistością, jest moim przyjacielem. I wtedy msza święta nie będzie tylko obowiązkiem, nakazem ta niedzielna, ale będzie spotkaniem z moim przyjacielem, bo On jest moim Panem i Bogiem. To znaczy w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, wypełniają się obietnice, proroctwa i również królowanie nie tylko nad światem, ale i w moim sercu. I o to chodzi, że jeżeli tak będzie wiara moja ustawiona na takich torach właściwych, wtedy rzeczywiście inaczej przeżywam rekolekcje. I wtedy mi wystarczy cisza i modlitwa. I to są te rekolekcje zamknięte, gdzie ja mogę, jeżeli tak jestem ukształtowany w swojej wierze pogłębionej, nie muszę mieć akurat samego rekolekcjonisty, bo ja wystarczy, że otworzę słowo, tak jest na przykład u tych, którzy są już w drodze, w neokatechumenacie, którzy przeżywają już niejedne rekolekcje, sam neokatechumenat, odnowa w Duchu Świętym są wielkimi rekolekcjami, to wtedy takie spotkanie w klasztorze gdzieś w ciszy jest najwyżej przemyśleniem, pogłębieniem, odnowieniem tego przymierza.
1: A zatrzymałbym się przy takim jednym aspekcie, który tutaj słuchając ojca jakoś tak mnie uderzył. Mówi ojciec, że najważniejsze jest właśnie przepowiadanie słowa, odwołanie się do pewnego rozumu też słuchających, odwołanie się przez rekolekcjonistę. Niejako w opozycji stawiane są uczucia religijne, także to nie o to chodzi w wierze, nie o to chodzi w naszej religii, byśmy się opierali na uczuciach. Ale tu się trochę w adwokatus diaboli zabawię. W takim razie, jak patrzeć na tych wszystkich wielkich, autentycznie wielkich rekolekcjonistów, kaznodziejów z przeszłości, którzy, no, jak choćby Piotr Skarga, tak, polski kaznodzieja, jak choćby święty Franciszek z Asyżu, który głosił kazania nie tylko do ludzi, podobno głosił je także do zwierząt, do martwej natury i się bardzo często odwoływali do uczuć. Ich kazania, jeśli wierzyć zapisom, które się zachowały, były przepełnione uczuciowością.
0: To nie znaczy, że uczucia nie są ważne. One są bardzo ważne, ale nie mogą uczucia na przykład być tylko uniesieniem. Chodzi mi choćby o spotkanie, to najlepiej widać w takich uroczystościach maryjnych. Ile my wyśpiewamy, nawitamy się Matkę Bożą, choćby w obrazie jej jasnogórskim na naszej polskiej tutaj polu religijnym. Chodzimy w pielgrzymkach, ale co z tego nam zostaje? I tutaj nas często obserwatorzy, obojętni często na to zjawisko albo nieobojętni, stwierdzają, że to są tylko uczucia. Jeżeli to jest jeszcze poprzedzone rozumem, to wtedy takie rekolekcje w drodze, jak choćby pielgrzymka piesza na Jasną Górę czy do innego sanktuarium, powiązane z uczuciem, ale jednak poprzedzające, jednak w centralnym tym jest rozum, myślenie, to na pewno wtedy to będą rekolekcje, które są inaczej rozmową człowieka z Jezusem, który przychodzi po poradę. Bo ja myślę, że tym są też rekolekcje. Tak odchodząc od tego teologicznego pojęcia, a mówiąc językiem bardzo ludzkim, to czy to będą rekolekcje w drodze, czy to będą rekolekcje w kościele parafialnym, czy te rekolekcje zamknięte dla specjalnych grup. Zawsze jest to rozmowa z człowiekiem, który przyszedł po poradę, poprzez rekolekcjonistę, który ma pomóc człowiekowi rozmawiać z Bogiem i skonfrontować swoje właśnie rozumowanie, uczucia, co jest uczuciem, co trzeba jednak zmniejszyć, bo nie jest to ewangeliczne do końca, a co jest ewangeliczne. Jednak Pan Jezus nie kładł na uczucie, tylko ciągle zadawał pytania. Jak myślicie? Często mówił.
1: Czyli odwoływał się do rozumu.
0: Odwoływał się do rozumu, a nie do uczucia, bo komu należy płacić podatek? No choćby ta Ewangelia, ten fragment, kiedy chodziło o płacenie podatku. A nawet jak mówił w przypowieściach, a bez przypowieści nie mówił, to proszę zauważyć, że jest myślenie. Królestwo Boże podobne jest do perły, do drachmy, którą zgubiła wdowa, do drzewa, na którym siadają ptaki niebieskie i tak dalej. Jednak Pan Jezus w tej alegorii każe myśleć człowiekowi, kazał myśleć swoim słuchaczom po to, żeby im poradzić, wyprostować ich myślenie. I myślę, że nie można podawać banałów i sloganów. I o to mi chodzi, że banały i slogany, jeśli nie ma kerygmatu, nie ma odwołania się do rozumu, do takiego nawet pazura rekolekcyjnego, no to w zasadzie pozostaje to na uczuciach. Wtedy takie rekolekcje są banalne i nudne. Nic nie wnoszą. Rekolekcje muszą, nie mogą być przeintelektualizowane, bo wiadomo, że nie ma rekolekcji bez wiary. Musi być wiara i rekolekcjonisty, i słuchaczy, ale muszą jednak dawać do myślenia, zmieniać myślenie po to, żeby człowiek później odpowiedział na treści, które rekolekcjonista przekazuje, tak, żeby zmieniało też jego myślenie, jego postępowanie. A jak będziemy się tylko uczuciem kierować, to możemy opowiadać i często takie są też rekolekcje, czy nawet w historii były takie rekolekcje, że były to rzewne opowiadania o nawróceniu się pijaka na przykład, który tam gdzieś usłyszał głos Boży, no i dzieci go prosiły, żeby tata wrócił, modliły się. I tak misjonarze opowiadali o takich wydarzeniach, które były traumą pewną. Dzisiaj nie potrzeba, bo wystarczy telewizor otworzyć, ważne sprawy mamy z wydarzeń ludzkich, tragedie ciągle przedstawiane. To są właśnie uczucia, emocje, granie i ludzie bardzo chętnie to lubią oglądać, bo się też utożsamiają, ale tam jeszcze nic, niczego nie wynika. No dobrze, na szczęście się kończą niektóre te wydarzenia, że opuścił swoją żonę, później miał kochankę, a później znów do niej powrócił, bo spotkał się no, ze zdradą tej kochanki. I tak można rekolekcje prowadzić, ale nie o to chodzi. To jest właśnie ta uczuciowa strona. Ale na ile to później wystarczy? Chodzi o to, żeby po rekolekcjach, po usłyszanych treściach, człowiek pragnął zrobić choć jeden krok w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu, choćby to, żeby spowiedź nie była raz do roku, a częściej pracą nad sobą. Choćby, żeby taki krok zrobił, że wreszcie nie powie o swojej żonie czy o swoim mężu, zwłaszcza publicznie, w rodzinie, że ten mój się do niczego nie nadaje. Że wreszcie człowiek zmieni myślenie, że kochać to również pomagać komuś wzrastać i nie można ciągle obrażać na przykład swoich najbliższych, nie bacząc, co nieraz wypowiadam, nawet choć to jest mój brat rodzony i siostra, bo przyszli w gościa, a ja obrażam swojego męża, bo wypowiadam się o nim, że on się do niczego nie nadaje. I tu chodzi mi o rozum. A uczucia, no to przeminęło z wiatrem.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie w ostatniej już części naszego dzisiejszego spotkania, gdy rozmawiamy sobie o rekolekcjach w Kościele, o kazaniu w Kościele, o potrzebie tego kazania, jak było kiedyś, jak było, jak jest teraz, czy może jak powinno być. Ojciec Ignacy tutaj wprowadza nas w tą tematykę niełatwą, szalenie ważną w moim odczuciu. Zatrzymałbym się przy jednym stwierdzeniu księdza sprzed przerwy, czyli pazur. Bardzo mi się podoba to określenie pazur, że rekolekcje muszą być z pewnego rodzaju pazurem. I czy tego pazura nie było w przeszłości za dużo? Mówię tutaj o rekolekcjach, kazaniach z czasów średniowiecznych, z czasów baroku, gdy, zresztą wspomniał o tym ojciec już na początku audycji, gdzie raz odwoływano się dość silnie do emocji słuchaczy, ale też odwoływano się do takich emocji negatywnych, gdzie było dużo elementów, no...
0: Lęku i strachu.
1: Lęku i strachu. Straszono piekłem. Straszono, także człowiek jest właściwie otoczony grzechem, że wisi na jednej nitce, na cienkim włosku. Dosłownie tak jest sformułowanie, bo przecież te kazania często były spisywane. One były świetne w formie oratorskiej, natomiast jak się je czyta, no to właśnie ta jedna nitka cieniutka i ten biedny grzesznik wisi nad morzem siarki. Teraz się tego właściwie nie słyszy, przynajmniej ja nie słyszałem takich właśnie kazań w czasie rekolekcji. Czy to dobrze, czy to źle? Jak ojciec patrzy na tą wizję kaznodziei z przeszłości?
0: Największym grzechem współczesnych kaznodziejów jest instrumentalizacja Słowa Bożego. To znaczy, to nie jest nic nowego, bo zjawisko to zostało już opisane u Jeremiasza i Jeremiasz mówił, że taką instrumentalizację Słowa Bożego uosabia fałszywy prorok, fałszywy kaznodzieja. Taki apostoł zwiastuje urojenia własnego serca. I one też mogą być pazurem. Urojenia własnego serca, ale nie... Są to słowa pochodzące z ust Bożych. Przepowiadanie siebie nie jest w stanie trafić do serca współczesnego słuchacza. I jak mówiliśmy, prawdziwe słowo Boże z pazurem to ma być proroctwo. Jan Paweł II to był prorok współczesny. Miał tego pazura dlatego, że on po prostu mówił w imię Boga, a nie była to własna dywagacja w jakieś imię moje. I aby trafić do młodzieży, do słuchaczy różnego stanu, kapłan musi być przede wszystkim wierzącym. I ten pazur będzie wtedy nie dla popisu, nie dla zaimponowania, nie dla tego, żeby być celebrytą, bo dziennikarze mają świetne pazury. Prasa ma swój pazur. Wszyscy o to się bardzo starają, żeby na rynku być poczytnym. Ale ten pazur będzie wtedy, i o to chodzi, żeby te rekolekcje były nadal czymś wartościowym dla ludzi, czymś niebywałym, żeby człowiek chętnie poszedł na takie rekolekcje, to na pewno nie mogą być, choćby ze strony kaznodziei może najpierw powiem, że będzie letniość i leniwość mówiącego, a więc brak będzie pasji w tym zmaganiach z przejawami zła. Bo można mówić, ale tam nie ma żadnego problemu w tych naukach. Takie opowiadania sobie. I ludzie no wysłuchali rekolekcji, nawet złożyli się na tace na koniec, bo się dziękuję rekolekcjonisty, ale tam nie usłyszeli o zagrożeniach, o przejawach zła, o tym, co powinni w sobie dokonywać jakiejś korekty, zniszczyć w sobie, co odnowić. Dalej, często widzimy też, mówię tu o rekolekcjach bez pazura, brak jasnego i zrozumiałego komentarza do czytań z Pisma Świętego. To nie chodzi o egzegezę, żeby książkę czytać, tylko konkretny komentarz. Chodzi mi, żeby to było odniesieniem, odnalezieniem współczesnego sensu do obecnej rzeczywistości. I dzisiaj nieumiejętność, niestety, u kaznodziejów nawet, odnalezienia współczesnych odniesień do sensów sprzed tysięcy lat jest między innymi kryzysem rekolekcji i w ogóle naszego przepowiadania. Jeżeli Franciszek, jeżeli tak wielu proroków wcześniej byli słuchani, mieli coś do powiedzenia, to dlatego, że potrafili wyjaśnić sens tego, co Chrystus mówi z daną rzeczywistością. Stąd Franciszek był, franciszkanie na ogół nie byli uczeni, ale Franciszek był tak naprawdę aktorem, żeby przekazać sens, kiedy franciszkanin, Braciszek szedł przez rynek i piał. I ludzie się go pytali, po co naśladuje koguta? Czy ci to nic nie mówi? Czy nie czujesz tamtego czasu w swoim sercu? Czy ci sumienie nic nie wyrzuca? Pianie koguta. I to tak naśladował. To było przepowiadanie aktorskie, jeden aktor, a obejmował tyle ludzi. Piał. Albo gdy Franciszek chciał przemówić sensem Bożego Narodzenia, to wszyscy znamy, to nie ubierał, jak fałszywie się dzisiaj interpretuje, ogrodu zoologicznego, gdzieś tam koło kościoła, zwierzątka i ludzie chodzą, zwiedzają, jest atrakcja, oto są właśnie też emocje. Tylko co Franciszek zrobił? I to jest ten sens jego przepowiadania, że w czasie Eucharystii, odprawianej mszy, kazał przyprowadzić do kościoła, kaplicy, groty, krowę, osiołka i matkę z dzieckiem, rodzinę, która uobecniała ludziom, że msza święta to jest to Betlejem, to jest Boże Narodzenie, żeby ludzie zrozumieli, że narodziła się tak maleńka, bezbronna miłość. Tak przemawiał Franciszek. A co innego jest zwiedzanie w szopie tam gdzieś zwierząt. I to też by należało skorygować, czy nie mamy bardziej ludzi uczyć Betlejem w wieczorniku parafialnym, przeżywania mszy świętej, niż tylko właśnie kukiełek, łączenia Bożego Narodzenia z bydlątkami, z choineczką, z jakąś zabawą. Czy nie wchodzimy właśnie w tę komercyjność, sekularyzm? Czy on nie jest również pogłębiany przez Kościół, ta świeckość, która się wdziera, że wielu na przykład zwiedza obok szopę zbudowaną przy kościele, a nie jest w ogóle obecnym na mszy świętej w Boże Narodzenie. I chodzi o to właśnie, żeby ten pazur, który mówimy, ten jakoś uderzenie w myślenie, w rozum człowieka spowodował, żeby to nie było banalne, żeby to nie był wyeksploatowany język, żebyśmy przemawiali do człowieka tak, żeby ciągle uderzać w jego myślenie i pozostawiać w człowiekowi inaczej to franciszkańskie przepowiadanie. Nie jakie jest, ale jak być powinno, że wreszcie ludzie powiedzą, o, tak być, takie powinny być rekolekcje. Bo my ciągle mówimy, jak jest, ale mało kto potrafi powiedzieć, jak być powinno. I myślę, że Franciszek nam już kiedyś dawno powiedział, jak być powinno w Kościele, że tak jak o Jezusie mówiono, nigdy jeszcze tak nikt nie przemawiał. Tak jak boski mistrz, że przez jego usta mówi coś więcej, dlatego jego głos słychać jeszcze i dziś. La Cordier, taki największy kaznodzieja, rekolekcjonista romantyzmu. Nikt, jak mówią o nim, nie słyszał podobnego tonu, a ci, którzy go wtedy słyszeli, nigdy go nie zapomną. Zgromadzeni wokół ambony w katedrze w Notre Dame mówili, ile my zawdzięczamy szczęścia, świętego żaru, chrześcijańskiej dumy od tego głosu. Przez długi czas przez nawy katedry Notre-Dame-la-Cordier zapełniał rzeszami nie tylko olśnionych wiernych, ale wstrząśniętych niewierzących. I o to mi chodzi, wstrząsnąć niewierzącym. Czy można, czy niewierzący nie przychodzą? Przychodzą na pogrzeby, na śluby, na rekolekcje może nie, ale żeby tak kapłani, i ja sobie biorę bardzo to do serca, do siebie, że chyba nie ma największego momentu w czasie pogrzebu, jak choćby wstrząsnąć tyloma ludźmi niewierzącymi, bo przyjechali do kolegi matki, czy do kolegi, który zmarł z pracy, i potrzeba wtedy kapłana, który by właśnie ich wstrząsnął.
1: Powoli nasz program ku końcowi zmierza. Wspominał ojciec na samym początku naszej audycji, że tak naprawdę kiedyś w dawnych czasach Kościoła, rekolekcje były zarezerwowane, to pojęcie, przede wszystkim dla czasu przygotowującego do świąt Wielkiej Nocy. Później zostało to rozszerzone na Adwent, na inne okresy w roku liturgicznym i w ogóle na różne okazje, ale że te rekolekcje, które, do których myślę, przygotują się w tej chwili nasi słuchacze, wszyscy się do nich jakoś przygotowujemy, być może część z nas już brała udział w jakichś rekolekcjach wielkopostnych, są najważniejsze w całym roku liturgicznym, że warto tego czasu nie zmarnować. Czy przenosząc się do współczesności, ojciec mógłby podzielić się jakąś radą z naszymi słuchaczami i radą teoretyczną, jak podejść do rekolekcji, a może jakąś praktyczną, coś polecić, czy jakieś konkretne rekolekcje, które się cyklicznie odbywają, czy sam, nie wiem, sposób przeżycia rekolekcji, a być może słuchają nas w tej chwili inni rekolekcjoniści i jakieś porady praktyczne od tej strony kazalnicy.
0: Samym słuchaczom poleciłbym, by się modlili o dobrych rekolekcjonistów. Potrzebna jest modlitwa za rekolekcjonistę, który będzie głosił rekolekcję. Ja teraz od drugiej niedzieli tego Wielkiego Postu zaczynam rekolekcję u świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. I tam potrzeba wsparcia tego duchowego, modlitwy. Sam rekolekcjonista musi się bardzo modlić, musi być w stanie łaski, być odpowiedzialnym za to, co będzie głosił, za również i troskę o to, co powiedział kiedyś pięknie jeden z największych polskich twórców XX wieku, Roman Brandstetter, że oddechem wiary jest twórczość. Kto wierzy prawdziwie, może nie mieć uzdolnień tych naturalnych, ale będzie miał owoc tego, że potrafi tworzyć. Może będzie to twórczość najpierw nieudolna, taka pokorna, taka troszkę się broniąca, a tak naprawdę podobieństwo to w istocie rzeczy do Boga podobieństwo jest właśnie odwaga aktu tworzenia. I myślę, że tak jak słuchacze, którzy słuchają, o tyle powinny na nich rekolekcje oddziaływać, żeby ich później natchnąć do twórczego dobra, do pracy nad sobą. Rekolekcjoniści powinni sobie zapytać się samych, czy najpierw mam wiarę i czy to, co mówię, jestem do tego przekonany i czy rzeczywiście to jest moje, czy jestem twórczy w tym, czy nie powielam tekstów, czy nie mówię banałów, czy jest to przemodlone, przemyślane. I myślę, że to, co mówił Ojciec Święty, żebyśmy chcieli być artystami wiary. Wiary, jak i kaznodzieja, rekolekcjoniści. Artysta nie maluje ciągle tego samego obrazu. Słuchacz, jeżeli jest artystą wiary, to nawet i ze słabego obrazu wyciągnie dla siebie coś pożytecznego. Bo trudno, żeby wszyscy byli na miarę Jana Pawła, La Cordiera, czy choćby proboszcza Zars, gdzie La Cordier pojechał posłuchać.
1: Jana Marię Wianeya.
0: Pojechał go posłuchać, mówi, a sam przecież był wielkim mówcą, a powiedział, chciałbym mówić tak, jak proboszcz Zars. I trudno, żeby wszyscy byli na miarę tych kaznodziejów, ale myślę, że jest to możliwe. Czy to będzie ksiądz, rekolekcjonista, wikariusz, który może nie jeździ, albo został poproszony przez kolegę swojego kapłana, proboszcza. O tyle będzie dobry, jeśli będzie mu wiara towarzyszyła, będzie ta wiara mocna i będzie ta twórczość, że to mówię w imieniu Boga. Nie mówię ja sam, ale mówię w Duchu Świętym, w przekonaniu, że pragnę, żeby i ja, i moi słuchacze naprawdę uznali Pana Jezusa za swojego mistrza, Boga, drogę, prawdę i życie. Może tak banalnie zakończyłem, jak kaznodziejskim językiem, ale może inaczej, za sens tego, że warto być w Kościele, być chrześcijaninem, katolikiem i że jestem dumny z tego, bo dzisiaj brakuje nam tej dumy katolickiej.
1: Cóż, mogę się tylko pod słowami Ojca podpisać i apelować do Państwa, żebyśmy wzięli je sobie do serca, żebyśmy tego czasu, który nam jeszcze z Wielkiego Postu pozostał, nie zmarnowali, żeby szukać rekolekcji, przede wszystkim tak jak ojciec powiedział, w sobie, żeby mieć tą gotowość na przemianę, bo o to chodzi, na to, żebyśmy się dali pozbierać znowu,
0: i dlatego połączyć. Do rekolekcji już powinniśmy iść przygotowani poprzez spowiedź świętą, z czystym sercem. Tak jak z czystym sercem przyjmujemy komunię świętą, tak nie zapominajmy, że z czystym sercem, z łaską Bożą, winniśmy przystępować do Słowa Bożego. Bo jeżeli mamy w sobie chaos, bałagan, jesteśmy zamieszani, jest w nas nieporządek duchowy, wtedy przychodzą nawet w czasie słuchania, w naszym najlepszym nastawieniu, roztargnienia, nie potrafimy myśli pozbierać. A kiedy poprzedzimy rekolekcję wcześniej spowiedzią, komunią świętą, modlitwą dodatkową, myślę, że nawet i treści, które może są dla nas oczywiste, pomogą nam zawsze znaleźć taką drogocenną perełkę. I nieraz jedna drogocenna perełka znów nam pozwoli, żebyśmy owocowali.
1: I ufam, że tak będzie. Bardzo dziękuję ojcu za wizytę w naszym studiu. Przypominam, moim i państwa gościem był dzisiaj ojciec Ignacy Kosmana, franciszkanin z Niepokalanowa.
0: Dziękuję państwu bardzo za cierpliwość, za słuchanie i kapłanom, i wszystkim, nawet ludziom niewierzącym. Jeśli coś pomogłem, to dziękujmy Bogu. Dziękujmy sobie też, że potrafimy rozmawiać. I zapraszam do Niepokalanowa. Kto nie był, niech przyjedzie. Tam też można odprawić rekolekcję. Chodząc po śladach ojca Maksymiliana, można znów spotkać się z Bogiem i znaleźć poradę nawet dla swojego życia.
1: Do czego namawiam i żegnam się z Państwem. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Reklama.
1: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama. SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
9: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia. Od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
10: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
9: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
10: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworzu i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. Mhm. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć. I zachęcam
9: po swoim synu,
10: do tego, 14-letnim, żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
9: Z badania ResMed, panie doktorze, które tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
10: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sny, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
9: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera, i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
10: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
9: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
10: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
9: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
10: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
9: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak pan doktor mówi.
10: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
9: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
10: Tak, ułożyć no to jest odpowiednio. Z tym, że to są sytuacje no, nie tyle wyjątkowe, co no, jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
9: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak chrapie,
10: dokładnie.
9: Zawiesi się.
10: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech, no, może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
9: Znaczy aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
10: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka. A w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. Mm-hmm. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Mm-hmm. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortykoidowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście naciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mm-hmm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się. Jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, to jest naturalne, nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
9: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
10: Może mieć
9: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, pełny żołądek na przykład.
10: Tak. Oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. To jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy,

0: bardzo niejednoznaczna, no bo czy zerwana noc powinna być powodem do L4. Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę tak. Zerwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, na musi przykład. Być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka i...
1: Mikrosny jakieś się, tak, pojawiają.
0: Oczywiście,
1: wtedy,
0: tak, może coś takiego być są zawody, które no wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem. Wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłony odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
2: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie na weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
2: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą nie tylko nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową. Częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
2: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt w domu, sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane, kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane, bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych. I muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
2: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak.
2: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty trzeba je. No właśnie, niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
2: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie, czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen i wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste,
2: że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu Drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
2: Być może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jak się relacji intymne dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Tak,
2: no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa, tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
2: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. Podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej 2 razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: Miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wkraść depresja.
2: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak.
2: Tak, no bo niestety kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, u kobiet w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów i czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
2: Tak, u dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne, i zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skurczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda,
2: które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie,
2: nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest też bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z panem doktorem. Wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci, już niebawem zapraszamy.
0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
0: Reklama. SK Rock Warszawa. Powiedział moi...

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co dziesiąta kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele, temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji Drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin, czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można skorygować.
1: Albo skorygować.
2: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji?
2: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
1: Jasne.
2: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi, na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
2: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić. Prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
2: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny, a więc jest to fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także, no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania w kroku?
2: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo tak. Może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania, najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy. Bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie pić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci. Choć bezpośrednie, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
2: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne, tak, oczywiście.
2: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
2: Przepraszam, no to niestety jest głupota, żeby narażyć swoje zdrowie właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, także nasza psychika no siada zupełnie, tak.
1: Czyli jesteśmy mózg, nie do życia.
2: Tak, tak, nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak, tak.
2: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, tak. To tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify i YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
2: Oczywiście.
1: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Reklama.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek, Anna Kruszyńska, zapraszam. Więcej patroli. Trwa policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Do końca września funkcjonariusze będą pilnować przejść dla pieszych i zachowania kierowców w rejonie szkół.
2: Głównym czynnikiem zdarzeń drogowych z udziałem dzieci do lat 14 jest to nieustąpienie pierwszeństwa. Gdzieś dziecko się zamyśli, nie rozejrzy się, kierowcy nie zauważają, jest to chwila. Tutaj też apelujemy o uwagę dla kierowców, żeby w okolicach szkół, w okolicach placówek edukacyjnych, żeby zachowali szczególną ostrożność.
1: Mówił Łukasz Tomaszewski z warmińsko-mazurskiej drogówki. Policjanci spotykają się też z uczniami i przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Uczniowie olsztyńskiej SP5 otrzymali odblaskowe opaski.
3: Będziemy je używać, żeby nas widziano. Na przykład jak będziemy przechodzić przez ulicę.
4: A po co są odblaski?
3: Żeby chronić się przed samochodami.
5: Żeby nas było widać.
3: I żeby widziały nas samochody.
6: Żeby nas było widać, jak auto jedzie.
7: Żeby nas auto nie przejechało, taki odblask jakby.
4: Będziecie je nosić?
7: Tak.
1: Mówili Anicie Zalewskiej, uczniowie z Olsztyna. Pociąg może być znacznie bliżej niż się wydaje. Kolejarze apelują do pieszych o rozsądek przy przejazdach kolejowych. Przechodzenie mimo zamkniętych rogatek, korzystanie z dzikich przejść czy wchodzenie na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem to prawdziwa plaga. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Co jakiś czas sieć obiegają filmy, na których widać, jak pieszy przebiega przez przejazd kolejowy dosłownie sekundy przed pociągiem. Strażnicy ochrony kolei spotykają się z różnymi, skrajnie niebezpiecznymi sytuacjami.
9: Pociąg jest szybki, jest cichy, jest nowoczesny. Tory są zmodernizowane, chwila nieuwagi i mamy tragedię gotową.
8: Mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy. Piesi często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory w miejscach niedozwolonych. Służby dobrze wiedzą, gdzie dochodzi do takich sytuacji najczęściej i regularnie pojawiają się tam patrole.
9: Patrole umundurowane, nieumundurowane są funkcjonariusze policji.
8: Na za przechodzenie przez tory w niedozwolonym miejscu grozi mandat nawet 500 zł.
1: Kolej podaje, że tylko w lipcu w miejscach niedozwolonych zginęło 13 pieszych, a od początku roku takich ofiar jest już prawie 100. Teraz apel do kierowców. Uważajcie na dzikie zwierzęta na drogach. We wrześniu i październiku migrują, stwarzając zagrożenie. Ma to związek z okresem godowym u zwierząt, tłumaczy Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
10: W tej chwili mamy już na przykład gody jelenia, czyli tykowisko, potem będą gody łosia, czyli bukowisko. W okresie tym godowym szczególnie samce tracą ostrożność i potrafią zachować się w sposób nieprzewidywalny.
1: Niestety nawet zachowując ostrożność, nie zawsze unikniemy zderzenia ze zwierzęciem. Co zrobić w takiej sytuacji, wyjaśnia Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
11: Kierowca nie ponosi odpowiedzialności za zderzenie ze zwierzęciem, które nagle wtargnęło na drogę bezpośrednio przed samochód. Jednak warto mimo wszystko o tym powiadomić policjantów, choćby po to, aby miejsce tego zdarzenia zostało w prawidłowy sposób zabezpieczone.
1: Statystyki policyjne są nieubłagane. Najwięcej zdarzeń tego typu notuje się właśnie od września do listopada. Tymczasem leśnicy myślą już o wiośnie. Nadleśnictwo Bełchatów rusza z montażem kilkuset budek lęgowych dla ptaków.
12: Będziemy je teraz rozwieszać na terenie całego nadleśnictwa Bełchatów po to, żeby ptaki na wiosnę miały miejsce, żeby zrobić sobie nowe gniazdko. Z tych budek lęgowych skorzystają takie ptaki jak sikorki, muchołówki, wróble, szpaki, kowaliki.
1: Mówiła Karolina Grabowska z bełchatowskiego nadleśnictwa. Na koniec wyprawa Nordic Walking z gminy Pęczniew w Łódzkiem do Egiptu. Brzmi niewiarygodnie, a jednak miłośnicy chodzenia z kijkami podejmą to wyzwanie. Będą piramidy, palmy i specjalne wizy w paszportach. Z organizatorami Zdzisławem Jaskulskim i Błażejem Dudzińskim rozmawiał Grzegorz Mnich.
13: Taka wyprawa do Egiptu wymaga specjalnych przygotowań?
14: Myślę, że nie. To jest impreza, w której może wziąć każdy. Udział od małego dziecka po starszą osobę.
15: Start jest w Pęczniewie i tam stamtąd przechodzimy do takiej miejscowości Egipt.
14: Trasa do Egiptu właśnie prowadzi naprawdę bardzo urokliwym miejscu nad zbiornikiem Jeziorsko.
15: Będą piramidy, będzie faraon, będzie Kleopatra, wszystko jest tam.
14: Palmy.
13: Procedury są też takie jak przy wyjeździe za granicę.
15: Dostaje się paszport, dostaje się wizę i z tym paszportem dociera się do Egiptu. Tam jest przybite, że ten ktoś przebył tę trasę, że był w Egipcie.
1: Start 12 września. Do wyboru 11 km lub połowa tego dystansu. Nie ma wpisowego ani żadnych opłat. Dla pierwszych 600 osób na mecie będą pamiątkowe medale, a dla wszystkich uczestników smażona rybka, grochówka i afterparty z potańcówką.
0: Przegląd wydarzeń. wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Przypomnę, Natalia zaginęła 28 listopada 2023 roku w drodze do szkoły. Dzwoniąc do ojca, wzywała pomocy. Ta nie przyszła jednak na czas. Tę dramatyczną historię przypomniłam. Mateusz Gołębiewski.
16: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań. Nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Po kilku godzinach Natalię znalazł znajomy ojca. Leżała niedaleko sklepu, około pół kilometra od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii, bo tego dnia w Andrychowie temperatura spadła poniżej zera. Następnego dnia 14-latka zmarła, zdaniem biegłych w wyniku obrzęku mózgu. Policjanci nie przyznają się do winy. Grożą im 3 lata więzienia.
0: Do Łodzi dotarł kolejny element ogromnej maszyny TBM. To główny napęd tarczy, która w przyszłym roku zacznie drążyć nowy tunel dla kolei dużych prędkości. O szczegółach nasz reporter Daniel Tekliński.
17: Transport tego kolosa trwa

0: stycznia doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
1: Głodni bardzo?
2: Tak.
1: Co wybraliście?
3: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj koteczki się rzeczy z ratatouille, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą mieć, ale można powiedzieć, że o, powoli się wyrzucają.
2: Spróbuję, też spróbuję.
1: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
2: No.
1: To chyba dobrze.
2: No, chyba.
1: Co sądzisz o tych zmianach?
2: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
1: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
2: No, trochę tak.
0: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził z mikrofonem Rafał Różycki. Głównym celem zmiany jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. Kolejowy remont mocno da się we znaki pasażerom. Od 14 września pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a część składów pojedzie przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii 404, który ma poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.
4: Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę.
0: Informuje Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PLK. Utrudnienia potrwają do 12 grudnia. Ponad 200 strażaków z Polski, z Europy i Stanów Zjednoczonych przyjechało do Lichenia Starego, by sprawdzić swoje umiejętności w mistrzostwach Firefighter Combat Challenge Poland. Te zawody to jedne z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności. Zawodnicy startowali w pełnym umundurowaniu bojowym.
5: Tuż po przejściu tego ogromnego toru, jak było?
6: Bardzo ciężko, ale dałem jakąś radę.
5: Co daje udział w ogóle w tych zawodach?
6: Satysfakcja gwarantowana na pewno.
5: Jak było?
7: Rewelacja. Naprawdę każdemu to polecam, żeby się sprawdzić. Nie chodzi o to, żeby kręcić czasy, tylko żeby po prostu ukończyć i sprawdzić się, zrobić to dla samego siebie.
5: Trudno było wejść na tą górę?
7: Wejście jest łatwe, najgorszy jest jednak ten fantom. On waży 80 kg i nogi, ręce, wszystko dostaje potężną dawkę, że tak powiem, nie do tlenienia.
5: Ale zadowolony pan.
7: Tak, no endorfiny zaczynają działać, nie? Od wysiłku fizycznego.
0: Z Łukaszem Łukasikiem i Dawidem Skorupką rozmawiała Emilia Czerniejewska.
8: Przegląd wydarzeń.
0: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. W Warszawie ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o odpalenie przez niego uzbrojonego granatnika w budynku komendy głównej. Były policjant miał początkowo status pokrzywdzonego w tej sprawie, ale w toku śledztwa prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
0: Taniej to już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Ceną paliw przejrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
10: Analitycy przyznają wprost: nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
11: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
12: Drogo, ale nie mam wyjścia.
13: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
10: Mówili mi kierowcy, ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
14: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
10: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr. Blisko 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, by wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Na ten moment to 6 kandydatów powalczy o urząd prezydenta stolicy Małopolski. O szczegółach z Krakowa nasz reporter Jakub Solosz.
15: Są to dokładnie Michał Drewnicki, Łukasz Gibała,

0: Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Jeżeli chodzi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, to ponad 3000 złożonych przez niego podpisów było nieprawidłowych. Marta Ratuszyńska natomiast zadeklarowała, że zebrała 78 podpisów, a Stanisław Kułach około 400. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka, Darię Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
1: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane.
0: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
2: Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a potem, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Czas na leśne żniwa. Grzybiarze pojawili się już w lasach, bo jest co zbierać. Można znaleźć borowiki, kanie czy kurki. Wśród leśnych skarbów są też śmiertelne trujaki. Lepiej na nie uważać i unikać w lesie wsparcia sztucznej inteligencji. O szczegółach na koniec Dawid Olszewski.
3: Eksperci apelują, by nie zbierać grzybów, których nie znamy. Nie warto też przy rozpoznawaniu okazów bezgranicznie ufać aplikacjom czy sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
4: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane.
3: Niektóre gatunki łatwo pomylić się z innymi, na przykład kurki z lisówkami pomarańczowymi. Jeśli mamy wątpliwości, grzyby można sprawdzić w sanepidzie. W Bydgoszczy zainteresowanie jest duże. Specjaliści udzielają nawet kilkunastu takich porad dziennie.
5: Miałem wątpliwości co do jednego grzyba, dlatego przyszedłem, żeby sprawdzić.
3: Takie konsultacje są bezpłatne.
2: W Polsce występuje ponad 3000 gatunków grzybów, 1300 jadalnych i ponad 200 trujących, w tym kilka nawet śmiertelnie. W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 16 przypadków zatruć grzybami, wynika ze statystyk Państwowego Zakładu Higieny. To więcej niż rok wcześniej.

0: Reklama.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
7: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
8: No tak.
7: A teraz jedziemy do Factory.
8: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
9: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
10: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
11: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
12: Koncert?
11: Lepiej, festiwal.
12: A kto gra?
11: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
12: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
11: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Właśnie wchodzą w życie kolejne istotne regulacje dotyczące rynku nieruchomości. Jedną z najważniejszych zmian jest reforma systemu planowania przestrzennego. Celem tej reformy jest ograniczenie chaotycznej zabudowy i lepsze zaplanowanie rozwoju przestrzeni, ale pojawiają się pytania. Czy nowe regulacje nie podniosą przypadkiem kosztów inwestycji? O tym, ale także o tym, jak podpisać umowę kupna nieruchomości. I o tym, co zrobić, kiedy ta umowa podpisana lata wcześniej zawiera klauzule niedozwolone. Porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. A dzisiaj moim gościem jest pani adwokat Katarzyna Gabrysiak, ekspertka rynku nieruchomości, prawa gospodarczego i bankowego. Pani adwokat, proszę na początek powiedzieć, pani mecenas, czym się pani jeszcze zajmuje?
2: Pomagam też osobom fizycznym w różnych problemach związanych w szczególności ze spadkami, z darowiznami, z unieważnianiem darowizn. Pomagam też bezpiecznie kupić, bezpiecznie sprzedać nieruchomość, bo wbrew pozorom jest to proces nawet na rynku wtórnym bardzo skomplikowany i często wymaga nie tylko wizyty u notariusza, ale również pomocy adwokata.
1: Dzisiaj, drodzy Państwo, radzić będzie Państwu pani mecenas o tym, jak kupić nieruchomość w sposób bezpieczny, na co zwrócić uwagę w zapisach tejże umowy, ale zacznijmy sobie od tego rynku nieruchomości i najpierw może kilka rzeczy, o które muszę panią dopytać. Proszę nam wytłumaczyć, co to znaczy nieruchomość, co to jest nieruchomość?
2: Nieruchomość, no to może być, mówiąc już nie językiem prawniczym kodeksowym, działka gruntu, dom, może to być mieszkanie, może to być lokal użytkowy. Kodeks cywilny definiuje, co to jest nieruchomość i tak w zasadzie to jest część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności grunt, a także budynek czy część budynku, to wszystko to jest nieruchomość. A w praktyce, jeżeli byśmy mieli opisać to takimi normalnymi słowami, to jest działka, budynek trwale związany z gruntem, czyli budynek wybudowany jako trwale związany, na przykład domek postawiony na jakichś słupkach i nieruchomości też lokalowe, czyli lokale mieszkalne, lokale użytkowe. Tego typu rzeczy to są nieruchomości.
1: Wspomniała pani już parę chwil temu podczas, czy na początku naszej rozmowy o rynku pierwotnym i rynku wtórnym. Wytłumaczmy raz jeszcze, bo ja to robię bardzo często w naszym programie, ale tej wiedzy nigdy dość. Czym jest rynek pierwotny i czym jest rynek wtórny, bo bardzo często nie do końca wiemy.
2: Rynek pierwotny to jest sytuacja, w której nieruchomość została wybudowana przez jakiś podmiot. Może to być deweloper, może to być osoba inna niż deweloper, inwestor na przykład prywatny i ona jest sprzedawana pierwszemu nabywcy. Natomiast rynek wtórny to już są wszystkie kolejne transakcje dotyczące właśnie tej nieruchomości.
1: Dzisiaj rozmawiamy o nieruchomościach, przede wszystkim lokalach mieszkalnych. Nie będziemy rozmawiali o halach garażowych, nie będziemy rozmawiali o magazynach, nie będziemy rozmawiali o gruncie, tylko o lokalach mieszkalnych, tych budowanych przez deweloperów, czy to lokale wielorodzinne, czy to lokale jednorodzinne. Jak te przepisy, które zmieniły się od września tego roku, a być może także i od zeszłego roku, o czym też pani wspomniała parę chwil temu w takiej naszej tutaj prywatnej rozmowie, wpłynęły na rynek mieszkaniowy albo wpłyną na rynek mieszkaniowy w Polsce? Co to dla nas klientów oznacza? Czy my będziemy mieli taniej, czy będziemy też tak mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie. Będziemy mieli taniej, będziemy mieli drożej. Jakieś dodatkowe koszty tych inwestycji pojawią się, kiedy będziemy kupowali lokal od dewelopera?
2: To znaczy, jeżeli mówimy o nabyciu pierwotnym, w mojej ocenie zmiany, które zaistniały od 1 września, czyli zakończenie obowiązywania tej specustawy, tak zwany Lex Developer, spowoduje w przyszłości, to myślę, że niedługiej przyszłości, zmniejszenie podaży mieszkań. Zmniejszenie podaży, jak wiadomo, może wiązać się i pewnie będzie się wiązać ze zwiększeniem ceny tych mieszkań. Nie sądzę, żeby to nastąpiło gwałtownie w ciągu najbliższych paru miesięcy, natomiast wiadomo, że rynek reaguje przede wszystkim na informacje, a nie na rzeczywiste zaistnienie zmniejszenia tej podaży, więc biorąc pod uwagę większe skomplikowanie procesu budowlanego, który teraz będziemy mieli, raczej spowoduje to wzrost cen, a nie ich obniżenie.
1: A porozmawiajmy chwilkę też o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bo jak czytam, ta reforma planowania przestrzennego jest jedną z ważniejszych zmian. Chodzi o to generalnie, żeby te nasze osiedla, te nasze miasta wyglądały w sposób bardziej logicznie poukładany, jeżeli tak mogę powiedzieć. Czy ktoś doszedł do wniosku, że naprawdę zabudowywane nasze miasta są w tej chwili tak zupełnie bez sensu, że nie ma przejść między grodzonymi osiedlami, że żeby dotrzeć do apteki albo ewentualnej przychodni, to trzeba robić wiele kilometrów dookoła i teraz wreszcie to zagospodarowanie przestrzenne będzie planowane bardziej z głową, mówiąc też kolokwialnie?
2: Myślę, że to jest jeden z aspektów zmian, które zaistniały. W pierwszej kolejności wydaje mi się, że to miasta oczywiście też jest istotną kwestią, to pogrodzenie miast. Z tego, co widzimy, już w tej chwili nie ma możliwości budowania takich osiedli zamkniętych, które uniemożliwiają komunikację pieszą. Natomiast myślę też, że dużym problemem jest dość chaotyczna zabudowa poza miastami. Dużo gruntów rolnych straciło charakter rolny z uwagi na budowanie, można powiedzieć czasami na oślep, przez różnych inwestorów, czy pojedynczych domów, czy całych osiedli poza miastami. I w konsekwencji mamy bardzo duży chaos architektoniczny. Także myślę, że te zmiany, które nastąpią, czy będą następować na skutek zmian przepisów, ten chaos mają opanować. Natomiast na pewno też będą też pewnym minusem, ponieważ dużo działek, które w zamyśle, w ocenie właścicieli, inwestorów przyszłych, były działkami budowlanymi. W tej chwili okazuje się, że są już tylko działkami rolnymi, prawa do zabudowy. Dużo bardziej skomplikowany proces budowlany, bardziej kosztowny w związku z tym, spowoduje po pierwsze mniejszą możliwość budowania na terenach, które wcześniej wydawało się, że nadają się pod tą zabudowę, a po drugie z racji bardziej skomplikowanych procedur administracyjnych podwyższy ich cenę.
1: Czytam też o tym, kto ewentualnie może stracić, potencjalnie stracić mogą właściciele działek, których możliwość zabudowy zostanie ograniczona, oraz inwestorzy planujący inwestycje na terenach o niepewnym przeznaczeniu. Innymi słowy, nie będę mógł, też tak w telegraficznym bardzo skrócie i mówiąc kolokwialnie, być może jako właściciel danej działki, nie będę mógł wybudować na tej działce tego, na co będę miał ochotę.
2: Dokładnie tak. Te zmiany sprowadzają się do tego, że wybudować będzie można tylko na tym terenie, na którym ma się decyzję o warunkach zabudowy, czyli w skrócie tak zwaną WZ-kę. A jeżeli ta WZ-ka nie została wydana w ostatnich latach albo jej ważność się skończyła, bo teraz przypomnijmy, są WZ-ki z ograniczonym terminem ważności, to jest 5 lat, więc jeżeli ta WZ-ka się skończyła albo nie została wydana, to zabudowa w danym miejscu będzie możliwa tylko wtedy, jeżeli według planu ogólnego gminy będzie to teren przeznaczony pod zabudowę. Mhm. Więc bardzo te tereny będą ograniczone, a zmiana z kolei planu ogólnego będzie uzależniona od woli gminy i od tego, czy pewne wskaźniki będą spełnione. Gminy, które będą miały dużo terenów przeznaczonych pod zabudowę, nie będą chciały zmieniać planów tylko po to, żeby któryś z inwestorów mógł zrealizować swoją wizję budowy na swoim terenie.
1: Pani mecenas, zawróćmy na sekundę do tych osiedli, o których już pani wspomniała. O osiedlach grodzonych, które dzisiaj wybudować nie można. Osiedlach, które kiedyś wydawały mi się synonimem luksusu. Osiedlach, na których można było mieszkać w miarę bezpiecznie. Osiedlach, na które nikt nie mógł wejść z zewnątrz. Osiedlach, które mają własne patio, nie wiem, fontannę, fajne ciągi piesze i tak dalej, i tak dalej. To nie było tak. I teraz proszę o odpowiedź A, prawnika, B, osoby ewentualnie korzystającej z takiego osiedla. To nie była jakaś taka forma luksusu i chcieliśmy mieć takie osiedla i było świetnie, a dzisiaj już nie będziemy mogli na takowych zamieszkać?
2: Znaczy osiedla, które powstały w taki sposób, że są ogrodzone, zabezpieczone i jest wjazd chroniony, zostaną takimi.
1: No zakładam, że nikt ich nie otworzy, prawda?
2: Nikt nie otworzy. Natomiast z jednej strony jest to ograniczenie dla osób spoza, które przez te osiedla nie mogły przechodzić. Z drugiej strony pewna forma zabezpieczenia mieszkańców przed wejściem osób nieuprawnionych. Myślę, że każda ze stron ma tutaj swoje plusy i minusy. W tej chwili ustawodawca doszedł do wniosku, że jednak tego typu osiedla nie powinny powstawać, więc osiedla będą powstające nowe, będą już otwarte albo półotwarte.
1: Drodzy Państwo, w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób bezpiecznie podpisać umowę kupna lokalu używanego bądź nowego lokalu, a w trzeciej z kolei części rozmowy porozmawiamy o samych tych umowach, o klauzulach niedozwolonych, także o kredytach frankowych, a być może także i o eurowych. Na razie jeszcze rozkładamy na czynniki pierwsze te nowe przepisy. Czym jest deweloperski fundusz gwarancyjny? To jest taki fundusz, który ma zagwarantować nam, że jak wpłacimy pieniądze i te pieniądze z tego funduszu będą wypłacane deweloperowi w jakichś transzach, ratach, to on dokończy budowę i na 100% wprowadzimy się do tego lokalu?
2: Taki był zamysł ustawodawcy, żeby środki nie trafiały bezpośrednio do dewelopera, który może zrobić z nim w sumie dowolne rzeczy. Mieliśmy przykłady upadłości dużych deweloperów, którzy pobrali środki od nabywców przyszłych mieszkań, a potem te środki zostały przekazane w zupełnie inne miejsce i te mieszkania nigdy nie zostały wybudowane. Więc ustawa deweloperska kilka lat temu już wprowadziła obowiązek prowadzenia tego typu funduszy i generalnie ma to służyć zabezpieczeniu tych osób, które kupują tak zwaną dziurę w ziemi. Mhm. Czyli na etapie zawierania umowy z deweloperskiej tego lokalu jeszcze nie ma, ale deweloper ma obowiązek wybudować ten lokal i finansowanie polega na tym, że nabywca wpłaca środki na wskazany rachunek, a deweloper z tego rachunku może skorzystać tylko wówczas, jeżeli wybuduje konkretny etap i zostanie to przez pracownika banku zweryfikowane i potwierdzone, że ten etap faktycznie istnieje. Bardzo dużo w tej chwili buduje się nieruchomości, które nie są lokalami mieszkalnymi. To są tak zwane apartamenty, które mają status lokalu użytkowego. Tam jest różnica, po pierwsze jest podatek VAT dużo wyższy, bo nie 8, a 23%. Natomiast ten typ budowy, ten typ inwestycji nie ma obowiązkowego funduszu, czyli środki wpłacane są bezpośrednio do dewelopera i nie ma de facto gwarancji, że deweloper te środki przeznaczy na konkretną inwestycję. Więc też uczulam, że kupując lokal, tak zwany apartament inwestycyjny, trzeba bardzo uważać i zweryfikować wiarygodność dewelopera, żeby nie doszło do sytuacji, że wpłacone pieniądze po prostu przypadną.
1: A co zyskuje deweloper w takiej sytuacji? Bo my oczywiście tę sytuację też znamy z rynku i śledzimy nie raz i nie dwa, że deweloper buduje taki lokal, o którym pani mówi, ale też podkreśla, że w biurze nikt nikomu nie zabrania spać, więc jak ewentualny klient będzie chciał kupić taki lokal właśnie, to spokojnie może je sobie takie lokale, czy ten lokal kupić może, wyposażyć tak jak ma ochotę, a potem tam spać, żyć, korzystać, gotować, prać.
2: Formalnie jest to lokal użytkowy, który nie służy do stałego zamieszkiwania i formalnie też nie ma możliwości zameldowania się w takim lokalu. Jest to lokal na cele inwestycyjne, czyli może to być przeznaczone jako apartament hotelowy, może to być biuro. Natomiast przykłady znamy takie, że ktoś kupując taki lokal inwestycyjny de facto wykorzystuje na cele mieszkalne. No taką mamy praktykę.
1: A czym ryzykuje? Nie mogę się zameldować, to jest to, o czym pani powiedziała, to na pewno. A czym jeszcze ryzykuje kupując taki lokal?
2: Na pewno wyższe są podatki od takiego lokalu i o tym głośno się nie mówi, ale zarówno podatek od nieruchomości jest dużo, dużo wyższy w stosunku do lokalu mieszkalnego. No podam przykład. Przy na przykład lokalu garażowym, to akurat może nie jest tak bardzo związane z tą inwestycją, ale to jest przykład mojego klienta, który płaci za korzystanie z miejsca parkingowego do gminy rocznie 960 zł, a jego sąsiad, który ma to miejsce jako miejsce do mieszkania, płaci 36 zł. Mhm. Więc ta różnica jest ogromna. Do tego dochodzi jeszcze podatek, użytkowanie wieczyste, które też jest dużo, dużo wyższe przy lokalach użytkowych. No i też proszę zwrócić uwagę na nawet kwestię dostawy energii elektrycznej. Energia elektryczna dla lokalu użytkowego jest dużo droższa niż dla lokalu mieszkalnego. Na to się nie zwraca uwagi, dokonując takiej inwestycji i zastanawiając się nad tym, jakie będzie tak zwane ROI z wynajmu. To są bardzo ważne rzeczy.
1: Pani mecenas, dwa wątki, właściwie jeden trochę rozwiniemy, to o czym już rozmawialiśmy, i drugi wątek na koniec pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy. Czy ceny takich inwestycji, czyli po prostu mówiąc najogólniej ceny mieszkań, one wzrosną, bo deweloperzy podnosili, że nowe przepisy zwiększą dla nich dodatkowe obowiązki, czyli koszty administracyjne, większą ilość dokumentów, dodatkowe obowiązki informacyjne, większe koszty obsługi prawnej i tak dalej. Czy te koszty wszystkie zostaną przełożone, czy przekładają się już teraz na klientów?
2: Myślę, że w niedługim czasie będą się przekładać, bo deweloperom dołożono obowiązków zarówno informacyjnych, jak i chociażby obowiązku ujawniania cen i pieniędzy, żeby ceny były na wszystkich portalach identyczne i aby na przykład było też informacja o cenach, jak one się zmieniały od samego początku rozpoczęcia sprzedaży inwestycji. Więc pilnowanie tego, dbanie o to, plus ryzyko, które ciąży na deweloperach, jeżeli tych obowiązków nie spełnią, jest na tyle duże, że na pewno deweloperzy będą chcieli to zrekompensować sobie cenami nieruchomości.
1: To oczywiste, że jeżeli znamy cenę inwestycji od samego początku, że jeżeli możemy sprawdzić, ile ona kosztowała wtedy, a ile kosztuje w tej chwili, i możemy porównać oferty, no to wtedy możemy też skuteczniej negocjować my jako klienci. Ale co to oznacza dla dewelopera? Bo o tym sobie też rozmawialiśmy parę chwil temu. Nie wszystkie ogłoszenia, wcale nie muszą to być ogłoszenia od dewelopera. Nie wszystkie ogłoszenia cały czas mimo tego obowiązku zawierają te widełki cenowe, a nawet to chyba nie powinny być widełki cenowe, tylko po prostu cena danej nieruchomości.
2: Jedna cena powinna być danego mieszkania, danego lokalu, ze wyszczególnieniem ceny brutto całego lokalu i ceny metra.
1: No i teraz nie robią tego ci, którzy sprzedają i oferują nam mieszkania i nowe, i używane. I co dalej z tym fantem?
2: Zmiana tej ustawy obowiązuje już od roku, bo w lipcu minął rok, jak to weszło. No niestety nie wszyscy się dostosowali. Trochę jest to zaskakujące, bo ryzyko UOKiK może tutaj uznać, że to jest naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i obciążyć dewelopera karą do 10% rocznego przychodu, a nawet nałożyć na osobę zarządzającą taką firmą karę w wysokości do 2 milionów złotych, więc sankcje są drakońskie. Natomiast jak widać, patrząc na inwestycje deweloperskie, te warunki faktycznie nie zostały spełnione.
1: Drodzy Państwo, już za moment do tej ciekawej dyskusji wrócimy w części drugiej naszego dzisiejszego programu. Dzisiaj naszym gościem pani adwokat Katarzyna Gabrysiak. W drugiej części porozmawiamy sobie o tym, jak bezpiecznie kupić mieszkanie. W części trzeciej porozmawiamy sobie, jak ewentualnie można, jeżeli Państwo jeszcze macie kredyt we franku albo w euro, dochodzić swoich praw, jak to się pięknie mówi. Zapraszamy za kilka minut.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: albo rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o nieruchomościach, o zmianach na rynku nieruchomości. Właśnie dzisiaj pani adwokat Katarzyna Gabrysiak, ekspertka rynku nieruchomości, prawa gospodarczego i bankowego. Dzień dobry pani mecenas, raz jeszcze.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Kupmy sobie nowe mieszkanie, dobrze. Od czego zacząć, jeżeli nagle budzę się z pomysłem, że czas najwyższy nabyć własną nieruchomość? Nie mam ochoty wynajmować, nie wiem, założyłem rodzinę, pojawiło się dziecko na świecie, wyprowadzam się od rodziców, chociaż w Polsce wyprowadzamy się od rodziców tak późno jak we Włoszech, czyli zdaje się w okolicach 33 roku życia. Od czego powinienem zacząć? No bo oczywistą oczywistością jest znalezienie lokalu, ale nie tylko znalezienie lokalu. Zapytam na razie nie jak prawnika. Okolice sprawdzić, gdzie są szkoły, baseny, autobusy?
2: To na pewno, żeby ułatwić sobie późniejsze komfortowe zamieszkiwanie. Jeżeli znajdziemy już konkretną nieruchomość, polecam sprawdzić jedną rzecz. To jest bardzo, może nieprawne, ale praktyczne podejście. Sprawdzajcie Państwo nie tylko, jak wygląda dojazd w sobotę, niedzielę albo wieczorem, kiedy umawiacie się na oglądanie mieszkania. Sprawdźcie w poniedziałek, kiedy wszyscy jadą do pracy, w dzień powszedni, kiedy wracają z pracy, żeby się nie okazało, że w okolicy jest paraliż komunikacyjny, a Wam kupując sprzedający czy pośrednik pokazał to nieruchomość w niedzielę, kiedy nikt tamtędy nie jeździ.
1: I nagle okazuje się, że w poniedziałek rano nie da się wyjechać w ogóle w żadną ze stron do pracy.
2: Bo... własnej bramy.
1: Mhm. A jak Państwo kupujecie, to tak żart i z przymrużeniem oka trochę, mieszkanie w okolicach lotniska Okęcie na przykład, to też przyjedźcie tam w ciągu dnia, zobaczcie jak to wygląda w sytuacji, w której latają samoloty. To
2: zdecydowanie, a nie wieczorem, nie po południu, kiedy samoloty o 23 bodajże przestają latać i wtedy jest cisza i spokój.
1: Pani mecenas, jak już sprawdzę sobie tą lokalizację, jak już dojdę do wniosku, że to mieszkanie mi się podoba, na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę? Na stan prawny nieruchomości? Co powinienem sprawdzić? Księgę wieczystą?
2: Księga wieczysta w pierwszej kolejności zweryfikować, czy osoba, która sprzedaje ten lokal, rzeczywiście jest wpisana jako właściciel.
1: Mhm.
2: Sprawdzić dział trzeci, dział czwarty, czyli obciążenia służebności osobiste, jeżeli to jest mieszkanie. Sprawdzić hipotekę, czyli dział czwarty, sprawdzić, czy tam nie ma jakichś kredytów wpisanych, jakichś innych zobowiązań, na przykład, które są pożyczkami, albo jakby się toczyła jakaś egzekucja, też może być wpisany tam jakiś wierzyciel, więc poweryfikować pod tym kątem. Jeśli natomiast mieszkanie jest zakupione na kredyt, to istotne jest, żeby ustalić ze sprzedającym, jak wygląda kwestia tej umowy kredytowej, bo wtedy Państwo musicie pamiętać, że cenę, którą płacicie za taki lokal na rynku wtórnym, który ma wpisaną hipotekę banku, płacicie sprzedającemu, ale de facto płacicie ją bankowi. Więc też ten, który sprzedaje, musi do notariusza przynieść swoją umowę kredytową i przynieść zaświadczenie z banku o wysokości kwoty niespłaconej. Więc to jest bardzo istotne, żeby zweryfikować tę kwestię, bo jeszcze niedawno dochodziło do takich sytuacji, że cena nieruchomości była niższa niż wysokość obciążenia hipotecznego, czyli na przykład tego kredytu, który był wpisany w księgę wieczystą.
1: Mhm.
2: I w takim wypadku no, zakup wiązałby się z tym, że nie kupujecie Państwo nieruchomości nieobciążonej, tylko, wolnej od obciążeń, tylko kupujecie z obciążeniem, które będzie ciążyło na Państwo jako na dłużniku rzeczowym.
1: Czyli stan prawny nieruchomości oczywiście to jest oczywista oczywistość w sytuacji, w której kupujemy lokal na rynku wtórnym, a czy na pierwotnym też te wszystkie rzeczy, o których Pani powiedziała, warto sprawdzić, czy tam nie ma żadnego ryzyka?
2: Na rynku pierwotnym nie ma jeszcze księgi dla nieruchomości. Standardowo księga jest tworzona dopiero w momencie, kiedy lokal jest sprzedawany i wraz ze sprzedażą, czyli zawarciem umowy sprzedaży po umowie deweloperskiej, dopiero trafia do ksiąg wieczystych wniosek o utworzenie księgi.
1: Mhm.
2: Czyli tu księgi sprawdzać nie można, tu można sprawdzić jedynie dewelopera.
1: No to sprawdźmy dewelopera. Kupujemy nowy lokal, nowe mieszkanie. W jaki sposób sprawdzić

0: proces reklamacyjny. Są deweloperzy, którzy z zasady po prostu nie uwzględniają reklamacji, wychodzą z założenia, że jeżeli będzie ta reklamacja oddalona, to tylko kilka procent pójdzie do sądu klientów, a cała reszta po prostu odpuści na prawie we własnym zakresie.
1: Przeskoczę teraz o kilka wątków do przodu, ale być może to jest dobre miejsce na to, żeby zapytać o ewentualną odpowiedzialność dewelopera. Kiedy już uda mi się podpisać umowę, kiedy uda mi się nabyć lokal drogą kupna, kiedy okazuje się, że w lokalu w trzecim roku zamieszkiwania w nim właśnie coś przestaje działać, do kogo ja wtedy z ewentualną rękojmią, reklamacją powinienem się zwrócić, zgłosić i ile mam na to czasu?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o nabycie na rynku pierwotnym, to w pierwszej kolejności przy odbiorze, przy sporządzeniu protokołu odbioru należy zgłosić wszystkie wady i usterki. Dobrze polecam tutaj, żeby zgłosić się na ten odbiór nie samodzielnie, ale raczej ze specjalistą z zakresu budownictwa, który pomoże odebrać i ustali, czy faktycznie nie ma wad, bo na gołym okiem laik nie jest w stanie pewnych wad zobaczyć, na przykład krzywizny ścian albo spadków, czy też innych rzeczy, które specjalista zobaczy od razu, więc po pierwsze skorzystać z pomocy tego typu specjalistów. Nie jest to droga usługa i na pewno porównując koszt usługi do wartości nieruchomości jest to bardzo opłacalne. Natomiast deweloperowi należy zgłosić te wady już w protokole i on ma obowiązek usunąć je w ciągu 30 dni. I to jest pierwsza możliwość skorzystania z tego, żeby deweloper naprawił to, co sprzedaje, żeby ono było zgodne ze sztuką i z umową. Natomiast w momencie, kiedy już odbierzemy ten lokal i po jakimś czasie już w trakcie używania okaże się, że jest jakaś wada, wtedy mamy tutaj normalną rękojmię, która obowiązuje przez 5 lat. Mhm. Więc to jest 5-letni okres ochronny, podczas którego deweloper ma obowiązek usuwać usterki, które powstały w tym lokalu z przyczyn, za które deweloper ponosi odpowiedzialność. Czyli jeżeli weźmiemy firmę wykonawczą, która nam skuje posadzki, uszkodzi instalację, zaciągnie to potem wszystko tynkiem, klejem i to potem wyjdzie, no to już nie jest odpowiedzialność dewelopera. Ale jeśli okaże się, że jest wada w budynku, na przykład podciąganie wilgoci, bo izolacja jest nieprawidłowo wykonana, to wtedy ponosi odpowiedzialność deweloper.
1: A co w sytuacji, to się pewnie też zdarza, kiedy deweloper po wybudowaniu danej nieruchomości, albo niech to będzie 33. już nieruchomość, nagle kończy swoją działalność z różnych powodów i przyczyn. Co i od kogo ja wtedy mogę ewentualnie dochodzić tych swoich praw?
0: Deweloper powinien utrzymywać spółkę, która tą nieruchomość wybudowała przez 5 lat, czyli przez ten okres, kiedy trwa rękojmia. Mhm. I przez ten czas ma obowiązek usuwać wady, ma obowiązek dbać o tą inwestycję, tak żeby nie poniósł szkody osoby, które nabyły lokale. Natomiast czasami faktycznie zdarza się, że jest inaczej. No i wtedy można powiedzieć, jest już duży problem, bo de facto nie ma podmiotu, który mógłby ponosić odpowiedzialność za te wady. Nie zdarza się to często, ale czasami takie sytuacje mają miejsce. Natomiast zasada jest prosta. 5 lat należy tą spółkę utrzymywać, nawet jeżeli to spółka celowa, dlatego że należy realizować roszczenia reklamacyjne nabywców.
1: A jeżeli deweloper nie uznaje takiego roszczenia, no to wtedy jedynym kierunkiem jest sąd i...
0: Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli jest nabycie nieruchomości, ta nieruchomość okazuje się, że ma wady, nabywcy przysługuje prawo do albo uzyskania odszkodowania na zasadach ogólnych. Jest to droga trochę bardziej wyboista, natomiast prostszą drogą jest skorzystanie z rękojmi i złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny. To obniżenie ceny najczęściej ustala się w ten sposób, że porównuje się, jaki jest koszt dokonania napraw tego lokalu, odejmuje się od wartości lokalu i składa się do dewelopera oświadczenie o obniżeniu ceny. Jeżeli takie oświadczenie zostanie złożone, deweloper nie będzie chciał zwrócić tych środków, pozostaje wtedy droga sądowa.
1: Pani mecenas, to jeszcze jeden ostatni wątek w tej części naszej rozmowy, w tej części dotyczącej dewelopera, a właściwie wyboru miejsca, w którym chcemy kupić mieszkanie. Bo mówiliśmy o tym, że warto sprawdzić to mieszkanie, nie samo mieszkanie, ale także okolice, czy rano nie tworzą się korki, czy nad głową nie latają samoloty. Ale pewnie jest też parę innych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i myślę sobie o tym, żeby sprawdzić planowane w przyszłości drogi, planowane inwestycje, plan ogólny zagospodarowania. Gdzie ja takie rzeczy mogę sprawdzić? Do kogo się udam, żeby nabyć taką wiedzę?
0: Miejscowy plan, czy plan ogólny, to jest gmina. Mhm. Należy udać się do gminy, poprosić o wskazanie, jak wygląda plan na ten moment i czy jest coś planowane w najbliższej przyszłości, żeby ustalić, czy na przykład obok nie będzie przebiegała droga jakiegoś szybkiego ruchu, albo w ogóle działki w okolicy, czy też działka przylegająca do tej inwestycji nie jest na przykład przeznaczona pod wywłaszczenie, pod załóżmy ścieżkę rowerową, czy też jakąś inną inwestycję publiczną. A więc takie rzeczy

0: pewno można sprawdzić w gminie. W katastrze za wiele się nie sprawdzi, bo tam, no nie, kataster to tylko w przypadku rynku wtórnego. Jeżeli mówimy o nabyciu od dewelopera, plan miejscowy na pewno, a jeśli macie wątpliwości co do kondycji dewelopera, pozostaje wizyta w sądzie rejestrowym, żeby sprawdzić akta, przejrzeć, zobaczyć, kto w imieniu tego dewelopera działa. Jeżeli ktoś ma możliwość, żeby zbadał te dokumenty, na przykład biegły albo chociażby księgowy, który umie czytać bilanse, też warto by było takie coś sprawdzić, szczególnie jeżeli inwestycja jest dość kosztowna, a dzisiaj raczej większość inwestycji nowych na rynku deweloperskim to są duże wydatki.
1: Uczepię się tych dwóch słów, umie czytać, i teraz szybciutko a propos umie czytać. Wybraliśmy piękny lokal, podoba nam się, sprawdziliśmy dewelopera, wszystko jest cacy. Chcemy kupić to mieszkanie, siadamy, podpisujemy umowę. Ważna zasada, nie należy podpisywać umowy, której nie rozumiemy. Ja podpisywałem umowę kupna mieszkania. Ona Boga, no ona jest takim językiem napisana, waszym prawniczym językiem, że zwykły zjadacz chleba nie umie jej przeczytać.
0: Przyznaję rację i muszę powiedzieć, że na przestrzeni lat, a ja już 26 lat zajmuję się prawem jako adwokat prowadzący własną kancelarię, te umowy zrobiły się coraz bardziej skomplikowane. Corocznie robią się coraz bardziej skomplikowane i robią się coraz dłuższe. Co polecam? Przede wszystkim wiemy, że umowa musi być w formie aktu notarialnego, niezależnie od tego, czy jest to umowa na rynku wtórnym, czy na rynku pierwotnym. Co polecam? Jeżeli kupujecie Państwo nawet na rynku wtórnym nieruchomość i zawieracie umowę przedstępną, polecam mimo wszystko, że to są koszty, zawrzeć umowę przedstępną w formie aktu notarialnego. Dodatkowo nie bazujcie Państwo na umowie, którą dostajecie od strony, która tą nieruchomość sprzedaje. Zweryfikujcie u prawnika zapisy tej umowy. To, że notariusz ją będzie podpisywał, to nie oznacza, że on będzie dbał o interes każdej ze stron. Ta umowa musi być poprawna, ale wcale to nie oznacza, że będzie zabezpieczała Waszą stronę. Więc zdecydowanie polecam analizę u prawnika. Nie są to duże koszty, bo to jest rzędu, nie wiem, 1000-1500 zł koszt takiej analizy, ale macie Państwo pewność, że ta umowa została zweryfikowana i nie będzie w niej niespodzianek. A uwierzcie mi Państwo, że widziałam już dużo umów, które były tak skonstruowane, że de facto właściciel lokalu, który sprzedawał, pozbywał się nieruchomości bez prawa jakiegokolwiek wynagrodzenia, bo umowa była tak skonstruowana, że de facto w majestacie prawa, w majestacie tej umowy wynagrodzenie było do zapłaty za na przykład 3 miesiące, po 3 miesiącach te środki nie wpływały.
1: Jeżeli dobrze zrozumiałem i tak w telegraficznym skrócie, jeżeli kupuję mieszkanie na przykład na rynku wtórnym, to dobrze umowę sprawdzić, no, na rynku pierwotnym pewnie także, z prawnikiem, który zrozumie sens tej umowy, wprowadzić ewentualne zmiany, podpisać umowę notarialnie i właściwie wtedy zabezpieczyłem swoje roszczenia i racje.
0: Jeżeli mówimy o umowie na rynku wtórnym, tak, tutaj jeszcze jedna kwestia, która jest niezwiązana już z samą umową i aktem notarialnym. Zwróćcie Państwo uwagę, żeby do umowy zostało przedstawione przez sprzedającego zaświadczenie o tym, że nikt nie jest zameldowany w lokalu, bo brak tego oświadczenia, zaświadczenia może skutkować tym, że po jakimś czasie dowiecie się, że płacicie za media, za osobę, która jest zameldowana, a ta osoba nie będzie się chciała wymeldować dowolnie i będziecie Państwo mieli przed sobą administracyjne postępowanie mające na celu wymeldowanie osoby, której de facto nigdy nie widzieliście nawet na oczy.
1: Tego ryzyka nie ma, jak rozumiem, w sytuacji, w której kupujemy mieszkanie jako pierwsi od dewelopera nowe, nie zamieszkały przez nikogo.
0: Tak, no tam nie może się nikt nie zameldować, bo jeszcze nie było formalnie lokalu. On powstaje dopiero z chwilą, kiedy podpisana jest umowa.
1: To dopytam jeszcze o ryzyka, a być może wcale nie ryzyka, bo często jest tak, że dewelopera, jego przedstawicielem jest zatrudniony przez dewelopera prawnik. I ten prawnik na przykład, jeżeli kupujemy mieszkanie nie za gotówkę, tylko kupujemy mieszkanie kredytowane, czyli ten kredyt w jakimś banku dostać musimy. I to prawnik wynajęty przez dewelopera podsuwa mi propozycje różnego rodzaju kredytów. A później to jeszcze notariusz wynajęty przez dewelopera, wynajęty, brzydkie słowo, ja wiem, ale niech będzie, to on podpisuje ze mną akt notarialny. Czy ja się takiej sytuacji jako klient powinienem bać? Ach, to jest prawnik dewelopera. Pewnie w tej umowie są takie zapisy, których ja bym nie chciał podpisać, ale nie jestem w stanie negocjować tak naprawdę tych warunków. Czy też jestem w stanie negocjować wtedy?
0: Zawsze warto próbować negocjować, bo czasami zapisy w umowie deweloperskiej są rzeczywiście naruszające przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy o ochronie konsumentów. Natomiast deweloper nie zawsze jest w stanie, czy nie zawsze jest skłonny do tego, żeby tę negocjację skutecznie przeprowadził klient. Trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli nawet deweloper nie zgodzi się na zmiany, ale po analizie umowy Państwo wiecie, gdzie w umowie są zapisy, których być nie powinno, to i wiecie, jakie są skutki tych zapisów, to możecie później w przyszłości skorzystać z tej wiedzy. W szczególności może to dotyczyć na przykład niejasnych przepisów dotyczących różnic w powierzchni po wybudowaniu lokalu. Czasami są tak skonstruowane te zapisy, że wskazują, że jeżeli do 3 metrów powierzchni będzie różnicy, no to deweloper nie musi wam oddać, jeżeli ten lokal będzie mniejszy, nie musi wam oddać środków. No, taki zapis jest niedopuszczalny. Podobnie zaniżone kary umowne. Deweloperzy bardzo często wskazują w umowach bardzo symboliczne kary za każdy dzień opóźnienia. Natomiast jeżeli państwo kupujecie lokal, który ma być lokalem na przykład na wynajem i chcielibyście skorzystać z tego wynajmu już od razu po odbiorze, tylko to mieszkanie wykończyć i wynająć. Okazuje się, że zawieracie na przykład umowę przedwstępną ze swoim potencjalnym najemcą przyszłym, a deweloper się opóźnia. Czasami jest to miesiąc, dwa, ale miałam też sytuację, że przez 2 lata deweloper nie oddał lokalu ani nie przeniósł własności, to wówczas można wystąpić do sądu o nie tylko tą karę umowną, która została bardzo, można powiedzieć, symbolicznie określona, ale również o odszkodowanie, które ponieśliście na skutek tego, że nie mogliście tego lokalu wynająć. Mhm. Też widziałam sytuację, w której klienci uzyskiwali odszkodowanie w wysokości równowartości czynszu za okres 1,5 roku.
1: Drodzy Państwo, Pani Mecenas, ostatnie pytanie w tej części naszej rozmowy. Trochę ją przedłużyliśmy, ale chciałbym, żeby wszystko było jasne. Bo o tych rzeczach takich absolutnie podstawowych, które powinny zawarte być w umowie, imię, nazwisko, PESEL, nazwa firmy deweloperskiej, co tam jeszcze, liczba metrów kwadratowych mieszkania i tak dalej, nawet nie wspominamy, bo zakładam, że to jest oczywista rzecz, że wiemy, że w tych umowach takie rzeczy być powinny, o tym nie rozmawiamy. Zapytam tylko o tą taką ciekawostkę, jeżeli tak mogę powiedzieć, ostatnich lat. Kupuję mieszkanie, które ma 80 metrów, a później okazuje się, że 2 metry z tego mieszkania zabierają mi ściany działowe i tak naprawdę to, co pod nimi, liczone do metrażu mieszkania być nie powinno. Jak to wygląda?
0: Jest to pewne uproszczenie. To wszystko zależy, jak to mówiąc prawniczo, wszystko zależy. Te ścianki działowe jest to temat dość gorący ostatnio medialnie, natomiast nie można jednoznacznie powiedzieć, że zawsze, jeżeli są tak zwane ścianki działowe do usunięcia czy do demontażu, jak to deweloperzy określają, że możecie Państwo uznać, że to jest powierzchnia, za którą nie trzeba płacić. To zależy od tego, kiedy było uzyskane pozwolenie na budowę, jakie obowiązywały w tym czasie przepisy i dopiero po takiej głębszej analizie przez prawnika specjalizującego się w nieruchomościach można ocenić, czy macie Państwo roszczenie do dewelopera o odzyskanie tych straconych metrów. Są sytuacje, że tak, szczególnie przy dużych lokalach może to być nawet 2-3 metry. Przy dzisiejszych cenach metra jest to duża suma. Mhm. Ale zawsze trzeba to przeanalizować indywidualnie, bo tu nie jest tak jednoznaczne. Mamy ściankę działową, odzyskujemy pieniądze.
1: No to byłoby bardzo wygodne. Idę do dewelopera i mówię, drogi deweloperze, to nie 78,8, tylko 76 metrów kwadratowych, bo tam są ścianki. Nie, to tak jeszcze nie działa.
0: To nie działa.
1: Tak, to nie działa. Jaka szkoda. Drodzy Państwo, o umowach, wydaje mi się, powiedzieliśmy już wszystko, ale teraz sprawdźmy, co by było, gdyby w takiej umowie były te zapisy niedozwolone, klauzule abuzywne. Nauczyliśmy się wszyscy tego wyrazu jakiś czas temu. O tym porozmawiamy w części trzeciej naszej rozmowy, na którą już teraz Państwa bardzo gorąco zapraszam. Pani adwokat Katarzyna Gabrysiak jest dzisiaj naszym gościem. Wracamy za kilka minut.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
12: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
18: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej, niestety najkrótszej naszej dzisiejszej rozmowy, bo ten czas tak szybko zleciał. Dzisiaj moim gościem pani adwokat Katarzyna Gabrysiak, ekspertka rynku nieruchomości, prawa gospodarczego i bankowego. Osoba, która pomaga nam w sytuacjach, w których musimy z bankiem czasami zmierzyć się i wziąć za bary, kiedy chcemy odzyskać pieniądze z kredytu, który to kredyt obarczony jest umową, w której są zapisy niedozwolone. Strasznie skomplikowanie to powiedziałem. Proszę opowiedzieć o tych klauzulach abuzywnych. Nauczyliśmy się tego wyrazu jakiś czas temu. Co to jest?
2: Klauzule abuzywne to są takie klauzule, które są niedozwolone, które naruszają interesy konsumenta, mówiąc tak bardzo w skrócie. W większości wypadków, w przypadku kredytów tak zwanych frankowych, czyli tych, które odnosiły się do franka, są to wskazania dotyczące kursu waluty, czyli bank wskazywał, że będzie kurs ustalał sobie samodzielnie i to samodzielne ustalenie kursu okazało się faktycznie na tyle naruszające interesy konsumenta, że obecnie uznaje się, że jeżeli taki zapis jest, że kurs franka będzie ustalony przez bank i opublikowany w jakimkolwiek tam nośniku, czy na stronie internetowej, czy w banku na tablicy, to taki zapis powoduje, że klient de facto może podważyć swoją umowę i może odzyskać środki, które wpłacił tytułu spłaty kredytu. No, powiem, tu są dwie szkoły. Jedna szkoła to jest bardziej, można powiedzieć, rozpowszechnione przed sądem tak zwana teoria dwóch kondycji, gdzie można odzyskać wszystkie środki, które wpłaciło się na poczet kredytu wraz z odsetkami, ale oczywiście trzeba mieć świadomość, że z bankiem trzeba się rozliczyć, czyli oddać mu będzie trzeba nominalną wartość tego wypłaconego kredytu. Natomiast druga szkoła, którą stosują niektóre apelacje, to jest tak zwana teoria salda, gdzie kredytobiorca, występując do sądu, jest w stanie odzyskać tylko nadpłatę nad kapitał kredytu z odsetkami, które no, w tej sytuacji są dużo niższe, bo są od niższej sumy liczone. Natomiast my mówimy cały czas o finansach. Wiemy, że pieniądze są ważne, ale de facto największym sukcesem frankowicza w walce z bankiem jest ustalenie, że umowa była nieważna, czyli uwolnienie się od kredytu.
1: To o kredytach frankowych. Czy ja mogę naiwnie założyć, skoro słyszymy o nich od kilkunastu lat, czy coraz częściej banki nie próbują przedłużać tych spraw, faktycznie wypłacają te pieniądze maksymalnie tak szybko, jak są możliwe wypłacić te pieniądze, nie odwołują się, chętnie chodzą na ugody. Czy tak faktycznie to wygląda?
2: Bywa różnie, natomiast na pewno polityka ugodowa banków bardzo się zmieniła w przeciągu ostatniego okresu. Myślę, że to jest ostatnie półtora roku. Te propozycje ugodowe są dużo, dużo lepsze w stosunku do wcześniejszych okresów, gdzie praktycznie propozycje były nie do przyjęcia. W tej chwili propozycje ugodowe są na tyle dobre, że większość klientów decyduje się na zawarcie ugody, a nie oczekiwanie na wyrok sądu. Natomiast na pewno nie jest tak różowo, że jak tylko pójdziemy do banku z pismem żądającym ustalenia nieważności umowy i zwrotu kwot wpłaconych, to od razu te pieniądze uzyskamy. Trzeba jednak trochę dłużej powalczyć z bankiem. No, procedury są dość skomplikowane, także nie rekomenduję nikomu robienie tego samodzielnie, bo jest to temat zbyt duży i zresztą banki mają swoje kancelarie, które je reprezentują, no i raczej nie byłoby to sukcesem dla konsumenta, gdyby chciał samodzielnie z bankiem walczyć. Natomiast nie zmienia to sytuacji, że przed sądami w tej chwili zmieniło się o tyle, że niektóre z banków już po otrzymaniu odpisu pozwu proponują w miarę korzystne ugody. Czasami jest tak, że po wyroku ta propozycja się zmienia, jest jeszcze korzystniejsza. Generalnie często kończymy sprawy ugodami i muszę powiedzieć, że statystycznie w tej chwili kończymy ugodami więcej niż wyrokami.
1: Ja oczywiście rozumiem, że w zależności od każdej umowy te procesy sądowe to jest rzecz, która jest rozciągnięta w czasie. One mogą trwać pewnie miesiącami, a może i latami, ale czy możemy określić jakiś taki mniej więcej średni czas oczekiwania od momentu wniesienia pozwu do momentu zakończenia, pozytywnie bądź negatywnie?
2: Jeżeli mamy się opierać na prawomocnym wyroku, czyli przeprowadzić proces, zakładam, przez dwie instancje, bo jest duża jedna szansa, że po wyroku bank się odwoła, to przy sądzie w Warszawie przewiduję, że to jest około 5 lat.
1: 5 lat, nawet jeszcze ciągle.
2: Nawet jeszcze ciągle.
1: A być może ten czas w ogóle się wydłuża, prawda? No bo
2: Wydłużył się, ponieważ duża fala pozwów była złożona w ciągu ostatnich 2-3 lat i zbyt mała ilość sędziów, pracowników sądów, ogółem nawet administracji nie jest w stanie obrobić tych wszystkich tematów. Więc tutaj banki korzystają na tym, składając propozycje czasami nawet niezbyt atrakcyjne ugody, bo mają mają świadomość, że klienci mają przed sobą 5 lat walki, a banki też, nie ukrywam, że przed sądami nie przyznają racji klientom.
1: Okay.
2: Składają pisma, przedłużają to postępowanie jak długo mogą, a potem z drugiej strony proponują ugodę, więc zdarza się tak, że ta ugoda czasami nie jest korzystna, ale klient zmęczony procesem jednak się na nią kusi, bo widzi, że to jest szybsze rozwiązanie niż oczekiwanie na wynik procesu, który w założeniu też nie jest w 100% pewny.
1: A tu powiedziała pani też w trakcie naszej rozmowy, w międzyczasie, że jeżeli chodzi o kredyty i kredytobiorców we franku, to to już jest końcówka tych kredytów. Zakładam, że pewnie jeszcze jest jakaś grupa osób, która w ogóle na razie nie wniosła żadnego pozwu. Zakładam, że kredyty być może zostały już spłacone kilka lat temu, pewnie też tak jest. Czy te osoby mają jeszcze szansę na to, żeby wrócić do tej sprawy przed sądem właśnie, żeby próbować odzyskać od banku to, co nadpłaciły przez lata? A kredyt już wygaszony, zakończony. Ile czasu mam na to, żeby ewentualnie jeszcze wracać z tym do sądu?
2: Jak najbardziej tak. Bardzo dużo spraw teraz do mojej kancelarii trafia właśnie osób, które spłaciły kredyt wcześniej i dopiero teraz doszły do wniosku, że warto zweryfikować, czy ich umowa miała klauzule abuzywne. Takie sprawy są, można powiedzieć, trochę szybsze, prostsze, bo nie ma tutaj już kwestii, no może inaczej, dowodowo jest to troszeczkę prostsze, poza tym banki przy spłaconych kredytach też postępują trochę inaczej. Zależy im na tym, żeby ta sprawa nie trafiła do sądu, a jeżeli trafi do sądu, żeby została zawarta ugoda. Mhm. Jeśli chodzi o termin, z ostrożności mogę powiedzieć, że od chwili, kiedy kredytobiorca przeanalizował swoją umowę u prawnika i prawnik powiedział mu o tym, że umowa zawiera klauzule abuzywne, powinien w 6 lat ten proces wytoczyć, bo mamy ogólną zasadę przedawnienia 6-letniego. Fakt, że powóz o ustalenie nie ma takiego terminu na zgłoszenie, ale my tutaj nie występujemy o ustalenie, tylko występujemy już o zapłatę. Mhm. W tym wypadku 6 lat to jest taki graniczny okres. Natomiast ja z mojej praktyki mogę powiedzieć, że tu nie warto czekać 6 lat. Jeżeli państwo macie kredyt, który jest spłacony, wiecie o tym, że jest nadpłata, co jest bardzo łatwe do sprawdzenia, bo wystarczy uzyskać zaświadczenie o spłaconych kwotach z banku i porównać z kwotą kredytu, który wypłacony został, możecie sami ustalić, jaka jest nadpłata. Wezwać bank do zapłaty, złożyć tak zwaną reklamację ze wskazaniem podstaw i bank w tym momencie będzie miał obowiązek płacić wam odsetki. Po złożeniu reklamacji złożyć pozew i jest duża szansa na to, że bank będzie chciał się porozumieć i nie będzie chciał tego, żeby sprawa została rozstrzygnięta wyrokiem.
1: Pani mecenas, bo na razie takimi malutkimi, drobniutkimi i cichymi kroczkami, mam wrażenie, właściciele kredytu w euro podążają drogą tych, którzy mieli kredyt we franku. Czy to jest dobry pomysł, żeby podążać tą samą drogą i od czego powinienem zacząć, mając na przykład kredyt w euro?
2: Uważam, że tak. Oczywiście nie wszystkie kredyty eurowe na ten moment kwalifikują się do tego, żeby ustalić ich nieważność i podążyć, jak pan to wspomniał, drogą frankowiczów. Natomiast warto pójść do prawnika, przeanalizować tę umowę i zobaczyć, czy ta umowa się kwalifikuje. Są umowy, w których już są zapisy, które zostały na przykład uznane za abuzywne i klauzule abuzywne są wpisane nawet w internecie. Więc nawet ktoś, kto jest dociekliwy, jest w stanie samodzielnie zweryfikować zapisy swojej umowy, porównać z klauzulami opublikowanymi w internecie. Natomiast nie bazowałabym raczej na własnej analizie. Prawnik zrobi to za was szybciej i sprawniej i bardziej profesjonalnie. Myślę, że może nie wszystkie, ale zaczyna się też fala eurowiczów tak zwanych, więc nie warto zwlekać.
1: Okay.
2: Sprawdzić swoją umowę, zweryfikować, czy ta umowa się kwalifikuje, ale weźcie państwo pod uwagę jedną rzecz, bo dość dużo osób pyta mnie o to, czy ta ustawa frankowa, która 7 sierpnia weszła w życie, czy ona obejmuje też kredytobiorców w euro. No niestety nie obejmuje.
1: A ta ustawa ułatwia życie kredytobiorcom tym we franku, czy utrudnia wręcz odwrotnie?
2: Ustawa zdecydowanie jest korzystna dla kredytobiorców. Najważniejszym, w mojej ocenie, takim praktycznym aspektem ułatwiającym jest to, że z chwilą, kiedy bankowi doręczony zostanie pozew, bank ma obowiązek powstrzymać się z ściąganiem rat kredytu. Mhm. Więc nie trzeba teraz wytarczyć całej batalii o zabezpieczenie, którą do tej pory trzeba było robić oddzielnym pismem albo pismem, które było wkomponowane w pozew i czekać na rozpoznanie sądu, gdzie sądy raz dawały, raz nie dawały te zabezpieczenia. W tej chwili mamy to z automatu. Czyli składając pozew, możemy się liczyć z tym, że z chwilą, kiedy bank ten pozew otrzyma, dostaniecie SMS-a z informacją, że od dzisiaj raty nie będą pobierane.
1: Tak, ale drogi eurowiczu, mam nadzieję, że to usłyszałeś. Ciebie to nie dotyczy.
2: Tak, dokładnie tak. Eurowiczów nie dotyczy. Eurowicze mają przed sobą batalię podobną jak frankowicze, natomiast już są pierwsze wyroki sądów, które dotyczą kredytów w euro i myślę, że to będzie się rozwijać.
1: Eurowicze mają nie chcę powiedzieć, że łatwiejszą sytuację albo lepszą, ale tak naprawdę ci, którzy mieli kredyt we franku, utonęli, kiedy okazało się, że frank do złotówki no, dwukrotnie, a może nawet w pewnym momencie więcej kosztował niż na początku, w momencie, kiedy zawierali kredytowicze we franku umowy kredytowe. Z euro jest inaczej. Ta waluta jest chyba bardziej stabilna na przestrzeni ostatnich 100 lat.
2: Euro jest bardziej stabilne, bo frankowicze mieli dwa takie skoki. Pierwszy w 2008, a drugi w 2015. I frank skoczył ponad, w pewnym momencie ponad dwukrotnie, więc na pewno był to duży cios dla osób, które spłacały kredyty. Szczególnie, że wtedy okazało się, że nieruchomość, która jest zabezpieczeniem tego kredytu, jest o niższej wartości niż kredyt, który jest do spłaty, a urastało w ramach tych wzrostów franka, nie urastały tylko odsetki, ale rosły całe kwoty kapitału do spłaty.
1: Pani mecenas, to ja poproszę na absolutnie sam koniec, dosłownie pół minuty, na takie szybkie podsumowanie dla wszystkich tych, którzy chcieliby jeszcze, musieliby, mieliby ochotę potykać się z bankami, mówiąc najogólniej, dla frankowiczów i eurowiczów.
2: Przeszukajcie szuflady, sprawdźcie, czy macie umowy nawet spłacone. Jeżeli taka umowa gdzieś u was w szufladzie zalega, zweryfikujcie to u prawnika, bo być może macie tam kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy, zależnie od tego, jaki był kredyt. Polecam jednak zweryfikować umowy, które były dawno zawarte i nawet spłacone, bo te terminy dla was jeszcze nie biegną, a mamy na ten moment korzystny klimat dla kredytobiorców. Także na pewno warto. Jeżeli chodzi o euro, jest temat bardziej skomplikowany, ale nie niemożliwy i tutaj też polecam zweryfikowanie swojej umowy, przekazanie prawnikowi wraz z kompletem dokumentów. Sprawdźcie, to kosztuje niewiele, a możecie odzyskać naprawdę duże sumy i przede wszystkim zwolnić hipoteki, mieć nieruchomość bez obciążeń, a to jest chyba najważniejsze.
1: Adwokat Katarzyna Gabrysiak, ekspertka rynku nieruchomości, prawa gospodarczego i bankowego, specjalizująca się w pomocy prawnej nabywcom i zbywcom nieruchomości, była dzisiaj naszym gościem. Pięknie pani dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
10: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
11: No tak.
10: A teraz jedziemy do Faktory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
12: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
13: Reklama.
14: SK Rock Warszawa.

0: Melina. Melina.
1: Jest rok. Paweł Paczul.
2: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
1: Mistrzostwa Europy.
2: Tak, bo to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.

0: regulaminy.
1: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Co robimy w sobotę, 19 września?
4: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
3: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
4: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
3: A w niedzielę?
4: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
13: Reklama.

How You Remind Me, czyli kawałek, proszę Państwa, od którego wszystko się zaczęło dla grupy Nickelback, bo to był pierwszy numer, którym panowie podbili szczyty list przebojów. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w sobotę, 12 września 2026 roku w Esce Rock, rzecz jasna. Witam i zapraszam, będziemy razem do 12, a teraz przed nami zespół, którego ostatnio dotknęło powstanie nowego modelu sztucznej inteligencji. Okazuje się, że grupa Meta stworzyła nową sztuczną inteligencję, którą postanowiła nazwać Muse. Tak jak nazwa tego zespołu, który za chwileczkę zagra na antenie Eski Rock. No i w związku z tym na wszystkich profilach społecznościowych z automatu zmieniono adresy grupy Muse na Muse Band albo Muse The Band. Zespół jak do tej pory jeszcze do tego się nie odniósł, no ale ja węszę tutaj jakieś grube pozwy sądowe opiewające na grube miliony dolarów. No zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Będziemy na pewno trzymać rękę na pulsie. Tymczasem w Esce Rock Muse i Supermassive Black Hole.

0: Jam, jak malowany ptak w Est-Rock. Jam, który już jutro zagra koncert punktualnie o 20 w Tarnowskich Górach. Kolejne koncerty Jamu na wrzesień to tylko jeden, 21 dzień września, to będzie poniedziałek. No a potem już daty październikowe i listopadowe. Szczegóły znajdą Państwo oczywiście na stronie internetowej grupy Jam. A już za momencik w Est-Rock AC/DC i Thunderstruck.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini, nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja, autopromocja.
6: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
6: Na Wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
7: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
17: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
18: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
19: No tak.
18: A teraz idziemy.

0: Auto Factory.
1: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam. Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Annopol i Ursus.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
4: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Eska

To Lombardi Szklana Pogoda, Westerok, a teraz przed nami numer, który pojawił się już w 2025 roku jako ścieżka dźwiękowa do serialu Devil May Cry. Ale ten numer równocześnie był pierwszym singlem promującym szósty album grupy Evanescence zatytułowany Sanctuary. Numer, o którym mówię, to Afterlife i powiem szczerze, że zarówno ten kawałek, jak i cała płyta Sanctuary to jest naprawdę kawał dobrego, starego Evanescence. Jeśli jeszcze Państwo nie słyszeli płyty Sanctuary, no to polecam nadrobić zaległości, bo naprawdę warto. Co prawda zespół nie odkrywa tam Ameryki na nowo, ale potwierdza nam to, co wiemy od dawna. Evanescence to jest bardzo dobre, solidne granie. No to słuchamy. Evanescence i Afterlife w Westrock.

0: Edyta Bartosiewicz i Tatuaż to kawałek, którym kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania i już za momencik wybije 10, a po 10 czeka już zespół Nirvana z numerem All Apologies.
1: Reklama.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.

0: Inwestorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
0: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.

I Want to Break Free, grupa Queen, na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 12 dzień września 2026 roku. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Brukarza, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy i Święto Wojsk Lądowych. No to wszystkim, którzy dziś świętują, składamy najserdeczniejsze życzenia. Teraz przed nami Pink Floyd i Comfortably Numb, a ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Witam Państwa bardzo gorąco. Jeszcze do 12 jesteśmy razem na antenie Skirok.

Don't No Doubt i Just a Girl w Este Rock za nami. Zostajemy jeszcze przez chwilkę, proszę Państwa, przy zespołach, w których śpiewają kobiety. Bo już za momencik The Cranberries. Tym razem wybrałem dla Państwa kawałek Hollywood i już za momencik.

0: Klęgowski. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
11: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
12: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Friday I'm in Love. To grupa The Cure w ST Rock, której to fani ostatnio przeżywają naprawdę bardzo dobry czas. No bo po pierwsze, na oficjalnej stronie grupy można wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest gitara, na której Robert Smith zagrał ostatni z serii letnich koncertów na festiwalu Rock and Zine. Robert Smith potwierdził również, że album, który ma być następcą nagranego w 2024 roku Songs of a Lost World, jest praktycznie zakończony. Mało tego, zespół pracuje nad jeszcze jednym albumem, który ma być nieco bardziej wesoły, skoczny i rytmiczny. Także zacieramy ręce i czekamy na nowe nutki od grupy YouTube. Tymczasem w ST Rock słuchamy zespołu The Dandy Warhols i numeru Bohemian Like You.

0: To Pearl Jam i Even Flow w Estrock. Na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 11. Po 11 zagram dla Państwa m.in. numer Memory Remains grupy Metallica.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
14: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
13: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
14: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
13: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
15: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
16: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
19: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.

Riders on the Storm. To The Doors na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 12 dzień września 2026 roku. No a dwa dni temu, 10 września, w czwartek, 76 lat skończył Joe Perry. I tak się pięknie poskładało, proszę Państwa, że swoje 76. urodziny świętował w mojej kochanej Łodzi podczas koncertu jednego z dwóch swoich zespołów, The Hollywood Vampires. Ja postanowiłem zagrać dla Państwa jednak ten główny zespół, z którego Joe Perry'ego znamy. Mam dla Państwa numer Aerosmith zatytułowany Pink, ale słyszałem, bo niestety nie udało mi się dotrzeć na koncert, że The Hollywood Vampires zrobiło naprawdę bardzo dobrą robotę w łódzkiej Atlas Arenie i bardzo żałuję, że mnie tam nie było. No to jeszcze raz najlepsze, nieco spóźnione życzenia dla Joe'ego. Aerosmith i Pink w Estro.

0: Faith No More i Iza w Astrock. Ten wers Iza Like a Sunday Morning ma opisywać, według zamysłu twórców tej piosenki, ulgę po rozstaniu. Czy taka ulga faktycznie się pojawia? No pewnie tak. Wszystko zależy od tego, jak wyglądał związek. Za chwileczkę natomiast będzie o związku ze samym sobą, bo będzie obywatel GC. I tak, tak, to ja w Astrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja, autopromocja.
6: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
6: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
7: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
18: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
17: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja.
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
18: To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis.

0: Produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.
2: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
3: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież. SK Rock.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

Kult i Arachia w Estrock za nami. No a przed nami, proszę Państwa, zespół Franz Ferdinand. Ta ekipa w 2025 roku, konkretnie 10 stycznia, wydała płytę zatytułowaną The Human Fear, no a później grała trasę koncertową promującą ten krążek i 25 lutego 2025 roku zawitała do warszawskiego klubu Progresja. Oprócz tego panowie wydali również podwójny winyl z zapisem show zagranego w Barrowland w Glasgow również w 2025 roku. Także gdyby Państwo mieli ochotę troszeczkę więcej Franza Ferdinanda mieć na żywo, no to to jest krążek, po który warto sięgnąć, bo póki co zespół nie planuje żadnych koncertów, przynajmniej na razie. Ja natomiast postanowiłem sięgnąć dziś po płytę Right Thoughts, Right Words i Right Action i zagrać dla Państwa numer zatytułowany Love Illumination. Franz Ferdinand Westerock.

0: ta chrypka. With a little help from my friends, to Joe Cocker w SC Rock. Numer, który zawsze sprawia, że mam ciarę. Tym kawałkiem żegnam się dzisiaj z Państwem, bo już za chwileczkę otwieramy garaż w SC Rock, bo to 12 się zbliża. My natomiast słyszymy się już jutro od 9. Będę tutaj na Państwa czekał. Za dziś ogromne dzięki i tradycyjnie życzę Państwu, żeby sobotnie popołudnie, wieczór i noc były udane, no i żeby jutro rano nikogo główka nie bolała. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Gotuję Paskala Brodnickiego.
3: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
2: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
3: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, witajcie w garażu. My już jesteśmy i będziemy sobie zaraz śmigać.
2: I będziemy dzisiaj śmigać sobie motocyklami na początku, ale później przejdziemy oczywiście do samochodów i to na drogich, wyjątkowych, rzadkich.
1: My lubimy o drogich, nie? I rzadkich. Lubimy. No,
2: zawsze lubi się najbardziej rozmawiać o tym, czego człowiek mieć nie może.
1: Ale normalnie...
2: Sąsiad ma więcej niż ty i częściej rozmawiasz o sąsiedzie. No, co cię dziwi? Polska.
1: No i bardzo dobrze, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: To jeszcze raz w takim razie wam piękny dzień dobry. Witajcie w garażu Łukasz Bąk.
1: Joanna Ziętarska, myślę, że po włosku możemy się w tej sytuacji przywitać.
0: Oczywiście, Joanna Ziętarska mówi wam buongiorno.
1: I Luca Bank.
0: Luca Bank. Słuchajcie, będzie o motocyklach Ducati i o tym, że motocykle właśnie jak w firma Ducati jest na sprzedaż, bo jest teraz własnością Volkswagena.
1: No właśnie, nie wiadomo, czy jest na sprzedaż.
0: Tak, jest na sprzedaż, nie jest na sprzedaż.
1: Bo kochają się.
0: Jest taka spółka, i to mi się tak strasznie podoba, i powinny się dziać takie rzeczy. Patritalia, włoska firma inwestycyjna, która zajmuje się czym? Zajmuje się ratowaniem włoskich firm, odkupowaniem ich od obcokrajowców.
1: Bardziej powiedziałbym włoskich marek, które mają już kapitał zagraniczny, a taką dokładnie firmą jest Ducati, gdyż w 2012 roku Ducati trafiło do portfolio Audi, czyli do koncernu Volkswagena, który dzisiaj ma 100% udziałów. Natomiast Włosi bardzo chętnie mówią, odkupią to Ducati, żeby Ducati było w 100% włoskie.
0: Czyli 2,5 miliarda euro dajemy, powiedzieli. 2,5 miliarda euro damy, dajcie nam Ducati. No a Volkswagen tak nie jest do końca przekonany, czy to Ducati chce oddać, czy go nie chce oddać, bo w sumie okazuje się, że Ducati to jest zupełnie rentowna firma i zysk operacyjny sięgnął 52 milionów euro.
1: No może nie produkuje tyle motocykli, co, nie wiem, Honda, Suzuki czy Yamaha, natomiast rzeczywiście produkuje motocykle wyjątkowe i jest przedsiębiorstwem rentownym, które zarabia na siebie, no i jednak jeżeli ma się w portfolio taką markę jak Ducati, no to zdecydowanie to podnosi prestiż całego
0: okolicy. Ja mam apel do Volkswagena, sprzedajcie im Ducati. Ducati jest włoski, ma pozostać włoskie, koniec, kropka.
1: Słuchajcie,
0: amen.
1: Volkswagen, jak znam życie i Włochów, to zrobicie tak. Dzisiaj sprzedacie im to za 2,5 miliarda euro, a za rok wrócą do was, bo nie będą mieli pomysłu na to, co zrobić z Ducati i oddadzą wam za 0,5 miliona euro.
0: Daj, spokojnie, wypiją trochę wina i będą wiedzieli, co z tym fantem zrobić.
1: Na pewno, wtedy będziesz potrzebowała jeszcze do tych motocykli, które sprzedają dwóch bocznych kółek, żeby dobrze się prowadziły.
2: To jest Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: To z ziemi włoskiej przenosimy się teraz na brytyjską i do Astona Martina, który zaprezentował, o Jezu, jaki piękny samochód.
2: O Jezu, jaki piękny, słuchajcie, ależ cudowny po prostu, naprawdę. Mistrzostwo świata. Ja nie wiem właśnie, czy on jest Veylen, czy Valen. Ja cały czas mam problem z tym.
1: Walić to najważniejsze dziś jest to, że pięknie jest. Wygląda, a pod maską ma, uwaga, 12 cylindrów. I Brytyjczycy udowadniają, że w świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
2: No błagam cię, sobie wyobrażasz Jamesa Bonda, żeby on jeździł na przykład elektrycznym samochodem?
1: A właśnie, ciekawe, w której serii tak będzie, bo jestem pewien, że to nastąpi. Prędzej czy później.
2: Nie, no, ja jestem pewien. No, gdzie James oczywiście, Bond elektrycznym samochodem?
1: Oczywiście.
2: Może jeszcze Ferrari Luce na przykład.
1: Czy widziałaś kiedyś, żeby on musiał dalej jechać niż 100 kilometrów? Tam są sceny, gdzie pokonuje 5 kilometrów wąską, górską
2: ale
1: drogą.
2: Ale to jest James Bond wstrząśnięty, niemieszany, on się nie będzie pchał w elektryczne samochody w życiu. On będzie jeździł takim, ja myślę, że takim właśnie
1: Veylenem,
2: 5,2 litra, bardzo proszę, 824...
1: Nie, 838.
2: 824 miał Vanquish.
1: Więcej niż w Vanquishu.
2: Tak, bardzo to piękne auto jest. Tylko 150 egzemplarzy tegoż samochodu powstanie na drugi kwartał 2027 roku zaplanowana sprzedaż. Nie będziemy mówić o cenie, bo nawet nie wiemy, jaka to cena, ale to będzie dużo.
1: Tanio nie będzie, ale jedno jest pewne, będzie w cholerę wyjątkowo i myślę, że większość nabywców tego samochodu potraktuje go po prostu inwestycyjnie. Będą może jeździli, ale niewiele. Głównie samochód będzie stał w garażach i pod kocem, bo myślę, że to jest, szczerze mówiąc, jeden z ostatnich samochodów w ogóle w dziejach motoryzacji współczesnej z V12 pod maską.
2: Ja bym jeździł.
1: Smutne to, smutne.
2: Ale nie smutne, tylko szczęśliwe, bo jest i ja bym jeździła, a nie bym trzymała pod kocem.
0: Garaż Eski Rock. Otwarty. Słuchacie Eski Rock.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urząd.

0: od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marwipol.pl.
1: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
2: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
8: Reklama.

0: A w aucie tygodnia mam samochód, którym jeździłam ostatnio. Zrobiłam nim naprawdę kawał drogi. Pojechałam w zachodniopomorskie z Warszawy i z powrotem drogami ekspresowymi i autostradami. A mowa jest o nowej Toyocie RAV4. I muszę powiedzieć, że kurczę, jak oni już odrobili wszystkie lekcje. W sensie mówię o Toyocie, o konstrukcji.
1: Wszystkie lekcje, już
0: nie
1: maturę zdali.
0: Zdają maturę przede wszystkim
1: dobrze,
0: z hybrydy.
1: A odrobili te lekcje na jaką ocenę? Bo to jest
0: na ocenę
1: ważne.
0: Naprawdę, czekaj, teraz szóstki są, tak?
1: Bardzo dobrze, trzy minus.
0: Słuchajcie, ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, bo po pierwsze jest to rzeczywiście bardzo wygodne, bardzo ergonomiczne auto, świetnie zawieszone. Podróżuje się tym naprawdę fantastycznie. Pozycja za kierownicą wreszcie perfekcyjna, czyli generalnie się da, nagle okazuje się, bardzo dokładnie na przykład chociażby dopasować sobie wysokość kierownicy. I to jest świetne, ale fantastyczny ma to silnik. Fantastyczny. To jak oni potrafią w tej chwili w hybrydy, to się w głowie nie mieści.
1: A jeździłaś zwykłą hybrydą, to znaczy taką klasyczną, samoładującą się, czy pluginem?
0: Pluginem, którego postanowiłam nie ładować również w pewnym momencie, żeby zobaczyć, ile to pali. I się okazuje, że kurczę, nie pali dużo na autostradzie i na drodze ekspresowej. Wiesz, tak naprawdę nie oszczędzając za bardzo tego auta. Jest jeszcze, spalił w granicach 6-6,5, to był max.
1: Przy rozładowanym akumulatorze?
0: Tak.
1: Świetny wynik.
0: Dziękuję bardzo, nie mam pytań po prostu. To jest mistrzostwo świata. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest genialna w tym aucie, a mianowicie poziom wyciszenia. Otóż jechałyśmy we dwie z moją przyjaciółką. Wyobraź sobie, że muzyka grała w miarę cicho, a jednak słychać było wszystkie dźwięki, a myśmy rozmawiały przy tam, powiedzmy, właśnie prędkości autostradowej 140 bez podnoszenia głosu. I
1: też
0: to było
1: miałem
0: super.
1: Przyjemność jeździć nową RAV-ką i uważam, że pod względem układu napędowego, hybrydowego, ale też zawieszenia i układu kierowniczego jest to samochód po prostu wybitnie dobry.
0: Wybitnie.
1: 30 lat doświadczeń Japończyków zrobiły swoje i mogą wam naprawdę Chińczycy wmawiać, że oni robią super hybrid różne samochody, ale wierzcie mi, że nie mają one nic wspólnego i nie dorastają do pięt japońskiej technologii hybrydowej.
0: Niebywałe to jest, tak.
1: Zwłaszcza... Nawet jeżeli mówimy o pluginie, to niestety w wielu pluginach jest tak, że wszystko jest super, dopóki nie rozładuje wam się bateria trakcyjna. Ale potem te auta palą tyle co V8. Natomiast w Toyocie jest inaczej. Oni dopracowali do tego stopnia ten cały układ hybrydowy, plugin, że jak jeździsz na elektryce, to jeździsz dynamicznie i masz wrażenie, że jeździsz za samochodem elektrycznym. Jak rozładuje się akumulator, są niesamowicie oszczędne i nadal jeżdżą sprawnie. Więc pod względem tych parametrów i tego, co jest pod spodem tej techniki, Toyota absolutnie pozostaje w świecie hybryd, moim zdaniem, marką niedoścignioną. Natomiast ja ubolewam nad jednym faktem, że RAV4 w środku jest tak spartańsko zrobione.
0: Ale jest spasowana, to nie jest
1: znaczy,
0: Solidne to jest.
1: Tylko powiedzmy, że masz wrażenie, że wszędzie otacza cię plastik.
0: No troszkę cię otacza plastik, ale generalnie naprawdę trzeba przyznać, że... Ale daje radę. Jest ergonomiczna bardzo. W sensie naprawdę łatwo...
1: Nie, jeżeli chodzi o funkcjonalność, obsługę, nie można mieć żadnych absolutnie zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jakość.
0: Jedyne, co to nie podoba mi się z przodu, dla mnie ona jest taka...
1: O Jezu, jakby, co ty gadasz? Bardzo ładna. Jeden z ładniejszych SUV-ów aktualnie.
0: Ale nie, bez boku, z tyłu jak najbardziej.
1: Jeden z niewielu męskich SUV-ów w tym segmencie.
0: Jak on jest męski, to ja jestem mandarin chiński, to se bądź taki męski.
1: Męski jest.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: To teraz czas na moje auto tygodnia, a tym autem jest Discovery. Ty pewnie lubisz, nie?
2: Ja kocham. Ja w ogóle, zawsze bardzo lubiłam dyskotekę i uważam, że to jest kapitalne.
1: Nie chodzić
2: ale poza
1: na dyskoteki?
2: Tym, nie
1: wyglądasz na
2: Discovery
1: taką?
2: Discovery jest super. Discovery. Bardzo często się spotykam z tym, że ludzie, którzy kochają Discovery, mają takie nowe Discovery, to już nie to.
1: Bo cztery generacje pierwsze były zbudowane na ramię, kiedy ta najnowsza, która wcale nie jest najnowsza, bo zadebiutowała w 2016 roku i kiedy okazało się, że jest samonośna, to ludzie powiedzieli,
2: nie, to prawda.
1: A ja uważam, że to jest świetny wóz.
2: No ale oni się już chyba przekonali, bo to się sprawdza to auto.
1: Mega uniwersalny, bo owszem, poprzednie Discovery niektórzy traktowali jako daily, było samochodem nadającym się do pracy, ale umówmy się, nie nadawało się do komfortowego podróżowania z punktu A do punktu B, a Discovery jest samochodem, które w codziennym użytkowaniu i w dłuższych trasach gwarantuje ci komfort, ciszę, spokój, świetne zawieszenie, doskonałe audio, bardzo dobre jakościowo wnętrze, a jednocześnie nie boi się ciężkiej pracy. Na haku w zaszczycie 3,5 tony i cały zestaw waży wtedy 6,5 tony. Wyobraź sobie, ponad 6,5 tony. I sobie jedziesz czymś takim normalnie jak tirem z naczepą w podróż dookoła Europy. Jednocześnie w teren wjeżdżasz, masz pneumatyczne zawieszenie i świetnie w tym terenie sobie radzi. Dawno nie jeździłem samochodem, który byłby tak uniwersalny. Bo jak mamy na myśli ten segment, czyli SUVy segmentu powiedzmy E, to większość z tych aut wygląda tak, że bałabyś się w ogóle zjechać z asfaltu 5 metrów. Nie? Bo niby mają napęd na 4 koła, mają pneumatyczne zawieszenia, ale jednocześnie patrzysz na nie i mówisz, nie bardzo.
2: Ale rozumiem, że on się nie boi przede wszystkim tego, żeby zjechać.
1: A ten, on cię zachęca do tego. On nie boi, on cię do tego zachęca. Ja nie lubię offroadu, ale to jest samochód, którym zjechałem z asfaltu i świetnie się bawiłem.
2: Nie lubisz offroadu? Nie, a ty jesteś dziwny.
1: Nie,
2: co ty mówisz?
1: No to co jest fajnego w babraniu się.
2: Kurczę, to, że możesz wjechać tam, gdzie normalnie się nie da wjechać. Mało tego.
1: A oczywiście, a potem i tak musisz dzwonić po traktor.
2: Sam sobie dzwonisz po traktor.
1: Słuchaj.
2: Się z kolegą, co ma wyciągarkę.
1: Im bardziej terenowe auto, tym tylko później dzwonisz pod ten traktor. Ale zawsze w pewnym momencie dzwonisz.
2: Nie, masz kumpla z wyciągarką i zawsze sobie jakoś wtedy
1: dajesz. Ale wyciągarka jest na traktorze i najpierw trzeba mieć telefon do tego kumpla. Ja nie mam kumpla z traktorem i z wyciągarką.
2: Łukasz, po prostu jak w razie czego, jak się gdzieś utopisz takim Discovery,
1: dzwonisz do Ziętary.
2: Dzwoń do Ziętary, ja ci jakoś zawsze pomogę.
1: Dobrze. Ziętara jak w tym filmie. Sama nie ma, ale zna kogoś, kto ma.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Większość donosów nie potwierdza się w praktyce. Najczęściej mają w źródło te donosy w zawiści lub w konfliktach międzyludzkich.
2: Uprzejmie donoszę, że Ziętarska co tydzień przyjeżdża nowym samochodem.
3: Mówi, że testowym, ale ja bym tam sprawdził.
1: Mam takiego przyjaciela, który zawsze wszędzie skromnie, rozważnie i w ogóle tutaj liczymy, tutaj sprawdzamy, żeby nie wydać za dużo. Jak wchodził do klubu, to koniec. W ogóle jakiego limitu klubu? Nie ma. Jakiegokolwiek.
3: To ten, o którym później czytaliśmy 1,5 miliona złotych skasowano za szampana?
1: Pomidor?
3: Czyli ten.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale! Kupujemy!
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii dobry plan wystarczy.
18: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Och, dobrze, to słuchajcie, ja nie wiem, czy wyhamujemy, chyba raczej dodamy gazu i będziemy rozmawiać zaraz o...
2: Teraz będą
1: tak z rock'n'rollową duszą.
2: Tak, i będą trudne słowa teraz, w tej drugiej godzinie. De La Haye, Gumpert i Bakłażan. Czy cukinia? Co to było?
1: Nie, znaczy to była cukinia, ale bakłażan bardzo mi się podoba, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Auto z rock'n'rollową duszą, słuchajcie. Opowieść o aucie, które mogło zaginąć, ale na szczęście zostało jednakowoż odnalezione. Auto niezwykłe, albo i postać niezwykła. Pan Émile Delahaye, który się urodził we Francji na koniec XIX wieku, studiował inżynierię, założył firmę, która zajmowała się budową silników dla przemysłu i stoczniowego, i ceramicznego. Robili pompy, silniki, ale strasznie chciał sobie zrobić samochód. No i w związku z tym pierwsze jego samochody powstały, były napędzane silnikami jedno- i dwucylindrowymi i zastanawiał się przede wszystkim, myślę, kurczę, to w ogóle, słuchajcie, lata 30. Tegoż naszego zeszłego wieku.
2: Przepiękne czasy dla motoryzacji.
1: Bardzo piękne czasy dla wyścigów samochodowych, swoją drogą. Bardzo dużo kobiet się ścigało. I on właśnie, ten pan Delahaye, postanowił, że wykorzysta wyścigi samochodowe do promocji swoich pojazdów. W związku z tym w auto pod tytułem Type 145 wystartował w wyścigu Paryż-Marsylia jako kierowca również tymże samochodem. I osiągnął ogromny sukces i tak się zajarał, że postanowił, że stworzy auto niewiarygodne, jedyne w swoim rodzaju. Skontaktował się z firmą karoseryjną, która się zajmowała budowaniem nadwozi i zamówił u nich nadwozie nieziemsko piękne. Nieziemsko. Firma karoseryjna, znana wtedy bardzo Figoni i Falaski, stworzyli mu samochód.
2: Jak producent wędlin.
1: Prawda? Kojarzyć się z salami i z mortadelą. Tak, no właśnie. Bardzo, bardzo dobra firma karoseryjna. Zbudowali im, znaczy temu panu Delahaye'owi, zbudowali auto pod tytułem Type 165, które najpierw pokazał na salonie samochodowym w Paryżu, a potem postanowił pokazać to na salonie samochodowym w Nowym Jorku. Auto miało 12-cylindrowy, ogromny, wspaniały silnik, ale silnik został w Paryżu. Auto zostało wysłane jako karoseria do Nowego Jorku na salon samochodowy i wybuchła wojna. No i oczywiście auto utknęło w Nowym Jorku gdzieś.
2: Czyli miał samochód, jeżeli dobrze rozumiem, w dwóch częściach na dwóch różnych kontynentach.
1: Tak jest. A potem toczyły się brutalne losy wojny i wydawałoby się, że ten samochód przepadnie, ale okazało się, że nie. Został po 8 latach, po wojnie wręcz, zakupiony z silnikiem Cadillaca, wyobraźcie sobie, za zawrotną cenę, jak to wtedy było, $12,000. Kupił go pan, który się zajmował kolekcjonowaniem tego typu samochodów, ale w końcu okazało się, że ten silnik jakoś udało się odnaleźć i on wrócił do tego Delahaye'a. Dzisiaj stoi w Muzeum Motoryzacji Moulin w Oxnard w Kalifornii. No i zdobywa wszystkie rzeczywiście nagrody.
2: Jak rozumiem, 20. Po 80 latach samochód wreszcie jest cały w jednym kawałku, a nie na dwóch kontynentach.
1: Niebywałe. Zawsze mnie to fascynuje, że są takie samochody, które wydawałyby się, że no po prostu, wiesz, przepadną, kurczę, dla
2: cywilizacji. Piękne jest to, że po 80 latach znajdują się ludzie,
1: którym się chce.
2: Którzy tak naprawdę kończą projekty, które ktoś zaczął na początku ubiegłego stulecia.
1: Jest
2: to pokazuje,
1: taki,
2: że ta motoryzacja po prostu łączy pokolenia.
1: Absolutnie. Tak jak chcecie zobaczyć, to sobie wygooglujcie Delahaye 165 Cabrio i zobaczycie, jak to pięknie wyglądało.

0: Jeżeli choć trochę interesujecie się rajdami samochodowymi, to z pewnością kojarzycie człowieka, który nazywał się Roland Gumpert. To był człowiek, który odpowiada za sukcesy Audi w rajdach w latach 80., bo między 81. a 86. rokiem kierował, dowodził legendarnym programem rajdowym grupy B. Czyli mówiąc krótko, Audi Quattro to jest jego sprawka i jego dzieło.
1: No proszę cię, czyli krótko stopnia, mówiąc, że tak powiem, rozwalił rajdy samochodowe.
0: I tak, i do tego stopnia wpisał się na kartach historii motoryzacji Audi, że Audi po tym jak grupa B upadła, zaproponowało mu: słuchaj stary, w nagrodę możesz jechać do Azji i tam zostajesz szefem sprzedaży i marketingu. No i wziął chłop i tam poleciał i zbudował, można powiedzieć, zalążek popularności Audi na Dalekim Wschodzie. Między innymi w Chinach. No ale przyszedł
1: Stacny
0: czas powrotu, wrócił do Niemiec i zastał sytuację, w której nie umiał się odnaleźć. On był inżynierem z krwi i kości. Audi wtedy wycofało się z tych rajdów, nie bardzo radziło sobie w innych sportach, no i dla Gumpert nie mógł sobie znaleźć miejsca w strukturach.
1: Biedny Gumpert.
0: Poszedł w 2004 roku do szefostwa i mówi: słuchajcie, no ja już się tutaj nie odnajduję, ale chciałbym, żebyśmy się rozstali pokojowo. Audi podało rękę, uściskało, dało odprawę. A Gumpert wziął odprawę i stwierdził, że to ja teraz zrobię samochód stricte sportowy, który przykryje wszystko to, co dotychczas zna
1: świat. No skubany, no i co?
0: I tak powstał legendarny dzisiaj samochód, który nazywa się Gumpert Apollo.
1: Gumpert Apollo.
0: Przede wszystkim...
1: Przepraszam, ale jakoś tak to brzmi tak niepoważnie trochę.
0: No wiesz, chłop miał na imię Gumpert. Sobie nazwał samochód, nie wiem, Łukasz Apollo. To brzmi dobrze.
1: To by dopiero
0: samochód Joanna Apollo. Dobrze brzmi?
1: Też nie.
0: No tak, czy się na nazwisko miał, nie, to
1: nie
0: inaczej.
1: Nie, na nazwisko, to byłby Bąk Apollo.
0: Bąk, ale przynajmniej wiesz, że taki samochód bączki kręci.
1: Nie, Bąk to byłby...
0: A tak czy inaczej zbudował auto, które na przykład na Nürburgringu pokonywało Porsche 911 GT2 albo słynne Pagani Zonda F. Było szybsze od nich.
1: Blade.
0: No,
1: ładnie.
0: Jak tostował je Top Gear na swoim torze, to pokonało, zdetronizowało Koenigsegga CXX i Ascari, czyli dwa superkary. Było absolutnie fenomenalnie dopracowane aerodynamicznie, bo on nie robił tego w szopie, tylko dogadał się z politechnikami w Niemczech, które prowadziły mu badania.
1: Wiesz, trochę pewnie miał znajomości facet, nie?
0: Pod maskę auta wrzucił 4,2 litra V8, ale podwójne doładowanie zastosował KKK i auto generowało od 650 do 860 koni przy wadze 1100 kg. Prowadziło się genialnie, w 3 sekundy robiło setkę, do 200 dobijało w 8 sekund, jechało w okolicach 360 na godzinę. No było tak naprawdę...
1: Sprzedawał te samochody?
0: Sprzedawał, ale niestety w niewielkich ilościach.
1: Dlaczego?
0: Bo ludzie byli zachwyceni tym autem, jak zobaczyli testy, jak zobaczyli, że wygrywa na Nürburgringu, jak Top Gear je przetestował, to się ustawiła kolejka chętnych. Tylko, że każdy wsiadł do tego samochodu i powiedział: nie, no przecież tym to się nie da jeździć. Co z tego, że auto ma homologację drogową, skoro mam fotel twardy jak ławka z desek w parku i jednocześnie nie mogę go regulować, bo jest na stałe przytwierdzony do monokoka.
1: Chociaż pedały dało się jakoś...
0: Tak, udało się tak. Zamiast fotela regulowała się deska rozdzielcza i pedały, ale żeby wsiąść albo wysiąść, to trzeba było zdemontować kierownicę, jak w samochodzie sportowym. To sobie wyobraź, że podjeżdżasz superkarem pod kasyno w Monako.
1: Wysiadasz bez godności.
0: I robią zdjęcia nie twojemu zarąbistemu autu, tylko twojemu tyłkowi, który wygląda jak skarbonka, kiedy próbujesz wysiąść z tego auta.
1: Wygramolić się zamiast tej konstrukcji.
0: I zamiast do automatu w kasynie, to ludzie ci euro wrzucają z tyłu za gumkę w gaciach.
1: Są takie samochody, z których nie da się wysiąść bez utraty godności.
0: Tak.
1: Są takie też, z których się nie da wsiąść bez utraty godności. No, to rozumiem, było takie auto.
0: To był fenomenalnym autem, które niestety upokarzało swojego właściciela przy każdej przejażdżce.
2: To jest garaż w SC Rock.

0: Autopromocja.
1: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
0: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
0: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
2: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13

0: i na aaaauto.pl. Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
4: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
3: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
4: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
3: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
5: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
6: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
7: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
8: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Ile można dać pieniędzy za Ferrari Luce?
2: Nie pytanie, ile można, tylko po co?
1: Słuchajcie, jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów. Czyli za bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Kupił to pan. Całość pójdzie na fundację Ferrari, która się zajmuje edukacją i różnymi przyszłymi projektami. Bardzo pięknie. Pan będzie musiał na ten samochód jeszcze poczekać, ponieważ będzie on konfigurowany dla niego specjalnie i w ogóle dostosowany pod to, co sobie pan będzie tam życzył. No i dostanie go w 2027 roku dopiero. Może on po prostu nie jeździ jeszcze ten Luce, rozumiesz? Oni mu nie powiedzieli, że on nie jeździ, więc muszą najpierw go jakoś spróbować uruchomić. Nie wiem, na czym to polega. Fakt, że słuchajcie, to jest jakiś jego rodzaju fenomen, bo to nie jest samochód, który jest wart 40 milionów dolarów, więc prawdopodobnie jakiś absolutny wariat postanowił wesprzeć Fundację Ferrari. Cisza zapadła.
2: Ja nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Moim zdaniem koleś był ostro porobiony, jak brał udział w tej aukcji.
1: Może być, ale będzie miał...
2: Ale to tak grubo, naprawdę tak grubo, że prawie urwał mu się film, bo 40 baniek dolarów zapłacić za Ferrari. Luce. Można mieć za 250-300 tysięcy euro w takiej samej konfiguracji.
1: Będzie miał
2: dlatego, że jest chassis zero.
1: Będzie miał lakier Madre Perla Semigloss. Może to dlatego kosztowało 40 milionów.
2: Drogi lakier to Prawda? Musi być. Bardzo drogi lakier.
1: Drogi lakier 30.
2: Silnik ten sam, czyli elektryczny, a w zasadzie 4 silniki, osiągi takie same jak w serii.
1: Ale nic to.
2: Ja myślę, że to będzie pierwszy w historii egzemplarz Ferrari, który straci jednak na wartości.

0: Garaż SC Rock.
1: I zostajemy we Włoszech. I sprawa jest jeszcze bardziej kuriozalna niż z 40 bańkami za Ferrari.
2: To jest moja ulubiona opowieść. Ona się ciągnie od 2020 roku. Ja będę śledzić losy tej sytuacji. Pewna pani jechała z 2000... Pandemia jest, słuchajcie. Są takie czasy. Była to pandemia. Pani jechała samochodem i została zatrzymana przez karabinieri. I oni ci karabinieri powiedzieli, że pani rozmawiała przez telefon komórkowy i wlepili jej mandat na 320 euro. Ale pani mandatu nie zapłaciła. Poszła z tym do sądu, powiedziała, ja nie rozmawiałam przez telefon. Ja jadłam cukinię.
1: I to jadłam taką grillowaną cukinię w plasterku.
2: Tak, i panu karabinieri wydawało się, że ja rozmawiam przez telefon, a ja w tym czasie jadłam cukinię. No więc poszła do jednego sądu, ten jeden sąd się popukał w głowę, powiedział, pani, jaka cukinia, płać pani ten mandat i wynocha. Ale pani się nie poddała, poszła do drugiej instancji, która też tłumaczyła, że to jest cukinia i że ona rzeczywiście, jak na tych billingach widać, że ona rozmawia w tym czasie przez telefon, ale rozmawiała przez system głośno mówiący, ale też jadła cukinię.
1: I to jadła cukinię, która miała wyświetlacz i klawiaturę. No o co chodzi? Po prostu tak się dziwnie ugrillowała ta cukinia, że przypominała smartfona. No, no,
2: to
1: nie jest wina tej pani.
2: No ona się tak zgrillowała, że akurat dokładnie wyglądała jak wyświetlacz i klawiatura. No i w związku z tym pani się nie poddała, bo drugi sąd też się popukał w głowę i ją wysłał, że tak powiem, tutaj w ogóle powiedział, idź pani zapłać ten mandat, więc poszła do sądu najwyższego. Trzymajcie za panią kciuki. Może Sąd Najwyższy się ulituje nad sprawą cukinii.
1: Ja myślę, że ona dzwoniła z tej cukinii do warzywniaka po nowe zamówienie i tyle.
2: Może tak być, słuchajcie. To my już może...
1: Ale to jest tylko we Włoszech, naprawdę, tylko we Włoszech.
2: Tylko.
1: 6 lat walki tak, o cukinię tak, w sądzie, tak. A nie o telefon komórkowy.
2: Kocham ten kraj.
1: I to jeszcze nie koniec tej telenowy.
2: Nie. Słuchajcie, będziemy śledzić losy tej telenowy.
1: Będziemy śledzić losy cukinii.
2: Cukinia, ważna sprawa. Pamiętajcie o tym. A teraz jest taka pora, że możecie na przykład pójść sobie na obiad i zjeść taką cukinię grillowaną.
1: Dokładnie, razem z zimniokami na przykład.
2: Nie próbujcie przez nią rozmawiać, bo to się może zdecydowanie nie udać. Trzymajcie się ciepło, oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie nas na Spotify'u.
1: Bo tak, jesteśmy na Spotify'u?
2: Tak.
1: O, to dobra wiadomość, ja nie wiedziałem. To był 45 odcinek, a ja się dowiaduję, że jesteśmy... A nie, przepraszam, dowiedziałem się w 43.
2: Trzecim, już nawet mówiłeś państwu.
1: Masz rację, tak,
2: przecież
1: dowiedziałem się.
2: Muszę ci przypomnieć takie rzeczy, no.
1: Tak, bo się tak YouTube, zaaferowałem Spotify. Tą całą cukinią, a jeszcze powiedziałaś o obiedzie, że aż mi zaburczało.
2: Jezu, mi też burczy w brzuchu, trzymajcie się ciepło, Łukasz Bąk.
1: Jeść idziemy. Tak. Joanna Ziętarska.
2: To pa.
1: To była.
2: No, to pa.
1: Pa.

0: SK Rock Warszawa. Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Ma to jednak swoje dobre i złe strony. Ta gorsza wiąże się ze zbyt łatwym dostępem do kandydatek i kandydatów, co może być wykorzystane niewłaściwie.
2: Trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje? Nie? Co? A może tam będzie lepiej?
1: Moim gościem będzie Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
13: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

A dzisiejszy radar zaczynamy od oczekiwań, bo fani Linkin Park już oczekują na premierę nowego filmu dokumentalnego na temat tego zespołu. To jeszcze w tym miesiącu. Fani natomiast Oasis, po tym co wydarzyło się wczoraj nad stadionem Manchesteru, gdzie odbył się pewien pokaz dronów poświęcony formacji Oasis i pojawiła się tam magiczna data 14 dzień września. Podobno o 16 czasu brytyjskiego mamy poznać szczegóły zbliżającej się w przyszłym roku kolejnej części, a nawet i odsłony wielkiego powrotu braci Gallagher. To Oasis Westerok, a my czekamy na to, co wydarzy się już w najbliższy poniedziałek. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie popołudniowe spotkanie do Eski Rock.

0: a fani Agnieszki będą mogli ją znaleźć już niebawem także za granicą. Zagra dla Polaków, czy to w Belgii, czy w Holandii, i te koncerty jeszcze na pewno we wrześniu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I to jest bardzo ciekawy wątek. Jaka piosenka tobie, drogi Wojtku, przypomina o twojej pierwszej miłości? Jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, przypomnieć?
3: Z nim będziesz szczęśliwsza.
2: Okej. Okay. To u mnie Łzy i Agnieszka. Kochali się namiętnie w męskiej ubikacji.
4: Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Sulawesi już 25 tysięcy lat temu wykorzystywali orzechy betelowe jako substancję psychoaktywną.

0: aplikacji i na lotto.pl. Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
12: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie Eski Rock.
13: Eska Rock.

Wspominałem o koncertowych wojażach pani Agnieszki Chylińskiej, czy to w Belgii, czy w Holandii jeszcze w tym miesiącu. Natomiast w tym miesiącu, w kolejnym i nawet w kolejnych nie zobaczymy nadal zespołu Måneskin, ale padła magiczna data. W przyszłym roku, w lutym, podobno ten zespół ma koncertowo wrócić. I do tego tematu na pewno my też będziemy wracać, ale będziemy wracać w radarze.

0: U panów, jak słychać, cały czas wesoło, ba, nawet nie zamierzają zwalniać. Dopiero kończą trasę wakacyjną i to w ten właśnie trwający weekend. Trzebownisko, Nowy Sącz, Paszyczna. To są te miejscowości, gdzie w ten weekend będzie można zobaczyć na żywo Perfekt i Łukasza Drapałę.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałat, także krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad, się nazywa.
2: Na co byś stawiał?
3: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy i ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
17: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
18: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
19: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
20: Reklama.

Co prawda widziałem, że Jacek Kawalec jeszcze w tym tygodniu pojawiał się w mediach w kontekście jego odejścia z budki suflera, ale mam wrażenie, że ten konflikt powoli przysycha. Natomiast nie przysycha to wielkie poruszenie, które miało miejsce kilka dni temu na wielkim stadionowym w przerwie meczu powrocie zespołu Soundgarden, a towarzyszyła Soundgarden wokalnie pani Taylor Momsen. Gdybyście pytali, czym zajmuje się na co dzień pani Taylor Momsen, to posłuchajcie jej macierzystej formacji. To The Pretty Reckless. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.

0: po dziś dzień zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że ten wtedy 16, może 17-letni Eric Martin napisał tak genialną kompozycję. No wystarczyła jedna nieodwzajemniona miłość do dziewczyny o imieniu Patricia.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł

0: moment na decyzję.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Mama! Cześć, kochanie!
6: Co chcecie na obiad?
7: Cebulę z pire!
8: Pierogi z syrem!
9: Makaron carbonara!
10: Fasolka po brytońsku!
6: Kochani, to nie jest restauracja!
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Reklama.
13: Hey, what's up? We're Papa Roach.
14: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
15: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

Słuchając tych dźwięków od Killersów, trudno nie odnieść wrażenia, że ktoś nam coś powiedział. Natomiast ja wczoraj w Radarze na pewno mówiłem o formacji Pink Floyd, bo mówiłem o tym, co wypuściła królewska mennica brytyjska. Wyobraźcie sobie kostkę do gitary, całą ze złota. Myślicie, że drogo czy niedrogo? Podobno miedziana za 200, ale ta złota, no to grubo powyżej 20 tysięcy złotych. Takie rzeczy, drodzy Państwo, wypuszcza królewska brytyjska mennica, a fani Floydów już powoli zacierają ręce na takie nietanie rarytasy. To Hey You w Esce Rock.

0: tak wracając na chwilę do tych muzycznych wspomnień, muszę powiedzieć także o Maćku Balcarze, o wokaliście tego zespołu, który właściwie przed Sebastianem Riddlem był w tym zespole przez długie, długie lata. No i tworzył wyjątkowe dźwięki. Tworzy nadal i o tym warto wspomnieć, ponieważ gdzieś mi śmignął Maciej ze swoim nowym singlem Wszechświat, gdzieś chyba nawet solowo, jeśli chodzi o jakiś koncert, i byłem wręcz porażony jego niesamowitym muzycznym talentem. Jeśli państwo się zastanawiacie, dlaczego go dzisiaj nie ma w Dżemie, bo tak musiało być, natomiast to nie oznacza, że nagle talent tego gościa się skończył. Ba, wprost przeciwnie, moim zdaniem dopiero teraz zacznie te swoje skrzydła muzyczne rozwijać. Warto się przyglądać temu byłemu wokaliście zespołu Dżem.
1: Reklama.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.

To zespół, który jeszcze w tym roku na pewno rozbije muzyczny bank. To Metallica, Westerrock. To zespół, który za moment zagra swój pierwszy koncert w kuli sferycznej w Las Vegas. I to będzie bardzo wyjątkowe, epokowe wydarzenie, które ma trwać wiele, wiele miesięcy, bo ta rezydentura w Las Vegas będzie właśnie trwała na pewno jeszcze do 2027 roku. Przygotujcie się na muzyczny szał. Nie tylko od Metaliki, ale także od pani Edyty. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.

0: fani po dziś dzień dziękują Joy Division i Ianowi Curtisowi za ten utwór. Pytanie tylko, jak czuła się pani Deborah, kiedy słuchała o końcu jej małżeństwa, o chłodzie, o rutynie, które wkradły się właśnie ich do wspólnego życia. Myślę, że nie do końca była zadowolona.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Ma to jednak swoje dobre i złe strony. Ta gorsza wiąże się ze zbyt łatwym dostępem do kandydatek i kandydatów, co może być wykorzystane niewłaściwie.
3: Trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje, nie? Co? A może tam będzie lepiej?
2: Moim gościem będzie Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: płacisz, sprawdzasz, wiesz. Info ulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
9: Reklama.
10: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
11: This is Anthony Kiedis of
12: the Red Hot Chili Peppers.
11: And Flea, inviting you to keep it tuned.
13: Right here!

A skoro dzisiaj w radarze pojawiają się tak wyjątkowe głosy, jak głos Erika Claptona, to oddajmy go także Chrisowi Cornellowi. Ten wokalista Soundgarden jeszcze nas zaskoczy, skoro Kim, gitarzysta Soundgarden, przyznał, że nowy zbliżający się krążek będzie najbardziej introspektywny w historii zespołu Soundgarden. Mówi o tym, że psychodelii na tej płycie także na pewno nie zabraknie, a my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, co, miejmy nadzieję, Soundgarden jeszcze w tym roku zaprezentuje swoim fanom.

0: Nie miejcie złudzeń. Podobno ten zespół ma nie wrócić. Takie oto słowa padły z ust gitarzysty pana Petera, który kategorycznie uciął wszelkie spekulacje o reaktywacji, stwierdzając, że ich historia jako zespołu definitywnie się skończyła, no i nie zamierzają ruszać w trasę dla pieniędzy lub sławy. Natomiast pan Michael Stipe to jest zupełnie inna historia. I do tego wokalisty, który najprawdopodobniej lada chwila wróci, będziemy także wracać, ale w radarze. W tygodniu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Mary z Polski pochwaliła się zaręczynami. Narzeczony chyba też z Polski.
2: A zaraz będą Mary.
3: Posągowa Kaja Gerber paraduje chodnikiem w obcisłej kreacji. Skóra zdjęta z matki.
2: Ty, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba nielegalne. Dzisiaj wolne wnioski.
4: Po czym poznać, że skończyło się lato? Po tym, że jak rano wsiadasz do samochodu, to świeci ci się magiczna kontrolka na desce od ciśnienia opon.
2: No miałeś to samo?
5: No nigdy, panie Wojtku, bo w samochodach, które mają 25 lat, kontrolka ciśnienia opon się nie świeci.
2: Ja miałem tak ostatnio w łóżku. Wstaję rano, a to dębka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
22: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach.
14: Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

To panowie, którzy regularnie wracają do Las Vegas przy okazji swojej rezydentury w tej kuli sferycznej, o której dzisiaj także wspominałem w kontekście zespołu Metallica. Ale zanim to wszystko, drodzy Państwo, zanim będziemy mówić o tym, co dziać się będzie w Las Vegas, to przypomnijmy sobie to, co działo się całkiem niedawno na Rokowiźnie. Pochylmy się nad wielkim disco przebojem zespołu Shocking Blue, ale w nieco innym repertuarze. To Royal Republic. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.

0: I choć ten utwór zawsze nam się będzie kojarzyć raczej z happy endem, to niestety, ale los wokalisty tego zespołu, pana Harvela, no nie jest niestety happy endem. No niestety zakończył się tragicznie 4 września, 3 lata temu. Do dzisiaj pamiętamy także te ostatnie koncerty tego zespołu, które no właściwie nie należały już do najlepszych. A szkoda, nie tak to miało wyglądać.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
2: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
3: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to, ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak?
14: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
17: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
16: A pan wie, jak to objechać?
18: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
21: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Reklama.
7: Hi, how's it going? We're called Muse.
8: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
22: My name is Trey, and I play bass.
23: My name is Wolf. I play the drums in the

I to właśnie ten utwór sprawił, że każdy z muzyków zespołu Omega na pewnym konkursie w Japonii dostał po motocyklu. To były, drodzy Państwo, czasy. Myślę, że dzisiaj nie do pomyślenia a propos tego, co działo się w latach 60. Ale my nie wracamy już do tamtego, tylko pochylamy się nad raczej współczesnością. To Finger Eleven w SC Rock.

0: i tą wyjątkową klasyką od Led Zeppelin kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18:00. Przygotuję dla Was niesamowite dźwięki, no i garść najświeższych informacji ze świata rocka i metalu. Do usłyszenia już w poniedziałek. Pa, pa.
1: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokręgowski, witam i zapraszam. Współczesne randkowanie jest coraz trudniejsze z powodu przesytu wyborów w aplikacjach, niemal powszechnego traktowania spotkań przy świecach jak rekrutacji oraz braku cierpliwości w budowaniu głębszych relacji. Taki obecnie mamy świat, no i niewiele wskazuje na to, żeby się szybko zmienił. Jak odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanym i też nastawionym na taką szybką konsumpcję współczesnym randkowaniu? Jak uniknąć zranienia, zwiększyć szansę na poznanie w sieci, zwłaszcza kogoś naprawdę wartościowego. O tym między innymi dziś. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster, autor książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mateuszu, czy dziś trochę zapomnieliśmy, jak się randkuje, a może istota problemu tkwi nie w zapomnieniu, tylko właśnie w komunikacji. Na tym polu coraz mocniej kulejemy. Jeśli tak, to dlaczego? Komunikacja, randkowanie.
2: Mamy bardzo dużo narzędzi dzisiaj do komunikacji. Jeszcze chyba nigdy w świecie nie mieliśmy tyle narzędzi do komunikacji. Mhm. Co też daje drugi paradoks, że przez to mamy coraz mniejszy kontakt ze sobą, ponieważ tych komunikatorów jest tak dużo, że nawet ciężko się jest połapać, bo dzisiaj nawet ustalając, nie wiem, z kimś jakieś ustalenia stricte biznesowe, to pierwsze co ustalamy, jakim komunikatorem będziemy się posługiwać, czy to będzie WhatsApp, czy to będzie mail, to potrzebujemy ustawić, więc to jest bardzo rozszerzony temat i to właśnie ta ilość tych narzędzi, myślę, że przez to się gubimy trochę w tym wszystkim, że nie potrafimy znaleźć tego właściwego, bo ja mogę się zastanawiać, czy osoba, z którą ja chcę się spotkać, będzie akurat na tym komunikatorze, czy na innym. Jest to bardzo duża różnorodność tego. Aha.
1: Ja się zastanawiam, czy tak trudno dzisiaj, wiesz, znaleźć kogoś sensownego w sieci do relacji intymnej, czy sensowni, poważni ludzie tam się nie ogłaszają, a może w ogóle internet jest, Mateuszu, trochę przereklamowany i powinniśmy szukać swoich tak zwanych drugich połówek poza siecią, nie? W rzeczywistym świecie, takim namacalnym, z krwi i kości. Na miłość życia przecież można się natknąć nawet w sklepie, w warzywniaku po prostu przysłowiowym, nie?
2: Dokładnie tak. Można wszędzie. I to niekoniecznie musi być internet. Jednak czy jest tam dzisiaj ktoś sensowny? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Że to nie jest tak, że dzisiaj w internecie są tylko same złe rzeczy się dzieją w internecie. Nie uważam tak. Tylko może też pytanie, gdzie szukać, jak szukać, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo ja szukam. Bo to jest dosyć istotne, no bo to jest trochę tak, że jak kiedyś, nie wiem, chciałem poznać dziewczynę rozrywkową, no to się szło do klubu, gdzie grała muzyka rozrywkowa, a jakbym chciał poszukać dziewczyny, która tak jak ja czyta książki, no to pewnie bym się kręcił koło biblioteki. To gdzieś tak mniej więcej tak próbuję to narysować, że dzisiaj jest podobnie to samo i tych aplikacji randkowych jest też bardzo sporo. Nie wiem, nie używam, tylko gdzieś tam słyszę zawsze z opowiadań, ktoś się śmieje od kolegów, ale to mówię autentycznie, więc jest tego dosyć sporo i ktoś już z otoczenia może powiedzieć, że ta aplikacja, to możesz znaleźć tutaj przygodę na 2-3 miesiące, a tutaj ludzie szukają czegoś na dłużej. I są w internecie pary, które często opowiadają o tym, że właśnie poznali się przez internet. I to nie tak dawno, nie to, że to było kiedyś, tylko nie tak dawno i mają ciekawą relację. Myślę, że to też wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od tego, kogo szukamy, ale co potem dalej z tą relacją robimy.
1: Tak, tak.
2: To też jest istotne.
1: Dokładnie. A czy potrafimy jeszcze w ogóle ze sobą też rozmawiać wprost? To a propos randkowania. Co sprawia, że łatwiej zostawić wiadomość bez odpowiedzi, niż powiedzieć, nie jestem zainteresowana, zainteresowany. Mamy z tym problem, nie? Żeby oczywiście zakomunikować wprost, więcej się nie zobaczymy na przykład, tak? Takie zdanie.
2: Tak. Tak,
1: co za tym stoi?
2: Mamy strach przed oceną, strach przed tym, że ktoś powie, że jesteśmy źli, niedobrzy dla tej osoby, mimo że dla tej osoby to będzie lepsze rozwiązanie niż wiązać się z kimś, udając to uczucie, tak? Ale ten moment będzie naprawdę trudny. I ja też kiedyś tak miałem, że uciekałem przed takim właśnie powiedzeniem tego wprost, że jednak nie, że jednak to nie jest ta ścieżka, bo widzisz z drugiej strony to zaangażowanie, a w tobie tego już nie ma. I faktycznie to jest straszne, ale to potrzeba sobie uświadomić, że ten moment trwa przez chwilę, a potem już jest lepiej. Ja wiem, że to trochę brzmi tak patetycznie, ale no tak jest. Tak jest, że ten czas leczy rany i tej drugiej osobie, jak powiemy, jaka jest sytuacja, jak to wygląda naprawdę, to uważam, że w przyszłości ta osoba może powiedzieć, kurczę, dziękuję.
1: Ghosting, straszna sprawa zupełnie. Dlaczego zniknięcie Mateuszu bez słowa stało się no niejako społecznie akceptowalnym sposobem też kończenia relacji, zanim jeszcze na dobre się zaczęły często, ale też czasami już na takim bardziej zaawansowanym etapie. Mm-hmm. To też ma miejsce, tak? Przecież doświadczenie właśnie ghostingu jest bardzo bolesne, wręcz nawet dewastujące też dla psychiki, nie? Która tego właśnie schematu doświadczy, tego modelu zachowania.
2: Zgadzam się z tobą, ale to jest właśnie uciekanie przed tą oceną i myślę, że osoba, która stosuje ghosting, nigdy go nie doświadczyła, bo myślę, że ktoś drugiej osobie by czegoś takiego nie zrobił. Naprawdę mam takie odczucie i wrażenie w tym kierunku, bo jest dużo łatwiej w cudzysłowie powiedzieć, zamykam tą sprawę, blokuję cię wszędzie i udaję, że ciebie nie było w moim życiu, niż stanąć na wprost siebie i tej prawdy i powiedzieć, pomyliłam się. Bo to tak naprawdę jest o nas, nie? To nie jest o tej drugiej osobie.
1: Tak, oczywiście.
2: Jest on o nas i my przed sobą. To nie tyle, że ja się boję mówić do tej drugiej osoby, tylko ja się boję zmierzyć sam ze sobą. I tutaj jest ten spory problem.
1: I teraz zobacz, co się dzieje w głowie osoby, która doświadczy ghostingu, prawda? Jak to też ryje samoocenę na przykład, prawda? Tak. Takiej osoby, nie? Że jest druga, trzecia, czwarta randka, wszystko się pięknie składa. Wymarzony facet, wymarzona kobieta do relacji i nagle cisza. Zrywa połączenia, odrzuca, kasuje i tak dalej. Po prostu przestaje się taka osoba odzywać. Mega dewastujące to jest dla emocji. Mega. A dlaczego tak często mamy problem, Mateuszu, z nazywaniem relacji, też jasnym komunikowaniem swoich intencji wobec drugiej osoby, z którą umówiliśmy się już na randkę?
2: Ja myślę, że mamy w ogóle problem z nazywaniem emocji. To jest chyba, ja bym tego tutaj zaczął, że to jest, wiesz, tak jak często ja jestem zapraszany do firm czy na jakieś wykłady, gdzie mam, prezes na przykład oczekuje, że wprowadzę jakieś super narzędzie sprzedażowe na przykład, ale ja mówię, hola, ale tutaj macie problem z podstawami komunikacji, fundamenty tutaj leżą, to, że narzędzie wprowadzimy, to nic nie zmieni, tutaj jest problem z umiejętnym nazywaniem pewnych emocji, które się dzieją i myślę, że to, co robię też bardziej zawodowo, czyli te warsztaty sprzedażowe i komunikacyjne właśnie na polu biznesowym, one się idealnie przekładają na relacje jeden na jeden. Bo ja bardzo często słyszę, że potem moi słuchacze czy osoby uczestniczące w zajęciach mówią, to ja już wiem, jak mam rozmawiać z żoną. To ja już wiem, jaki test zrobię mężowi, bo na przykład jest taki test bardzo prosty, 4 uszy Wontuna. Wontun Holender, który określił, że człowiek słyszy 4 uszami. Może być na przykład mieć jedno ucho apelowe, jedno ucho rzeczowe i to w zależności od tego, jaki mamy bardziej ten nastawiony to ucho, to na przykład jak ja powiem, czy zrobiłeś ten raport, to jak ty masz ucho rzeczowe, to powiesz tak, zrobiłem. A ja mam ucho apelowe, czyli ja oczekuję twojego działania i to czemu mi go nie przyniosłeś? I jak sobie zrobimy taki prosty test, to się nagle okazuje, że kurczę, to nawet w relacji damsko-męskiej naszej w domu, to tak jak ostatnio robiłem i ktoś na sali powiedział, to już wiem czemu jak ja mówię, gdzie jest pilot, to nikt z rodziny ze mną nie szuka tak jak ja tego oczekuję, bo oni mają inne ucho, tak? I to gdzieś jest, to są oczywiście podstawy, ale tego definitywnie brakuje u nas. Ja miałem bardzo duży problem z nazywaniem emocji, ja nie wiedziałem co czuję, bardzo dużo rzeczy przekładałem złością, gniewem, denerwowałem się, bo nie wiedziałem co się we mnie dzieje po prostu i w relacji jak jesteśmy, ja też właśnie tak reagowałem, wybuchałem, bo nie wiedziałem. Jak, że to, co czuję, to jest zazdrość, to, co czuję, to jest jakieś, nie wiem, nie mam jakieś oczekiwania, których nie jestem w stanie opowiedzieć, więc tych emocji we mnie było dużo, a ja je bardzo mocno spłycałem. Mówię tu o sobie, bo wiem, że bardzo często ludzie mają podobnie.
1: A jak mówić też i jak nie mówić o sobie podczas randkowania, podczas randki pierwszej, drugiej? W jaki sposób najlepiej siebie sprzedać, że tak powiem?
2: Ja myślę, że taki ciekawy sposób o sobie powiedzieć. Nie wprost, że nie wiem, wiesz, 6 lat byłem dyrektorem generalnym w spółce akcyjnej, nie? I czekasz na tą reakcję, nie? Z drugiej strony. Ale jak na przykład, nie wiem, powiesz nawet chociażby coś, że przez 6 lat jako tam dyrektor w firmie, nie wiem, pracowałem z tyloma ludźmi, zauważyłem, że na przykład mają z tym problem, z tymi emocjami i dlaczego na przykład tam się skupiłem na tym i te emocje są dzisiaj dla mnie ważne, no to już trochę inaczej brzmi, prawda? A w jaki sposób przemyciliśmy sobie gdzieś tą informację o swoim statusie, jeżeli bardzo chcemy to zaznaczyć, podkreślić, tak? No bo to każdy ma swoje, tylko tutaj bardzo duża zależność. Też się pytasz, jak ja uważam, żeby też się zastanowić, przed taką randką, czy co ja chcę opowiedzieć tej drugiej stronie. Czy ta historia na pewno dla niej będzie atrakcyjna.
1: Tak, tak.
2: To nie ma być nasza autoprezentacja i spis naszych najlepszych rzeczy, tylko właśnie dopasować się do tej osoby, która jest przed nami.
1: Mhm. A czy taki, wiesz, wręcz nieograniczony wybór potencjalnych partnerek, partnerów zmieniły trochę sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy podczas randek? Wiesz, staliśmy się, nie wiem, bardziej wybredni, tacy, wiesz, ponad miarę szybko konsumujemy randki, takie znajomości, bo przecież, wiesz, kilka kliknięć, prawda? I mamy dziesiątki kolejnych kandydatek, kandydatów, nie?
2: Tak.
1: Jest coś na rzecz.
2: Jest, oczywiście jest. I zgadzam się z tym jak najbardziej. Fabiański chyba śpiewał, nie przytoczę, nie będę cytował tutaj, bo gdzieś mi ta piosenka śmignęła, ale właśnie on to zaśpiewał i tam tak ogólnie już mówiąc, on ujął w takich słowach, że dziewczyny, które mu się podobają, są niedostępne, a te, z którymi jest, to już są nudne. I trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej, co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje, nie? Co, wow. Może tam będzie lepiej. Przysłowiowo, może tam trawa będzie bardziej zielona. Tylko, no nie będzie, bo gdzieś tak się okazuje, że potem...
1: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
2: Tak, tak to też wygląda, ale potem no wiemy, że te wszystkie relacje mają swoje no, wzloty, upadki i teraz pytanie, jak my z tych upadków wychodzimy, to jest chyba najważniejsze.
1: A takie największe świństwa, jakie można wywinąć komuś w trakcie randki, wywinąć komuś albo też samej na przykład doświadczyć, samemu doświadczyć takiego świństwa, co by to było na szczycie tej piramidy? Nie przyjść na przykład na umówioną randkę? To
2: nie,
1: też się zdarza.
2: Nie przyjść, to na pewno też, albo tam gdzieś odwołać, nie wiem, też mi się wydaje, że na przykład jakaś taka już, kiedy jest sytuacja, nie wiem, z rodziną, tak, na przykład, nie? Gdzieś ktoś zaprosił nas na imprezę rodzinną i na przykład wtedy się wywinąć przed samym przyjściem, myślę, że to jest dosyć ma bardzo mocny hardcore i straszna rzecz, którą ja przerobiłem w dwie strony. Tylko to było znowu z mojej strony, że ja się nie potrafiłem przyznać, nie? I cały czas grałem do końca, że tak, a potem, no jednak nie. Ale mi się wydaje, że chyba jeszcze gorszym by było chyba gdzieś zniknąć w trakcie. Bo też słyszałem o takich przypadkach. Ja nie doświadczyłem ani nie
1: byłem taką osobą. Nie opłacić rachunku.
2: Nie opłacić przy rachunku, ale zniknąć gdzieś w trakcie. Aha. I to jest w ogóle. I wtedy taką osobę zablokować i zghostować. No to jest, no to słyszałem tutaj wśród bliskich znajomych o takiej historii. No to jest naprawdę totalny, właśnie ten nasz mózg zaczyna wymyślać te najgorsze scenariusze wtedy.
1: Czy słyszałeś taką historię? Taki trend był kiedyś, nie pamiętam w którym mieście, czy to było tak bardziej krajowo, czy jakoś miejscowo zlokalizowane, że panie umawiały się na randki celowo w luksusowych, takich, wiesz, z wyższej półki lokalach, restauracjach, tylko po to, żeby się najeść. One wcale nie chciały z tymi mężczyznami mieć nic do czynienia, tylko, wiesz, o co chodzi, nie? Chodziły z premedytacją po to, żeby facet zapłacił tam kilkaset złotych za super jedzenie. Każdego dnia te kobiety miały darmowy obiad albo lunch taki wypasiony. Było coś takiego. Nie wiem, czy to słyszałeś, ale to się przewinęło dziś przez internet, taki trend.
2: Okropieństwo. Straszne. Szczerze, to mam zaraz takie ostatnio czytałem historię o tym, jak małżeństwo w taki sposób traktowało ludzi, przedstawicieli Thermomixa, że właśnie przyjeżdżali i robili im obiad. Okej, powiedzmy, mogli powiedzieć, że badają produkt i sprawdzają, czy na pewno działa, czy jest wszystko okej, no ale tutaj, no ja bym nie wpadł na coś takiego, nie wiem, no kurczę, no dla mnie to już są takie, no wychylenia poza skalę.
1: Wiesz, ci faceci nie mieli żadnych szans u tych kobiet, tak? Tylko po prostu mieli zapłacić za ich wystawny posiłek, nic więcej.
2: Nawet nie wiem, jak to skomentować, naprawdę.
1: Jest to zostawmy.
2: Na krajowej...
1: Słuchaczki i słuchacze drogowskazów już sobie wyciągną sami wnioski odpowiednie. W roli eksperta dzisiaj ze mną i z wami Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o coraz bardziej powszechnych kłopotach związanych z randką, szukaniem kogoś optymalnego do pary, takiego może nawet na dobre i na złe. Michał Poklękowski do rozmowy z Mateuszem wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrętkowski, moje uszanowanie po raz drugi. Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego więc tak trudno dziś zbudować relacje? Tak wynika z badań. Ghosting, situationships, rozmowy prowadzone tygodniami bez spotkania i trudności w powiedzeniu wprost, czego właściwie szukamy. To doświadczenia, które coraz częściej stają się takim elementem współczesnego randkowania. Czy da się to jakoś zmienić? Dokąd prowadzą też takie schematy? O tym dziś. Na moje pytanie odpowiada Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz drugi.
2: Dzień dobry, po raz drugi.
1: Samotność w erze aplikacji randkowych, Mateuszu. Czy jednym z problemów jest również brak umiejętności inicjowania kontaktu, prowadzenia rozmowy i komunikowania własnych potrzeb? Jak to można poprawić? Samotność w erze aplikacji randkowych.
2: Czy powiedziałeś tutaj o tych braku inicjacji rozmów? Ja myślę, że tutaj od tego się tutaj, że tak powiem, zaczepię, że chodzi o to, że tak naprawdę nikt nas tego nie uczy i my też przez to, że dzisiaj mamy wszystko scyfryzowane, mamy bardzo mało możliwości wejścia w kontakty, w interakcje. Ja przecież pamiętam, jak się biegło do sklepu i coś trzeba było wziąć, nie było, nie wiem, nie miało się pieniędzy na zeszyt, potrzeba było z panią pogadać, albo jakaś reszta, albo coś, a dzisiaj dziecko nawet idzie, płaci kartą i umie odpowiedzieć dzień dobry, do widzenia i nie wie co dalej, po prostu, bo technologia robi to za nas, a potem stajemy przed tym drugim człowiekiem i co ja mam z nim zrobić, więc może ja wyciągnę telefon i napiszę, bo będzie wtedy nam łatwiej i myślę, że to jest z tego punktu widzenia, ja to widzę po moich córkach, że one sobie coraz lepiej radzą. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo byliśmy ostatnio na wakacjach i też one przychodzą do mnie, tata ma 10-12 lat i mówi, tata, my chcemy to czy tamto. A ja mówię, dobra, to idźcie, zapytajcie, ale my się wstydzimy. Ja mówię, słuchajcie, ja tu siedzę. Jak zaczną was bić czy gonić, to wkroczę do akcji, ale mówię, nic się wam nie stanie, idźcie, zapytajcie. Wytłumaczyłem im, jak się mają zachować, co mają zrobić. Najpierw siedziały trochę obrażone, a potem popatrzyły na siebie i poszły. Załatwiły sobie, co chciały sobie załatwić i już były bardzo z siebie zadowolone. I potem, jak my nie mamy takich doświadczeń, no bo to znowu, to wynika z tego, nasze doświadczenie wynika z ilości przećwiczonych, zrobionych rzeczy przecież, tak jest w każdej czynności, prawda? Jeżeli my mamy problem z zagadaniem do kogoś, no to nie dlatego, że nie próbowaliśmy wcześniej. Trzeba było zacząć próbować.
1: A dlaczego tak trudno przejść od takiego powierzchownego small talku do komunikacji, która pozwala faktycznie kogoś poznać też? Jak przekroczyć tę niewidzialną granicę? Bo się zaczyna, prawda, od small talku, no i potem możemy wejść dalej, ale trudno przekroczyć czasami te granice.
2: Ja myślę, że te granice nie przekroczysz jakimś, nie wiem, magicznym słowem czy jakimś kliknięciem. No tak. Myślę, że tą granicę się przekracza wspólnie razem podczas rozmowy i jakby, no tak już teraz poetycko powiedzieć, te drzwi do tej krainy się otwierają nam wspólnie. Bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że siedzimy, rozmawiamy i nagle ja mówię jakiś tekst, który powoduje, że mamy lepszą relację. Nie no, albo to się mówi, albo się zaklikało, albo nie zaklikało, albo czujesz i nagle zaczynasz tej drugiej osobie opowiadać takie rzeczy, których nawet może nie planowałeś, ale czujesz z tej potrzeby serca, żeby to jednak powiedzieć. I myślę, że to jest to, że nie ma czegoś takiego, jakiegoś narzędzia, które będzie to nam otwierać.
1: A jak lęk przed oceną wpływa też na sposób, w jaki prezentujemy siebie, też komunikujemy swoje zainteresowanie, na przykład daną osobą podczas randki, tak?
2: Bardzo. Ja mam, wiesz co, gdzieś trafiając na jakieś filmiki na Instagramie, to czasami ja odnoszę wrażenie, czy chłopak, czy dziewczyna, którzy dzisiaj siedzą na randce, to oni siedzą z taką checklistą gdzieś tam w telefonie i rozmawiają z drugą osobą, ale kątem oka zrykają, czy pani influencerka, która mówiła, czy ta osoba spełnia wszystkie wymagania. I teraz znowu pytanie, czy to są wymagania moje, czy to są wymagania pani influencerki? Bo my zaczynamy wpadać czasem w coś takiego, że to dążymy do czegoś, co nie jest nasze.
1: A o czym nie mówimy na pierwszej, też nawet na drugiej randce? Jakich tematów po prostu nie można, nie wypada poruszać? Nie wiem, ceny paliw na przykład tak fałkowane przez pół godziny przy kieliszku oręża.
2: No to zdecydowanie. Myślę, że jakieś tematy polityczne, religijne. Takie, czy są tematy tabu? Jakieś też są, żeby też nie wchodzić od razu z jakimiś takimi tematami bardzo, bardzo intymnymi. Myślę, że to też trzeba zostawić na to przestrzeń, czy będzie w ogóle na to szansa, żeby móc się podzielić czymś bardzo bardziej intymny.
1: Czyli nie pytamy o choroby, nie pytamy o relacje z dziećmi, tak? Z rodzicami, kuzynami i tak dalej, tak? To nie jest raczej na
2: no nie, ale fajnie by było wiedzieć, czy druga strona przed ma męża, czy ma żonę.
1: No tak.
2: Żeby chociaż tutaj mieć klarowną...
1: Jakąś jasność, tak.
2: Jakąś jasność, tak.
1: Pierwsze spotkanie face to face po wcześniejszym flirtowaniu w sieci, no może być rozczarowujące, tak się też zdarza. Jakie sygnały płynące ze strony kobiety czy mężczyzny, z którymi się spotykamy, powinny nas zaniepokoić? Czego nie możemy zlekceważyć? Takie, wiesz, red flagi takie, nie, się pojawiają, nie?
2: Mhm.
1: Miałbyś tutaj coś do powiedzenia?
2: Nie lubię tych określeń, tych red flagów.
1: Tak,
2: ostatnio na tym właśnie też tak myślałem, no ale dobrze. Ale chodzi o rozmowę w sieci, tak? I gdzieś te...
1: Nie, już face to face.
2: Już tu face to face.
1: Ktoś nerwowo obgryza paznokcie na przykład.
2: Nie wiem, to wiesz, sobie bym w ogóle zweryfikował to, żeby sprawdzić, czy to, co wiemy o tej osobie, jest naprawdę w rzeczywistości takie, nie?
1: Mhm.
2: Tutaj jak w kulisach rozmawialiśmy, ja miałem taki epizod, że spotykałem się przez chwilę z dziewczyną, która twierdziła, że nie słucha disco polo. Jakiś to był taki czas, że dla mnie to było coś nie do przyjęcia w ogóle i pożyczyła do mnie kiedyś samochód na jeden czy tam dwa dni. No ja wsiadam do tego samochodu, no i włączam, a tu leci disco polo. Mówię, co jest grana, to jest płyta CD jeszcze, tak? Bo to były z płyty CD kiedyś.
1: Tak, tak.
2: I wyciągam płyty CD, a tam jej składanka podpisana, tam najlepsze hity, nie? I mówię, coś tu nie gra. Ona mówi, no tak. I się okazało, że bardzo dużo rzeczy, które ona mi powiedziała na samym początku, były nieprawdą. Były nieprawdą. I to totalnie przekreśliło, no bo to już samo kłamstwo jedno, ale drugie, no to jak my mamy cokolwiek dalej budować, skoro to się nie będzie zgadzać. Jeżeli w sieci, nie wiem, mówimy, że mamy jakieś, tak z tymi rzeczami się zgadzamy, no to w realu, jeżeli nie będziemy się z tym zgadzać, no to będzie taki od razu rozjazd. Nasz mózg bardzo szybko wyłapuje te rzeczy takie nieświadomie. Potem dlatego mamy coś takiego, że ktoś mówi, nie oceniaj ludzi po okładce, tego się nie da wyłączyć. Bo to my mamy od dawien dawna i to w nas zawsze będzie, nie?
1: Mhm. A na pierwszą randkę zwykle idziemy, wiesz, jakby uzbrojeni w pakiet oczekiwań, prawda? Tak też się często zdarza, często wygórowanych, takie mam wrażenie. Dlaczego czasem, Mateuszu, może warto nieco obniżyć poprzeczkę? Oczywiście możemy określać swoje preferencje, ale niechże one będą, na litość boską, realistyczne, prawda? Realistyczne oczekiwania wobec potencjalnej partnerki, partnera, to jakie to są, twoim zdaniem, realistyczne? I dlaczego czasem tak wysoko zawieszamy poprzeczkę i potem mamy, wiesz, jinxa, bang, nie?
2: No tak, jak zawieszamy wysoko poprzeczkę, to pytanie, czy my sami jesteśmy w stanie ją spełnić.
1: Mm-hmm.
2: Ja bym sobie tutaj zaczął odpowiadać na to pytanie dla osób, które, bo miałem styczność, powiedzmy, z kobietami, które właśnie wysoko zawieszały tą poprzeczkę, ale same reprezentowały sobą, no, bardzo niski poziom, więc jakby totalnie się to nie zgadzało.
1: Albo tutaj potem rynek to bezlitośnie weryfikował i ta kolejne niepowodzenia randkowe sprawiały, że ta poprzeczka opadała, prawda?
2: Tak.
1: Z biegiem czasu, tak?
2: Tak, bo ja tutaj wychodzę i tutaj ochy i achy musi być taki, tak? I te słynne 180, tak? 5 centymetrów, bo już nawet nie wiem, jaki tam jest ten stan. Właśnie pytasz o te standardy, nie wiem nawet, ale to jest dla mnie po prostu też nie do przyjęcia, bo dla mnie takim chyba atutem jest ta ciekawość drugiego człowieka.
1: Mhm.
2: Ja zawsze na to stawiałem, żeby się zainteresować naprawdę tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli to są inne rzeczy, bo to niekoniecznie musimy robić to samo przecież, tak? Ale jeżeli ktoś jest pasjonatą, czym się o tym ciekawie opowiada, to także też mnie potrafi tym zainteresować. I to ja uważam, że to jest też taki, no, jeden z fundamentów budowania relacji długotrwałej, kiedy ta druga strona nas zawsze w jakiś sposób jest w stanie zaciekawić.
1: Mm-hmm. Jest też taki termin jak wypalenie randkowe, taki znalazłem w sieci. Mm-hmm. Coraz więcej osób sygnalizuje właśnie taki stan emocji, wypalenie randkowe. Co twoim zdaniem oznacza i czy można mu jakoś zaradzić, wypalenie randkowe? Jest na przykład wypalenie rodzicielskie, prawda? Mm-hmm. Czyli rodzice nie są w stanie już, nie mają sił, żeby być dalej rodzicami, to sygnalizują. I są tacy, którzy są już totalnie zmęczeni randkowaniem na przykład. Tak,
2: tak, to tak samo jak, no, wypalenie zawodowe.
1: No właśnie.
2: I właśnie ostatnio na studiach, bo teraz kończyłem psychologię w biznesie, bardzo ciekawie właśnie jedna pani profesor powiedziała, że każdy z nas, rozpoczynając pracę, wchodzi na ścieżkę wypalenia zawodowego. Tylko pytanie jest, kiedy to się objawi. I myślę, że tutaj będzie podobnie z wypaleniem tym randkowania, kiedy faktycznie jesteśmy zmęczeni, kiedy po raz kolejny spotykamy się z osobą, która znowu gdzieś tam, powiedzmy, trzyma się sztywno standardów, bo tak na Instagramie jedna dziewczyna czy jeden chłopak powiedział, bo tak gdzieś przeczytałem w gazecie. Albo kiedy jesteśmy w jakiś sposób tam oszukiwani. I ja się zgadzam z tym, że można się tym zmęczyć. I wtedy po prostu trzeba sobie zrobić przerwę.
1: Detoksik taki po prostu, tak.
2: Muszę zobaczyć, bo tak jak powiedziałeś, może jak ja przestanę randkować, pójdę za dwa dni do warzywniaka i spotkam miłe życie właśnie przy tych marchewkach, nie?
1: Potknę się o przyszłą żonę albo męża na przykład, tak?
2: Tak.
1: Kłopoty komunikacyjne, także te związane z poszukiwaniem partnerki, partnera, Mateuszu, sygnalizuje też coraz więcej młodych osób. Mam na myśli takie osoby, wiesz, około 20 roku życia, troszkę może starsze, a nawet też trochę młodsze. Z czego to może wynikać, że tacy ludzie właśnie mają na tym polu kłopoty? Czy za bardzo są zafiksowani technologicznie, w sensie, że wiesz, nie opuszczają smartfona?
2: I... Na pewno to jest tym, że ten telefon, tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej części, że mamy tych dzisiaj narzędzi bardzo dużo i ten smartfon...
1: Ale one upośledzają.
2: Tak, i on po prostu właśnie, nasz mózg zawsze będzie szukał drogi na skróty. Ja bardzo się też dużo tym tematem interesuję. Jak właśnie ten nasz genialny mózg, który jest fantastyczny w tym, co robi, on bardzo sobie będzie skracał dużo, dużo rzeczy. I mając jakieś narzędzia do dyspozycji, to on będzie starał się to przerzucić, tak, na to. No, dzisiaj ten czat to jest w ogóle dla mnie też zjawisko niesamowicie w jakiś sposób też degradujące. Jak widzę, co się dzieje nawet na warsztatach, które prowadzę i miałem sytuację, kiedy trzeba było zabrać po prostu telefonu uczestnikom, to była średnia 26-27 lat. Mówię, odkładamy telefony, bo chodziło o to, że to byli przedstawiciele, którym non-stop ten telefon by dzwonił. A ja potrzebowałem ich na 2 godziny dla siebie. I ja rozdawałem taki test z banalnymi pytaniami, banalnymi. No na zasadzie, dlaczego to robisz? Ja chcę, żeby o tobie mówiono, kiedy nie macie w pokoju i tak dalej. I ja widzę, że te 3 osoby były totalnie całe czerwone i nic nie pisały. I się potem okazało, jak zaczęliśmy rozmawiać, że one nic nie mają, bo one bez czata nie są w stanie napisać. Ja mówię, ale słuchajcie, to jest o was. Ale no tak, ale jak my napiszemy coś, co nie spodoba się panu. No kurczę, i teraz znowu wchodzi w ten strach przed ocenieniem, że my cały czas musimy być perfekcyjni, musimy być na najlepszym miejscu. No nie, nie musimy być wcale, ani trochę.
1: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o blaskach i cieniach współczesnego randkowania. Michał Poklękowski do rozmowy z Mateuszem wracam już za chwilę w trzeciej i ostatniej części Drogowskazów.
0: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Co robimy w sobotę, 19 września?
5: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
4: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
5: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy konkurs.

0: Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
1: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Więc znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
8: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Współczesne randkowanie przypomina rekrutację z powodu nadmiaru ofert, a traktowanie ludzi jak no, trochę produktów w katalogu i też szybkiej rezygnacji przy pierwszym błędzie, przy pierwszym potknięciu. Aplikacje dają takie złudzenie nieskończonych możliwości, co sprawia, że zamiast budować relacje, szukamy ciągle kogoś lepszego. Za rogiem, cyfrowym rogiem często. Pierwsze spotkania przypominają rozmowę kwalifikacyjną, a nie takie naturalne poznawanie drugiego człowieka. Ciągłe przeglądanie profili, też powtarzalne rozmowy prowadzą też do zmęczenia psychicznego i poczucia izolacji. Można się zmęczyć randkowaniem po prostu. I dziś o tym w programie. Z moimi pytaniami mierzy się cały czas Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry, po raz trzeci.
1: Jakie są różnice i jakie są podobieństwa między relacją biznesową a intymną? A może jest więcej podobieństw niż różnic? Wszystko się opiera na tym samym.
2: To jaka jest różnica między, nie wiem, podpisaniem kontraktu na 500 000, a podpisaniem kontraktu nie opuszczę cię aż do śmierci? Szczerze mówiąc, tak zasadniczo za dużej nie ma, tak? Książka, którą napisałem, Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, właśnie ona jest z tytułu wynika, że się nadaje do biznesu. No otóż do końca nie, bo to samo zastosujemy u siebie we własnym życiu. Ja się bardzo często śmieję, że właśnie przed Bożym Narodzeniem moi klienci się do mnie zgłaszają, że bym ich przygotował, co mają odpowiadać w momencie, jak ciocia Krysia przy stole wigilijnym się zapyta, a czym ty się, Tomeczku, zajmujesz? Cały czas ten komputer klikasz, żeby Tomek wiedział, co powiedzieć. I to ma też przełożenie na to, żebyśmy my wiedzieli, jak zagadać. Bo to jest też historia, którą ja opowiadam ze sceny najczęściej, że ja miałem ksywę w liceum Czajnik. To też nie w takim szerokim gronie, bo się tego wstydziłem trochę, ale no, prawie rok czasu czaiłem się, żeby zagadać do koleżanki. Już jak się odważyłem, to już było dawno za późno, to były też takie momenty, kiedy no, jakoś trzeba było przełamać, coś spróbować zrobić, nie? I dzisiaj biznes a randkowanie jest, myślę, że bardzo na podobnej płaszczyźnie, bo tu i tu kupujemy ludzi.
1: Tu i tu negocjujemy często i tak dalej. Tak?
2: AI sprzedaje, ale tu ludzie kupują od ludzi. I tutaj jest tak samo, po drugiej stronie jest człowiek zawsze. Mimo, że mamy aplikację, to finalnie na końcu i tak jest człowiek.
1: Dokładnie tak. Z badań wynika, że coraz więcej młodych mężczyzn rezygnuje z tradycyjnych związków i aktywnie decyduje się na życie w pojedynkę ze względu na zmęczenie wymaganiami rynkowymi i relacyjnymi, tak czytam w sieci. Czy ciebie to dziwi i też dokąd to prowadzi? Bo z badań wynika, że ponad 60% młodych mężczyzn do 30 roku życia funkcjonuje jako single. To jest potężna grupa w tym momencie. To są faceci, którzy po prostu no, nie za bardzo chcą się wiązać generalnie, tak? W relacje. Z czego to się może brać?
2: Ja myślę, że właśnie z tego, o czym przeczytałeś, z tych dużych wymagań, które są. Ja co prawda ich nie doświadczyłem, ale jak właśnie mam styczność z tym i rozmawiam, no bo ja mam styczność z dużym przekrojem osób. Moje życie w tak zwanym sezonie jest dosyć aktywne, bo ja w tygodniu jestem w stanie poznać 200-300 nowych osób. Oczywiście wiadomo, nie wszystkich gdzieś zapamiętuję, ale te historie się przewijają i one właśnie bardzo często tak brzmią i ja się podpisuję pod tymi statystykami, bo jakbym powiedział z własnego doświadczenia, to pewnie tak byłoby podobnie, że te wymagania czasem są aż nadte. Ale mówię, z drugiej strony te wymagania są dlatego męczące, że druga strona też ich nie spełnia. Bo coś innego jest, jeżeli ja mam wymagania, ponieważ ja osiągnąłem swoje, to mogę jakichś pewnych standardów oczekiwać, że jeżeli ja prowadzę firmę i zatrudniam 40 osób, no to chociaż oczekuję od tego, że nie będziesz na bezrobociu, tylko będziesz coś ze sobą robił. Chociażby tak już tak trochę może spłycam, ale no jakoś to trzeba wyglądać. Ale z drugiej strony ja jestem tylko od tego, żebyś mi kupował prezenty i zabierał mnie w drogie miejsca? No nie do końca. Nie do końca.
1: A gdyby ktoś ciebie, Mateuszu, poprosił o przygotowanie go do randki, to jakby takie szkolenie w twoim wydaniu mogło wyglądać? Na co położyłbyś nacisk?
2: Znaczy ja myślę, że byśmy poszli po takich krokach, po kolei. Pierwszy, jaki jest cel tej randki? Po co w ogóle, nie? Po co w ogóle tam idziesz? Co chcesz osiągnąć? No bo to my bardzo często sobie nie odpowiadamy na takie pytania. Idę na jakieś spotkanie i tak naprawdę nie wiem po co. Zobaczymy, co będzie. Tylko potem jak zobaczymy, co będzie, to jesteśmy zaskoczeni. A dobrze by było się przygotować, na co to będzie. Drugi punkt to byłaby, kogo będziemy mieli po drugiej stronie. No bo kto to będzie? Z kim, że tak powiem, będziemy się mierzyć, w cudzysłowie? Trzecia rzecz, jaką wartość dodaną ja jestem w stanie tej osobie zaoferować? I czwarta rzecz to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej chyba części, o historiach, jakie my chcemy opowiedzieć. Bo tych historii każdy z nas ma setki. Mhm. I teraz dobrze by było sobie wybrać, czy do tej osoby dana historia będzie pasować. Czyli oczywiście mamy w pogotowiu wszystkie, ale no mieć jakieś, być trochę przygotowanym. Mhm. Bo pytanie jest moje, skąd się bierze pewność siebie? Wtedy się bierze pewność siebie, jak wiemy, co powiedzieć. Dokładnie. Jak my idziemy na randkę, na spotkanie biznesowe i mówimy, jakoś to będzie, bo takich spotkań mieliśmy już, to nagle jednym tekstem, jednym pytaniem jesteśmy totalnie zaskoczeni.
1: Wystarczy czasem, że osoba, którą widzimy w aplikacji randkowej, na pierwszy rzut oka się nam nie spodoba albo ma cechę, której nie lubimy i od razu trafia taka osoba na ławkę rezerwowych lub nawet zostaje odrzucona. Tymczasem przy bliższym poznaniu może taka osoba być naszym życiowym odkryciem, prawda? I strzałem w dziesiątkę. Ale tu się nam kłania kwestia, nie wiem, może też to źle definiuje, cierpliwości, że my po prostu jesteśmy bardzo niecierpliwi na drodze, na której szukamy osoby na resztę życia, czy osoby takiej do relacji intymnej, tak? Już nieważne jak długo, nie?
2: Tak, myślę, to powoduje też świat. Tempo życia się zwiększyło i to bardzo szybko się zwiększyło, więc ta cierpliwość jest też takim, bym powiedział, atutem negatywnym, bo my chcemy szybko już na teraz. I ta miłość ma się pojawić już w tym momencie i już dzisiaj my chcemy z nią planować, wstawić na Instagrama zdjęcie, pokazać, że mamy szczęśliwą rodzinę i tak dalej. To się nie dzieje tak. To trzeba, tak jak mówisz, trzeba tego czasu poszukania, zobaczenia, sprawdzenia. No i to jest takie właśnie przykre, że tych ile szans możemy my odrzuciliśmy,
1: dokładnie,
2: a skupiliśmy się zupełnie na czymś innym.
1: Wiesz, bo chcemy przez aplikację znaleźć miłość jak z bajki. Takie jest założenie pewnie większości randkujących osób. Przecież nawet bohaterowie też takich komedii romantycznych muszą pokonać wiele trudności, zanim posypią ich ryżem na szczęście, prawda? A my się poddajemy przy pierwszym nieporozumieniu już, Mateusz, naprawdę. Pierwsza kłótnia, to już w ogóle łzy, w ogóle wiesz, wylewają się wiadrami i już nie chcesz nikogo widzieć, prawda, i tak dalej. Z czego to się bierze? To też jest kwestia też czasu, czy też cierpliwości, braku cierpliwości, dobrej woli, nie wiem, próbuję to jakoś zdefiniować.
2: Wiesz, to też się nad tym zastanawiałem ostatnio właśnie, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, że szukamy dalej, bo jedno, szukamy tam tej trawy, gdzie jest bardziej zielona i w sytuacji, kiedy nagle pojawia się ten konflikt, jakaś sytuacja sytuacja do rozwiązania, bo zasadniczo każdą się da rozwiązać, to my zaczynamy uciekać, bo tak będzie łatwiej, tak będzie prościej, to ja sobie znajdę w tym momencie kogoś innego, z kim ja nie będę miał takich problemów. Tylko uwaga, tam będziesz miał tak samo, tylko za chwilę. Bo ten pierwszy konflikt się pojawi wcześniej czy później. Nie ma czegoś takiego, że tego nie będzie. Jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje oczekiwania, to o czym mówiliśmy. I okej, my możemy ze sobą rozmawiać i dużo rozmawiać. Ja kiedyś nie potrafiłem rozmawiać z drugą połówką i to były też przyczyny, mogę śmiało powiedzieć, mojego rozwodu, bo tam w ogóle nie było rozmowy, nie było dialogu tych najważniejszych rzeczy po prostu. To wszystko leżało. Dzisiaj jak umiem rozmawiać, to też nie wyklucza żadnych, że teraz nie ma żadnych konfliktów i nie ma żadnych sytuacji, gdzie się człowiek zdenerwuje na drugą stronę przecież. No, to występuje, tylko pytanie, jak my z tym sobie potrafimy poradzić. I właśnie pierwsza sytuacja kryzysowa będzie zawsze takim wyznacznikiem tego.
1: Potężnym sprawdzianem, tak, prawda? Dla takiej relacji. Jak uda się nam nad tym zapanować, nad tym kryzysem, tak? Jaką lekcję z niego wyciągniemy?
2: Z jaką lekcję? Teraz to trzeba pamiętać, że tutaj, no jak to śpiewał Cugowski, bo do tanga trzeba dwojga, więc tutaj dwie osoby potrzebują się w ten kryzys zaangażować.
1: Nie? Tak. Czasem też równolegle, to jest to słowo klucz, równolegle randkujemy z kilkoma osobami naraz, naganne, nieuczciwe. Czy jednak jest w tym jakaś metoda, jak uważasz? To też się zdarza. Ale to mi ładnie nie pachnie.
2: No nie, no bo to mamy powiedzieć, bardzo miło, że przyszedłeś na kolację, na twoje miejsce jeszcze trzech innych kandydatów, tak?
1: Ale oni za chwilę. Tak. Dokończmy rybkę.
2: Dokończmy. No, jeszcze gdyby ktoś jeszcze powiedział to wprost, to może bym powiedział, że ktoś ma jakieś szczere zamiary, tak? I sobie pogrywał w otwarte karty, ale coś takiego, po co? Po co? Bo jeżeli ja mam, nie wiem, 3-4 osoby i tak jak gdzieś wspomniałeś, nawet o tych paniach, które tam...
1: I opcjonalnie nie trzymam, prawda, w szufladzie jeszcze 5 osób, tak?
2: Tak, i opcjonalnie, bo to też może wynikać z tego, nie chcę tu się bawić w psychologa, bo przecież nim nie jestem jako tako, ale też może wynikać z tego poczucia, że my nie chcemy być sami. Że my nie chcemy być sami. To jest tak jak jeden z moich kolegów, pamiętam jeszcze z czasów studenckich, on jak wiązał się z nową dziewczyną gdzieś tam nawet po roku, no to on brał jakby to na zakładkę, bo po potem po latach, jak pogadaliśmy, on powiedział, że on się bał po prostu, że będzie przez chwilę sam. A tu już widział, że mu się związek sypie, że się nie, bo czasami się nie da uratować, ale jeszcze na tyle podciągał, żeby tu sobie znaleźć kogoś, żeby ani przez moment nie być samemu, nie?
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, Mateusz. Zawieranie znajomości w realu utrudnia nam także to, że na przykład, nie wiem, w metrze, w autobusie, w kawiarni, non-stop siedzimy w telefonach, stajemy się tacy bardzo nietykalscy, unikamy kontaktu z nieznajomymi, a właśnie takie nieplanowane, przypadkowe spotkania są najbardziej często efektywne i zaskakujące, o czym trochę już mówiliśmy wcześniej. Na koniec proszę cię, może to nie będzie łatwe, na koniec proszę, żebyś był takim trochę może wizjonerem, tak? Jak wyobrażasz sobie randki za 30, za 50 lat? Nie wiem, zamiast żywego człowieka wybierzemy AI, to już się dzieje, przecież randkujemy z czatami.
2: Nie mam pojęcia, w którą stronę świat pójdzie. Naprawdę, dałeś mi tutaj pytanie mega wizjonerskie, gdzie ten nasz świat bardzo przyspieszy przez ostatnie 15 lat, 10 lat, przecież to jest w ogóle coś, no, do czegoś nie jesteśmy w stanie tego porównać, tylko pytanie, na ile my będziemy chcieli w tym dążyć, bo dzisiaj AI przeżywa jeszcze taki zachwyt. Wszyscy się tym zachwycają i tak faktycznie zbiera swoje żniwa. Takie niefajne, mówię, żniwa, że ktoś właśnie wariuje na jego punkcie. Czytałem, że gdzieś w Chinach wyłączono te wszystkie AI-e właśnie emocjonalne, bo była taka część AI, z którymi się rozmawiało. I się okazywało, że ludzie nawet popełniali samobójstwa przez to. I to zostało wycięte w ciągu jednego dnia, wyłączyli tam ileś milionów użytkowników z tego. Czy to będzie szło w tą stronę? Ja bym powiedział, że jako wizjoner bym chciał, żeby była ta rozmowa, żebyśmy nie uciekli od drugiego człowieka, bo to jest najpiękniejsze. Móc wspólnie o czymś porozmawiać, wspólnie przeżyć jakąś chwilę, gdzieś coś zobaczyć razem, pogadać właśnie razem o tych emocjach, żeby to nie uciekło. Ja bym sobie tylko może tego życzył w tej wizji, żeby to zostało. Mogą być latające samochody, ale niech będzie ten drugi człowiek, nie?
1: To ja się pod twoją wizją skromnie podpiszę, jeśli pozwolisz. No, bardzo dziękuję. Bardzo. Kończymy. To tyle w tej edycji Drogowskazów, którą w całości poświęciliśmy trudnościom związanym ze współczesnym randkowaniem, z randkowaniem w obecnych czasach. W roli eksperta przy radiowym stole pojawił się Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, i Mateusz jest też podcasterem. Bardzo tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przyjazd z przepięknej Bydgoszczy, tak, mojego też rodzinnego miasta.
2: Dokładnie, Bydgoszcz
1: Bóg Bydgoszczan się spotkało w studiu.
2: Bydgoszcz cię serdecznie pozdrawia. Tak.
1: Dzięki wielkie za to spotkanie, Mateusz. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
1: A podcastów Drogowskazów szukajcie między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. Polecam je waszej uwadze i dzięki wielkie za obecność na naszym pokładzie. Michał Poklękowski. Udanych randek, wszystkiego spokojnego, dobrego i zdrowego. Dzięki i do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Większość donosów nie potwierdza się w praktyce. Najczęściej mają w źródło te donosy w zawiści lub w konfliktach międzyludzkich.
2: Uprzejmie donoszę, że Ziętarska co tydzień przyjeżdża nowym samochodem.
3: Mówi, że testowym, ale ja bym tam sprawdził.
1: Mam takiego przyjaciela, który zawsze wszędzie skromnie, rozważnie i w ogóle tutaj liczymy, tutaj sprawdzamy, żeby nie wydać za dużo. Jak chodził do klubu, to koniec. W ogóle jakiego limitu klubu? Nie ma, jakiegokolwiek.
3: To ten, o którym później czytaliśmy 1,5 miliona złotych skasowano za szampana?
1: Pomidor.
3: Czyli ten.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
14: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
13: A pan wie, jak to objechać?
15: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
16: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
20: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
21: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
22: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Reklama.

0: mama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
6: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
7: Koncert?
6: Lepiej, festiwal.
7: A kto gra?
6: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
7: Okej, na taki festiwal to ja idę.
6: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
13: Co robimy w sobotę, 19 września?
14: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
13: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
14: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
13: A w niedzielę?
14: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z warszawską

0: orkiestrą sentymentalną.
1: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Less mess, less stress.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Reklama.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Gotuję Pascala Brodnickiego.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad, się nazywa.
1: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co robimy w sobotę, 19 września?
4: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
3: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
4: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
3: A w niedzielę?
4: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
13: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
14: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
16: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
17: Reklama.

What's that? Hawaiian noises. You bang.

0: To jest Eskarok.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki